0: Kulturalny magazyn Antyradia.
1: Pierwszy raz w historii Titanic jest w Katowicach. W Muzeum Walcownia można oglądać wystawę, na której znajduje się ponad 200 prawdziwych artefaktów. Przeniesiemy się teraz na tę wystawę razem z Krzysztofem Mędralą, z jej ambasadorem, który opowie o tych przedmiotach i o tym, jak udało się je wyłowić z wraku statku z dna oceanu.
2: Tak, to są oryginalne przedmioty. Czasami niektórzy zwiedzający zastanawiają się faktycznie, czy to możliwe, ale tak, właśnie tutaj zobaczymy, jak w przepięknym stanie, choć naznaczone tragedią, przetrwały różne przedmioty wydobyte z wraku Titanica, tak naprawdę z pola szczątków wokół wraku, ponieważ to wszystko, co jest wewnątrz statku,

0: Wyposażenie tego statku również bardzo często ręcznie wykonywane przez robotników, rzemieślników, więc budzi to duży respekt.
1: Przed nami jest makieta statku Titanica.
0: Tak, model Titanica, dość duży, tutaj wystawowy, pomaga widzom zrozumieć, jak statek wyglądał, pomaga zrozumieć geografię jego układu, pomieszczeń klasy pierwszej, drugiej, trzeciej. Możemy opowiadać tutaj o różnych wątkach przy tym modelu, o łodziach ratunkowych, o kominach, obalać pewne mity, wskazywać miejsce, w którym Titanic zderzył się z górą lodową, więc ten model pełni taką właśnie pomocniczą funkcję na wystawie.
1: A jakie jeszcze inne przedmioty możemy tutaj na tej wystawie zobaczyć?
0: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład nieco dalej za modelem znajduje się jeden z oryginalnych gwizdków Titanica. Mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali, mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni, łazienki klasy pierwszej. Mamy też płytkę bardzo nowoczesnego, jak na tamte lata, linoleum, które było wówczas wyrobem bardzo ekskluzywnym i drogim. Ale wszystko to ubrane jest w scenografie, które nawiązują do tych artefaktów. W tym samym w innej galerii, na przykład w Galerii Pamięci, zobaczymy buty jednego z pasażerów, okulary, spodnie. To są przedmioty bardzo wzruszające.
1: Przedmioty osobiste, które się udało wydobyć właśnie ze statku, z wraku.
0: Tak, przedmioty osobiste, które zachowały się czasami w bardzo pięknym stanie, wydobywane były z zamkniętych walizek odnalezionych kilkadziesiąt lat po zatonięciu Titanica na dnie Atlantyku. Kiedy otwierano takie walizki po 75, po 80 kilku latach, konserwatorzy czasami nie wiedzieli, co otwierają, bo to prawdziwa kapsuła czasu. W środku w tych walizkach złożone ubrania, książki, notatki, instrumenty muzyczne, karty do gry. Wszystko to, co zabieralibyśmy i my dziś w podróż, więc te eksponaty budują taki most między rokiem 2026 a 1912 i pokazują nam, że marzenia tych ludzi, ich życie, ich problemy mogły być nam również bliskie.
1: Przechodząc do kolejnej sali, możemy zobaczyć na przykład, jak wyglądały pokoje pierwszej klasy. Czy to są też autentycznie wydobyte na przykład fotele?
0: W scenografiach wystawy mamy wyłącznie przedmioty, które są przygotowane współcześnie, odpowiadając wystrojowi tamtych lat. Natomiast wszystko to, co znajduje się w gablotach wystawienniczych, jest oryginałem wydobytym z wraku Titanica. Oczywiście z wyjątkiem modelu statku.
1: Są też takie elementy współczesne, czyli na przykład sala VR, tak?
0: Mamy na wystawie możliwość wirtualnego zobaczenia Titanica. Jest to fantastyczna cyfrowa rekreacja, wykonana bardzo pieczołowicie i z szacunkiem do historii. Ja bardzo się cieszę, że nie są to wytwory sztucznej inteligencji, tylko praca, wieloletnia praca historyków, grafików i badaczy historii Titanica.
1: Jest również na przykład zaaranżowana palarnia, tak? Dla pierwszej klasy również.
0: Tak, mamy tutaj różne zaaranżowane pomieszczenia. Jest i kawiarnia, jest i sala, która nawiązuje do wielkiej klatki schodowej. Mamy też korytarz klasy trzeciej, mamy korytarz klasy pierwszej. Te scenografie pomagają nam zobaczyć, jaki był kontrast pomiędzy klasami, ale nadal na jednym statku.
1: Jeszcze wracając do tych artefaktów wydobytych właśnie z wraku statku, no moją uwagę na przykład przykuły talerze, które zachowały się w bardzo dobrym stanie. Jak się udało w ogóle wydobyć te talerze? Jak to jest, że one przetrwały?
0: To jest ciekawa sprawa, bo mamy tutaj na wystawie ułożone w piasku talerze, jeden obok drugiego w piasku, ponieważ pokazywane są dokładnie tak, jak były odnalezione na dnie Atlantyku. Wydawałoby się, że to jest absurdalne, że na głębokości 4 km ktoś znalazł idealnie ułożone rzędy talerzy. Sekret tych eksponatów jest bardzo prosty do rozwiązania, ponieważ to nie talerze zatonęły, ale cała szafa wypełniona nimi. Szafa z drewna uległa kompletnemu rozłożeniu na dnie oceanu, a talerze pozostały. W związku z tym tutaj widzimy też, w jaki sposób te warunki na dnie oceanu, mówię też o takich warunkach mikrobiologicznych, wpływają na różne materiały. Inaczej na drewno, inaczej na metal, inaczej na ceramikę, inaczej na papier.
1: Wydobywanie tych artefaktów, tych przedmiotów, to miało miejsce podczas 9 wypraw, tak?
0: Od momentu, kiedy odkryto wrak, a odkryto go 1 września 1985 roku, czyli 41 lat temu, wydobyto do tej pory w trakcie różnych ekspedycji około 5,5 tysiąca różnego typu artefaktów. Natomiast nie wszystkie mają w sobie bardzo dużą wartość historyczną, oczywiście z całym szacunkiem do historii Titanica, ale też wiele z nich nie może podróżować, ponieważ są tak delikatne, jak na przykład okno witrażowe z palarni pierwszej.

0: klasy, które prawdopodobnie nigdy nie znajdzie się na żadnej wystawie, ale każdy z tych artefaktów, zarówno nawet zwykły kawałeczek drewna, który nie wiemy skąd jest, musi być traktowany z takim samym szacunkiem przez konserwatorów, jak najwykwintniejszy żyrandol z wielkiej klatki schodowej pierwszej klasy.
1: A czy planowane są jeszcze jakieś wyprawy, ekspedycje, żeby faktycznie jeszcze coś z Titanica wydobyć?
0: O takich planach mówi się zawsze, ale na ten moment one nie mają żadnej konkretnej daty ani formy. Natomiast ostatnia ekspedycja, która odbyła się w roku 2024, nie miała charakteru wydobywczego, a charakter dokumentujący. Po raz pierwszy w historii wykonano bardzo szczegółowe zdjęcia całego pola szczątków dookoła wraku Titanica. I właśnie ta wyprawa i rezultaty prac z tej wyprawy pomogą zaplanować rozsądnie jakąś wyprawę wydobywczą w przyszłości, ponieważ tylko dzięki tej bardzo wnikliwej dokumentacji można bardzo precyzyjnie określić, gdzie który artefakt się znajduje i tym samym nie dokonywać takiej wyprawy wydobywczej w sposób niezaplanowany i losowy, tylko precyzyjnie wiedzieć, gdzie i po co się płynie.
1: Rozpoczynając oglądanie tej wystawy, dostajemy taką kartę pokładową i możemy poczuć się faktycznie jak pasażer Titanica.
0: Kiedy przychodzimy na wystawę, dostajemy właśnie taki symboliczny bilet, na którym znajduje się imię i nazwisko prawdziwej osoby, która była na statku. I jest tam też krótka biografia, więc możemy w jakiś sposób nawiązać połączenie z taką osobą, ale cała idea tych biletów jest związana z tym, co czeka nas na końcu tej wystawy, czyli wielka lista setek nazwisk tych, którzy ocaleli, tych, którzy zginęli. Możemy wśród tych setek nazwisk odnaleźć to swoje własne.
1: I to pierwsza taka okazja w Katowicach, żeby właśnie tę wystawę zobaczyć.
0: Tak, pierwszy raz w historii Titanic jest w Katowicach. Myślę, że to jest bardzo wyjątkowe wydarzenie dla miasta i dla jego mieszkańców, więc mam nadzieję, że każdy ze zwiedzających znajdzie tutaj jakąś wartość, która wzbogaci czas przeznaczony na zwiedzanie tej wystawy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Październik i początek roku akademickiego za pasem. Studenci szukają nie tylko mieszkania i podręczników, szukają też pracy. O szczegółach Przemysław Bogdański z firmy Kursor.
4: Początek roku akademickiego dla wielu studentów oznacza nie tylko powrót na uczelnię, ale też poszukiwanie pracy, którą da się rzeczywiście pogodzić z zajęciami, z grafikiem. W Polsce studiuje ponad 1,3 miliona osób i dla dużej części z nich kluczowa jest dziś elastyczność. Mam tutaj na myśli możliwość pracy przez kilka godzin, wybrane dni, wieczorami, w weekendy czy zadaniowo, bez konieczności podporządkowania studiów sztywnemu grafikowi. Handel i sprzedaż bardzo dobrze odpowiadają na te potrzeby. Studenci mogą pracować m.in. jako hostesy, hości, brandmasterzy, merchandiserzy, tajemniczy klienci czy przy projektach inwentaryzacyjnych. To stanowiska, które można dopasować do planu zajęć, a jednocześnie pozwalają zdobyć pierwsze doświadczenie w kontakcie z klientem, w pracy z marką, w sprzedaży czy po prostu w organizacji własnego czasu. Co ważne, takie zajęcia potrafią być również atrakcyjne finansowo. W projektach dla hostes stawki w Kursor wynoszą nawet do 100 zł brutto za godzinę. Brandmasterzy mogą zarobić od 45 do 70 zł brutto za godzinę, a przy inwentaryzacjach stawki godzinowe sięgają nawet 50 zł. Natomiast część projektów rozliczana jest za konkretną wizytę i wtedy wynagrodzenie za taką wizytę może wynieść nawet 200 zł. Ostateczna kwota zależy oczywiście od rodzaju projektu, zakresu zadań czy od pory wykonywania pracy. Dzięki temu student może nie tylko dorobić w trakcie roku akademickiego, ale również zdobywać doświadczenie zawodowe bez rezygnowania ze studiów.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Przemysław Bogdański, prezes firmy Kursor.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Chorzowski skansen wzbogaci się o nową wystawę stałą Uliwersum. Ekspozycja będzie poświęcona pszczelarstwu i będzie można ją oglądać w XVIII-wiecznym spichlerzu z Simoradza, obiekcie dotychczas niedostępnym dla zwiedzających, mówi dyrektorka skansenu Paulina Ciusgórska.
6: We wrześniu w naszym muzeum powstanie wystawa Uliwersum. Zyskaliśmy też środki, postaraliśmy się o to, żeby ożywić naszą ekspozycję, tym razem tę zewnętrzną, i w spichlerzu z Simoradza, to jest taki spichlerz piętrowy, który do tej pory nie był dostępny dla zwiedzających. W jego wnętrzach w tej chwili powstaje wystawa stała poświęcona pszczołom. Nazwaliśmy ją zabawnie Uliwersum, bo tak naprawdę pszczoły to wszystko. I to między innymi pokazujemy właśnie na tej wystawie. Co ważne, wystawa jest totalnie analogowa. Nie ma tam multimediów, także wszystko będzie można dotykać, doświadczać różnymi zmysłami, bo będzie i trochę o węchu, trochę właśnie dużo dotykania, przestawiania. Mamy pokazowe ule, ale też mamy obiekty zabytkowe i będzie ją można odczytywać na różnych poziomach, czyli zarówno dla najmłodszych, dla rodzin z dziećmi, ale też dla osób, powiedzmy, dojrzałych, które chciałyby zaczerpnąć trochę wiedzy, bo skoro o wiedzy mowa, to wystawa powstała przy udziale Związku Pszczelarzy w Katowicach, także mamy sporo wiadomości o życiu pszczół, o historii bartnictwa, bo to też jest ważne, o tym, jakiego rodzaju ule powstawały i kiedy, skąd się to wzięło, więc mamy też swoje zabytkowe ule, prezentujemy w zasadzie od drzewa poprzez te ule współczesne. Także też zapraszam, wrzesień to początek takiej nowej przygody, a w tej chwili wokół spichlerza już się sporo podziało, mamy takie ule pokazowe, jest sporo roślin miododajnych, więc też widać, że tam powstaje taka strefa. Nawet mamy dwóch pszczelarzy, którzy posiadają u nas swoje pasieki. Prowadzimy zresztą też zajęcia właśnie dotyczące miodu, pozyskiwania miodu. Te zajęcia też się u nas odbywają, są warsztaty. Można zrobić świeczkę z węzy pszczelej, można zrobić świece z lanego wosku, więc to w naszym muzeum również się odbywa.
5: To wszystko przypomnę w Chorzowskim skansenie.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
7: Ze świecą szukać Polaka, który nigdy pociągiem nie jechał, ale już zdecydowanie prościej znaleźć takiego, który zielonego pojęcia nie ma, jak wygląda kabina maszynisty. A ja teraz przenoszę się w czasie, bo naszą opowieść zaczynamy w parowozie. Ze mną jest Michał Fludziński z działu naukowego stacji muzeum. Na co ja teraz właściwie patrzę?
8: Jesteśmy w budce maszynisty parowozu tędrzaka TKT-48. No i patrzy pan na centrum sterowania rzeczywistością w parowozie, czyli na wszystkie przyrządy niezbędne do uruchomienia tego urządzenia.
7: Cała masa zaworów, dźwigni, jakieś klapy. O co tu chodzi, jak to działa?
8: No więc zacznijmy od tego, że gdybyśmy tak bardzo chcieli strywializować to urządzenie, w którym się znajdujemy, to parowóz to czajnik na kółkach. Czajnik gotuje wodę i przez dziobek ulatuje nam para. W przypadku parowozu parę skrzętnie zbieramy i będziemy ją wykorzystywać do napędu całej maszyny. Praca na parowozie z pracą zespołową. Na takim parowozie, na którym jesteśmy, pracowały dwie osoby. Na większych parowozach już wymagało to zaangażowania trzech osób. No i zacznijmy może od obsady. Z lewej strony siedzi pomocnik maszynisty. Jego zadaniem jest obserwowanie lewej strony szlaku, ponieważ kocioł nam zasłania widoczność do przodu. W zasadzie ona jest bardzo mocno ograniczona. Pomocnik maszynisty również musi kontrolować poziom wody w kotle, bo jeżeli odsłonimy górną część paleniska, to możemy je przepalić i to będzie katastrofa. Jeżeli wygotujemy całą wodę, dojdzie do wybuchu, czyli znowu katastrofa. Drugą osobą, jeżeli patrzymy w kolejności obsady, będzie palacz. No tutaj jest proste zadanie. Węgiel z tędra do paleniska, które właśnie otworzyłem. No i całą sztuką wrzucania węgla do paleniska jest to, żeby był on równo rozrzucony, żeby to wszystko nam bardzo równo pracowało. No i po prawej stronie najważniejsza funkcja i przedmiot marzeń wszystkich, którzy na kolei starali się dostać na parowóz, czyli mechanik, inaczej mówiąc maszynista. Obserwuje sygnały, obserwuje szlak, ma we władaniu przepustnicę, czyli taką dźwignię na środku, którą reguluje, ile pary wpływa do silników parowych. Jest nawrotnica, czyli coś, czym regulujemy nie tylko to, czy pojedziemy do przodu, czy do tyłu, ale ilość pary, która wpłynie nam do silnika parowego, do cylindra. Ma również hamulec, ma gwizdawkę, no ona teraz nie gwizdże, bo mamy zimny parowóz, plus manometry, czyli znowu obserwacja ciśnienia, obserwacja, ile mamy powietrza w hamulcach. Także wszystkie trzy osoby miały pełne ręce roboty i wymagało to dosyć fachowego podejścia do tematu.
7: Teraz przenieśliśmy się nieco w czasie i jesteśmy w kabinie pociągu, który już myślę, że większość naszych słuchaczy bardzo dobrze zna, bo jesteśmy w sławnym
8: EN57. Więc patrzymy na manometry, gdzie widzimy, ile mamy powietrza w instalacji hamulcowej, ile mamy powietrza w przewodzie głównym. Mamy manometr przewodu zasilającego, amperometr. Teraz nam się zapaliła lampka czuwaka. Jak się odpowiednio szybko nie wyłączy, nie zbije czuwaka, włącza się brzęczyk. Jeżeli byśmy nie reagowali jeszcze przez kilka sekund, wtedy wdrożyłoby się hamowanie nagłe, czyli awaryjnej skład by się zatrzymał. Natomiast poza tym mamy przełączniki od mikrofonu, żebyśmy mogli zapowiedzieć stację, oświetlenie pojazdu. W nodze mamy syrenę wysoko-niskotonową. Po prawej stronie hamulec elektrodynamiczny całego składu.
7: Przeskok, jeśli chodzi o lata między parowozami a tymi składami elektrycznymi, nie był duży, no ale ten przeskok technologiczny i jakościowy, jeśli chodzi o pracę maszynisty, to już chyba był naprawdę milowy.
8: No przede wszystkim jest chłodniej w kabinie, nie ma problemu z wybuchem kotła, więc jest już dużo, dużo łatwiej. No i jest to czysta praca, to już można normalnie w białych rękawiczkach prowadzić.
7: Co nie zmienia faktu, że praca nadal jest bardzo, ale to bardzo odpowiedzialna.
8: No, wymaga stałej uwagi. W ogóle pociąg, zanim wyjedzie na szlak, przechodzi badania techniczne, mniej więcej takie, jakie raz do roku samochód. Maszynista musi być zdrowy, nie może być daltonistą, musi mieć dość dobry refleks, musi opanować maszynę, no bo prowadząc takie pendolino, prowadzimy 400 ton pojazdu razem z ludźmi. Prowadząc pociąg towarowy, mamy 1500 ton, 2000 ton ładunku i musimy wiedzieć, że droga hamowania jest odpowiednio długa, że nie da się niczego ominąć, więc trzeba obserwować sygnały, wskaźniki. No, wymaga to odpowiedniej dozy treningu.
7: Mamy więc nadzieję, że nasi słuchacze, jadąc kolejny raz pociągiem, będą mieli z tyłu głowy to, jak wygląda praca maszynisty, osoby, która tak naprawdę odpowiada za ich komfort, bezpieczeństwo i życie.
3: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: Demografia wpłynie na rynek mieszkaniowy. Polaków ubywa. Według wyliczeń GUS-u liczba Polaków w 2060 roku spadnie do niecałych 31 milionów. To wpłynie na to, ile i jakie mieszkania będziemy kupować. O szczegółach Anton Bubiel z Sonar Home.
9: Zmiany demograficzne i malejąca liczba ludności w Polsce na pierwszy rzut oka mogą sugerować w przyszłości trwałe załamanie popytu na mieszkania i wyraźne spadki cen. Jednak należy mieć na uwadze, że to gospodarstwa domowe kupują i wynajmują lokale, a nie statystyczni mieszkańcy kraju. O przyszłości rynku zadecyduje więc nie tylko liczba ludności, ale również sposób, w jaki obywatele organizują swoje życie, kiedy się usamodzielniają, jak długo mieszkają samotnie oraz dokąd migrują. W efekcie depopulacja może współistnieć z utrzymującym się wysokim popytem na lokale w wielu częściach kraju. Przestaniemy mówić o jednym polskim rynku mieszkaniowym, bo w praktyce będzie on składał się z wielu rynków rozwijających się w zupełnie różnym tempie. Nie ma znaczenia, że liczba mieszkańców kraju będzie maleć, jeśli ludzie nadal będą koncentrowali się w tych samych największych ośrodkach. Prognozy wskazują, że do grona długoterminowych beneficjentów należą przede wszystkim Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Znacznie większe ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy Łodzi, większości średnich miast oraz wielu ośrodków pozbawionych silnych funkcji akademickich i gospodarczych. Polska jeszcze kilkanaście lat temu kojarzyła się przede wszystkim z migracją własnych obywateli. Obecnie rynek mieszkaniowy coraz mocniej odczuwa skutki napływu pracowników i studentów z zagranicy. To dodatkowy popyt koncentrujący się przede wszystkim w największych ośrodkach akademickich i gospodarczych, który częściowo równoważy skutki niekorzystnych zmian demograficznych. Dlatego przyszłość rynku będzie zależała nie tylko od liczby urodzeń, ale również od tego, czy Polska pozostanie atrakcyjnym miejscem do życia i pracy.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Anton Bubiel z Sonar Home.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Kolej jak metro. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otrzyma ponad 320 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 nowoczesnych pociągów. Kolejne 16 składów dokupi województwo śląskie. Nowe pociągi pozwolą na uruchomienie metrokolei, czyli nowego systemu transportowego, który będzie działał na zasadach naziemnego metra, łącząc miasta metropolii. O szczegółach mówi Łukasz Zych z GZM.
10: Bardzo dobra wiadomość i rzeczywiście historyczna wiadomość, bo po raz pierwszy w prawie 10-letniej historii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kupimy własny tabor kolejowy. Do tej pory proponowaliśmy naszym pasażerom, mieszkańcom podróżowanie pociągami na zasadzie czy to dofinansowania dodatkowych połączeń, czy integracji taryfowej, a więc wspólnych biletach razem z kolejami, z przewoźnikami regionalnymi. Teraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych zdecydowało o przyznaniu nam dofinansowania w kwocie ponad 320 milionów złotych, a więc ogromna kwota, na zakup 16 pociągów z prawem opcji, czyli takiego dodatkowego zakupu jeszcze ewentualnie 10 kolejnych w kolejnych latach. To jest nasz wspólny zakup z samorządem województwa śląskiego. Mamy jedno postępowanie przetargowe. Województwo kupi taką samą liczbę kolejnych 16 pociągów, również z prawem opcji rozszerzenia o kolejne 10. Te pociągi posłużą mieszkańcom regionu, mieszkańcom metropolii do poruszania się po miastach, gminach GZM w ramach metrokolei, bo rzeczywiście ten wspólny zakup to możemy powiedzieć taki kamień milowy do tego, żeby taką metrokolej z prawdziwego zdarzenia uruchomić.
1: Czyli zamiast metra tutaj na Śląsku i Zagłębiu będzie metrokolej, czyli właśnie pociągi. Co to będą za pociągi?
10: Taką mamy specyfikę. Mimo, że mamy raczej gęstą zabudowę, to centra poszczególnych miast są o siebie oddalone o kilka kilometrów. To są za duże dystanse, by budować metro takie dosłowne. Zresztą nasza sytuacja geologiczna też nie wszędzie by na to pozwoliła. Zresztą u nas właśnie nie ma takiej potrzeby. Wystarczy pociąg, szybki pociąg, zatrzymujący się co kilkaset metrów, ponad kilometr, tak jak to przy kolejach aglomeracyjnych bywa. Temu zresztą pomogą inwestycje prowadzone na torach kolejowych, chociażby przebudowa węzła katowickiego. Tutaj będziemy mieli w centrum miasta przystanki w zasadzie co kilkaset metrów, czy nieco ponad kilometr. To będą pociągi oczywiście w pełni nowoczesne, z klimatyzacją, z możliwością wpięcia się ładowarką, z licznymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, z miejscami do przejazdu rowerów. Każdy taki pociąg pomieści co najmniej 380 pasażerów, z czego minimum 185 na miejscach siedzących i rozpędzi się do prędkości 160 km na godzinę.
1: A jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, o tory, to rozumiem, że te pociągi będą jeździć po tych torach, które już są tutaj w aglomeracji.
10: W pierwszej kolejności te pociągi będą jeździć po tych liniach, na których teraz trwają prace, czy to budowlane, czy projektowe w ramach programu Kolej Plus. Rzeczywiście prace budowlane toczą się już pomiędzy Gliwicami a Katowicami na tej linii południowej, przez południowe dzielnice Zabrza, Rudy Śląskiej czy Chorzowa. Mamy w projekcie jeszcze kilka innych inwestycji, gdzie trwają prace projektowe, chociażby powrót pociągów do Pyskowic, do centrum Pyskowic, czy połączenie pomiędzy Bytomią a Rudą Śląską przez Orzegów. Te pociągi będą jeździły na początek głównie po tych trasach, aczkolwiek oczywiście metrokolej obejmie wszystkie najważniejsze linie kolejowe w naszej metropolii.
1: Kiedy jest szansa, że właśnie te pociągi już wyjadą na tory?
10: Na ten moment trudno powiedzieć. Postępowanie przetargowe trwa. W związku z tym, że oczekiwaliśmy na decyzję o finansowaniu, to termin jego rozstrzygnięcia się przedłużał. Myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli ten przetarg rozstrzygnąć.
1: Autobusy Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii są w kolorze żółtym. Czy pociągi też w takim kolorze będą?
10: Rozszerzamy żółtą rodzinę pojazdów w transporcie GZM. Do autobusów dołączają tramwaje i pociągi, które zamawiamy, również będą w kolorze żółtym.
1: Głównym przewoźnikiem w Śląskiem, takim regionalnym, są Koleje Śląskie. To nie będą pociągi dla Kolei Śląskich, tylko to będą pociągi GZM, którymi metropolia będzie zarządzała, czyli to oznacza dodatkowy rozkład jazdy. Tak? Jak to sobie wyobrażacie?
10: Pracujemy nad różnymi scenariuszami. Na pewno pociągi będą własnością Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii i zostaną one użyczone operatorowi, którego wybierzemy również w postępowaniu przetargowym. Kto to będzie, to się dopiero okaże.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy. Eagle Eye Cherry.

0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Rok akademicki startuje lada moment. Student musi gdzieś mieszkać. Najtaniej wypadają akademiki, choć i tutaj są podwyżki. O szczegółach Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
2: Do końca września pozostało już niewiele czasu, ale wciąż część studentów jeszcze szuka mieszkania na kolejny rok akademicki. I z raportu rankomat.pl i rent.io wynika, że w tym roku to poszukiwanie jest zdecydowanie łatwiejsze, dlatego że mamy dużo więcej mieszkań na rynku. Z naszych danych wynika, że w 17 badanych miastach liczba nowych, unikalnych ofert jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem. Jeżeli chodzi o stawki, to w części miast one zauważalnie wzrosły, ale średnio rzecz biorąc mamy wzrost o 3% rok do roku, więc jeżeli chodzi o stawki ofertowe, to w większości przypadków te wzrosty są niewielkie, ale na przykład w Łodzi i w Radomiu ten wzrost wyniósł 9% rok do roku, więc mamy tutaj znaczący wzrost. Z drugiej strony są też trzy miasta i to miasta, które są dużymi ośrodkami akademickimi, w których stawki najmu są niższe niż przed rokiem. W Gdańsku mamy spadek o 1,1%, w Krakowie o 0,3%, a w Warszawie o 0,1%, więc spadki w większości symboliczne, niewielkie, no ale mówimy tutaj oczywiście o stawkach ofertowych, bo biorąc pod uwagę, jak duża jest podaż, może się okazać, że uda się tą stawkę jeszcze obniżyć w ramach negocjacji z właścicielem mieszkania. Oprócz kosztów najmu mieszkań sprawdziliśmy również, jak wyglądają w tym roku koszty najmu akademika. No i okazuje się, że podczas gdy największe odnotowane wzrosty, jeżeli chodzi o najem mieszkania, to 9% rok do roku, no to już w przypadku niektórych miejsc w akademikach mamy wzrost nawet kilkunastoprocentowy. Największą podwyżkę w naszym zestawieniu odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju trzyosobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł, więc stawka czy koszt, można powiedzieć, zdecydowanie niższy niż za mieszkanie, ale z drugiej strony jest to wzrost aż o 18% rok do roku. Z kolei o 10% podniosły stawki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza i UMCS. Z kolei Uniwersytet Gdański zostawił dolną granicę bez zmian, ale te najdroższe pokoje drożały o 17%, z 900 zł do 1050 zł. Niewielkie podwyżki też odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj podwyżka o 3,4%, więc bardzo niewielka. Na Uniwersytecie Wrocławskim od 2 do 4%. Z kolei na Uniwersytecie Warszawskim te stawki się nie zmieniły, pozostały dokładnie na takim samym poziomie jak przed rokiem. Najdroższe miejsca w akademikach, jak się okazuje, wcale nie są w Warszawie, ale we Wrocławiu. Pokój jednoosobowy w domu studenckim Ołówek i domu studenckim Kredka kosztuje 1500 zł miesięcznie. Drugie miejsce zajmuje Poznań. Tutaj jedynka w domu studenckim Hanka kosztuje 1390 zł i podium nam zamyka Kraków. Jednoosobowe studio w Bursie Racławickiej kosztuje 1270 zł. Z kolei Uniwersytet Warszawski ma maksymalną stawkę 1100 zł miesięcznie, więc zajmuje nam dopiero ósme miejsce w zestawieniu, powiedzmy, pod kątem najdroższych stawek w domach studenckich. Z kolei najtańszą stawkę znaleźliśmy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 440 zł miesięcznie w pokoju trzyosobowym. Warto tutaj jednak dodać, że ta cena będzie obowiązywała tylko do lutego, a od marca jest nieznaczna podwyżka. czytelnika do 480 zł. Z kolei kolejne miejsce za Toruniem mamy Uniwersytet Zielonogórski, kwota 452 zł, ale tutaj trzeba doliczyć dopłaty za media. Z kolei poniżej 600 zł można znaleźć jeszcze miejsca na Uniwersytecie Warszawskim 520 zł, Rzeszowskim 540 zł, Łódzkim 550 zł i Opolskim 580 zł. Warto też dodać, że z tego zestawienia i tych zmian, jeżeli chodzi o stawki w akademikach, wynika, że rośnie rozbieżność pomiędzy najtańszymi a najdroższymi miejscami. I na przykład na Uniwersytecie Gdańskim ta różnica między najtańszym a najdroższym miejscem rok temu wynosiła 230 zł, teraz mamy 330 zł. Na Uniwersytecie Zielonogórskim z 212 do 448 zł, czyli właściwie ponad dwukrotnie. Podobnie na Uniwersytecie Rzeszowskim z 320 zł do 610 zł, ale tutaj trzeba dodać jedną ważną rzecz. Doszła nam tutaj zupełnie nowa kategoria pokoi. Jedynka z aneksem kuchennym powyżej 12,5 m kwadratowego za 1150 zł. Przed rokiem takiego pokoju nie było, więc ta różnica tu w tym akurat przypadku wynika właśnie z powstania tej nowej kategorii.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Ponad 210 prac trafiło do jubileuszowej 5. edycji organizowanego przez Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta konkursu Sfotohutowani.
3: Sfotohutowani to nie tylko konkurs fotograficzny, który oczywiście ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy to jest jakby finał całego projektu, ale Sfotohutowani to także kilkanaście spacerów fotograficznych i warsztatów fotograficznych, które odbywają się przez cały rok, a przed nami jeszcze co najmniej 3 spacery fotograficzne. Paweł Kalina, kierownik działu imprez i promocji Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, na które zapraszamy w październiku i w listopadzie, także będzie o nich na pewno głośno. Natomiast to, co za nami, co chyba najwięcej emocji wzbudziło, to obrady jury konkursu Sfotohutowani, których prac w tym roku znowu rekordowa liczba, czyli 210 zgłoszeń w 3 różnych kategoriach i 2 nagrody specjalne. Kategorie to aparat fotograficzny, smartfon, dron, no i 2 nagrody specjalne. Pierwsza, zdjęcie z aparatu analogowego, oraz nagroda specjalna właśnie ze spacerów fotograficznych, które prowadzimy.
4: Odnoszę takie wrażenie, że powoli ten konkurs profesjonalizuje się.
3: Poziom prac jest coraz wyższy, ale też my jako jury co roku zapraszamy jedną taką osobę troszkę inną, która nie była w zeszłym roku, bo to też nam daje spojrzenie na tą fotografię z zupełnie innej perspektywy. Wiadomo, że jestem nowohucianinem i po prostu tkwię w tej Nowej Hucie całym sobą i gdzieś ta moja perspektywa w jakiś sposób na pewno jest zaburzona, albo przynajmniej bardzo mocno ulokalniona i przetworzona przez te nowochódzkie obrazy. Natomiast też zapraszamy osoby, które są spoza jakby tutaj stricte Nowej Huty. No w tym roku była Marysia właśnie z Muzeum Fotografii na przykład w Krakowie, też nas odwiedziła jako jurorka. I pamiętam rok temu rozmowy z autorami zdjęć, którzy mówili, no zanim zgłosiliśmy pracę, przeglądaliśmy wszystkich zwycięzców poprzednich edycji i szukaliśmy jakiegoś takiego klucza, żeby móc się wpasować z naszymi pracami. Podobno w zeszłym roku im się nie udało wpasować w ten klucz, bo ten klucz zawsze jest jakiś inny. I w tym roku mamy nadzieję, i patrząc po tych zwycięskich zdjęciach, no, które wy dopiero będziecie mogli zobaczyć na wernisażu, myślę, że znowu ten klucz jest nieco inny. Znowu pomyśleliśmy trochę inaczej o tych zdjęciach.
4: A na co fotografki i fotografowie zwracają uwagę, biorąc udział w tym konkursie? Tak jak mówisz, no poszukiwali klucza nie znaleźli, ale być może jest jakiś taki motyw, który się przewija, czy to, nie wiem, jest jakieś poprzemysłowe dziedzictwo Nowej Huty, czy być może przyroda, której też nie brakuje, czy jednak ludzie, human story.
3: No i to jest bardzo różnie, bo tutaj tematem, jakby gramą, która nas ogranicza, to jest 5 dzielnic nowochódzkich, to też muszę na to zwrócić uwagę, że tu nie chcemy, żeby się tylko skupiać na tej starej, tak zwanej Nowej Hucie, czyli tej dzielnicy 18, ale w konkursie są prace z dzielnicy 14, 15, 16, 17 i właśnie 18 nowochódzkie i przekrój tego, z racji tego, że kategorie dotyczą tak naprawdę sprzętu i metod fotografowania, a temat jest dowolny, to tych zdjęć no po prostu jest ogrom różnych, bo mamy i fotografie budynków, i fotografie miejsc, też takich związanych z naturą, ale też fotografie ludzi, fotografie emocji, no to co jakby też w tym roku przebija i zauważamy, co nas akurat cieszy, to mnie osobiście cieszy, że coraz mniej jest takich oczywistych, można powiedzieć w cudzysłowie nawet promujących kadrów Nowej Huty, takie oczywiste, takie pocztówkowe zdjęcia, ale coraz więcej się pojawia tych zdjęć takich, mam wrażenie, ja to tak odbieram, przetworzonych emocjonalnie przez tych fotografów, że pokazujemy tą Nową Hutę, ale nie tylko jako po prostu miejsce, gdzie przyjeżdżamy, patrzymy, oglądamy i wyjeżdżamy, tylko jako miejsce, w którym żyjemy, w którym jest to miejsce, w którym pojawiają się emocje, wspomnienia, myśli, wydarzenia.
4: Reportażowa fotografia się pojawia?
3: Troszkę mniej właśnie. Wydaje mi się, że tej reportażowej jest mało. Ciężko też jakby reportażową fotografię. Ja sobie tak myślę, że zawsze dla mnie reportaż to od razu jest jakiś cykl czegoś. A tu jednak te prace to są jakby jedno zdjęcie do jednej kategorii, więc też troszkę może, ale to jest moje takie myślenie o tym reportażu, że troszkę to jest ograniczone. Natomiast przez to też te zdjęcia, przez to, że to jest tylko jedna praca z jednej kategorii w ramach jednej osoby, to te zdjęcia są takie intensywne, bardzo intensywne w emocje, bardzo intensywne w przeżycia, tak mi się wydaje, nie zawsze oczywiste kadry i to jest po prostu piękne.
4: A co po konkursie, czy jakoś dyskutujecie o tych zdjęciach, czy traktujecie konkurs jako punkt wyjścia na przykład do jakichś zajęć warsztatowych albo dyskusji właśnie na temat fotografii.
3: No i myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł i myślę, że jakiś gdzieś tam następny krok. Fakt faktem, że my te zdjęcia potem gdzieś tam wykorzystujemy, odnosimy się do nich przy naszej też promocji różnych wydarzeń, oczywiście zawsze oznaczając i mówiąc o autorach tych zdjęć. Myślę, że najwięcej dyskusji do tej pory jest w ogóle podczas samego wernisażu i to jest fantastyczne widzieć tych wszystkich fotografów i fotografki nowochódzkie i w ogóle krakowskie, którzy przychodzą na ten wernisaż, dyskutują o tych zdjęciach, słuchają audiodeskrypcji, bo to też przecież też przygotowujemy audiodeskrypcję do tych zdjęć. No to jest po prostu fantastyczny czas, właśnie taki można powiedzieć ferment i rozmowa o tej dyskusji, o tej fotografii, która już się zaczyna tak naprawdę w kuluarach, to znaczy przy rozmowach, przy obradach jury.
5: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Sezon grzewczy wystartował i tani on nie będzie. Z analizy Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że będzie drożej, ale jak bardzo, to zależy od tego, czym grzejesz. O szczegółach Piotr Siergiej.
6: Polski Alarm Smogowy już od ponad 5 lat monitoruje roczne koszty ogrzewania domów dla różnych rodzajów źródeł ciepła. Nasze najnowsze szacunki opracowaliśmy na podstawie przeprowadzonego na początku września monitoringu cen paliw i nośników energii. A koszty ogrzewania domu i ciepłej wody policzyliśmy dla typowego domu o powierzchni 150 m² i zamieszkałego przez 4-osobową rodzinę. No i co się okazało z naszego podsumowania? Najdroższym oczywiście jak zwykle okazał się kocioł kondensacyjny na olej opałowy, prawie 15 000 zł rocznie, ale to jest dosyć rzadko użytkowane źródło ciepła. Natomiast pośród tych popularnych, typowych nośników energii, no to tutaj ogrzewanie pelletem okazało się najdroższe. Pelet kupiony na początku września to jest roczny koszt ogrzewania takiego typowego domu sięgający prawie 13 000 zł. Średnia cena peletu, którą sprawdziliśmy w 16 województwach, 32 składach, to było 2280 zł, czyli aż o ponad 50% więcej niż dokładnie rok temu. Dużo tańsze od peletu okazało się ogrzewanie gazowe, które zwykle uważaliśmy za bardzo drogie, no bo ono jest tańsze aż o 4000 zł, czyli 8700 zł rocznie. Najtańsze jak zwykle okazały się pompy ciepła, bo tutaj zależnie od typu pompy ciepła, no to koszt może sięgać od 4700 zł do 7200. Tutaj zależnie od wersji pompy. No szokujące wydaje mi się się to porównanie, bo okazuje się, że ogrzewanie typowego domu pelletem jest o 8000 zł droższe od najlepszej możliwej pompy ciepła, którą możemy zainstalować. Bardzo ciekawie wygląda porównanie zmiany kosztów ogrzewania rok do roku, bo jeśli przyjrzymy się temu, że koszt ogrzewania pelletem wzrósł aż o 52%, no to porównajmy to sobie z ogrzewaniem prądem. Tutaj tylko 4% wzrostu rok do roku, a ogrzewanie gazowe 1,5%, czyli właściwie gaz praktycznie staniał, biorąc pod uwagę inflację. No i ogrzewanie węglowe, tutaj mamy niewielki wzrost, czyli 8% rok do roku.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
0: Cała prawda. Antyradia.
7: Zniszczony asfalt zostanie wymieniony. W Rudzie Śląskiej rusza remont ulicy Obrońców Westerplatte. Remont drogi pochłonie ponad 2 700 000 zł. Część to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
8: To jedna z inwestycji realizowanych w naszym regionie przy wsparciu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Program jest tak skonstruowany, że część inwestycji to są jednoroczne, część inwestycji to są inwestycje, które są kontynuowane i rozkładane na lata. W województwie śląskim mamy około 100 projektów realizowanych w tym roku. Jednym z nich jest ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Tutaj mówimy o dofinansowaniu kwotą prawie 1 000 000 zł do zadania polegającego na remoncie drogi, drogi, która jest ważna z punktu widzenia skomunikowania Rudy Śląskiej, osiedla, ale także instytucji, które mamy w pobliżu. To jest przedszkole, szkoła, niedaleko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko powoduje, że ta droga jest istotna. Dziś jest w stanie technicznym, który wymaga poprawy. Cieszę się, że miasto zgłosiło tę drogę do Rządowego Programu Rozwoju Dróg i myślę, że dzięki tej współpracy pomiędzy miastem a administracją rządową uda nam się tę drogę wyremontować i oddać do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku.
7: Plac budowy został właśnie przekazany wykonawcy, wyjaśnia prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
9: Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli pieniądze rządowe w dyspozycji pana wojewody, to bardzo ważny element wsparcia dla samorządów, jeśli chodzi o remontowanie dróg, ważnych dróg. Tutaj mamy drogę powiatową. Pan wojewoda już wymienił te wszystkie instytucje, które przy drodze są. No dla nas jest to ważne miejsce także dlatego, że jest to w centralnej części miasta pomiędzy dwoma znacznymi drogami z północy na południe, czyli ulicą 1 Maja i tutaj ulicą Niedurnego. Także ważny element komunikacyjny naszego miasta. Bardzo się cieszymy z tego, że za niedługo, bo to jest taki szybki temat, do końca listopada, kierowcy będą jeździć po wyremontowanym na asfalcie.
10: Ja chciałam zapytać, panie prezydencie, o utrudnienia w takim razie dla mieszkańców.
9: No będą utrudnienia, ponieważ organizację ruchu mamy już przyjętą, więc będzie to jeden pas tak wyłączany, także będzie pod ruchem cały czas, więc jeden pas wyłączony do remontu, później drugi i to są dwa odcinki, ten na zachód od tego ronda górników, przy którym jesteśmy, no i później też na wschód, także to nie będzie droga zamknięta w całości, także że będzie możliwe przejazd. Oczywiście tutaj tą drogę w związku z naszym układem komunikacyjnym będzie można w jakiś sposób też ominąć, tak żeby uniknąć tych utrudnień. Ale zaczynamy, myślę, że za chwilę, tak, a kończymy pod koniec listopada. Taki jest plan.
7: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
11: Mieszkańcy województwa opolskiego zbliżą się do siebie dzięki licznym projektom integracyjnym. Te zostały złożone do tegorocznej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Właśnie trwa głosowanie na te projekty.
12: Agnieszka Okupniak, jestem dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim.
13: Maja Michniewicz, kierownik projektów własnych w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.
11: Ruszyło głosowanie w kolejnej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Która to już edycja?
12: 9. Przygotowujemy się powoli do jubileuszowej 10. Ta jest 9. edycją budżetu.
11: No i jak w poprzednich latach się to sprawdzało?
12: Bardzo dobrze. Marszałkowski budżet cieszy się ogromnym powodzeniem, a ten rok jest dla nas bardzo ważny, ponieważ mamy bardzo dużo nowych projektów. Pracownicy referatu, którzy zajmują się marszałkowskim budżetem, bardzo skupili się na promocji tego narzędzia. Pan marszałek nas poprosił, żeby w tym roku pojawiło się dużo nowych zadań, ponieważ od lat mamy stałych uczestników budżetu i cieszymy się z tego, że są osoby, są organizacje, które chcą realizować projekty powtarzające się, że mieszkańcy do tego się przyzwyczaili, ale chcemy mieć nowe projekty. Chcemy, żeby było dużo nowych inicjatyw, nowych pomysłów i w tym roku nam się to udało, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej kampanii odezwało się dużo nowych osób do nas, które słyszały o tym pomyśle, ale do tej pory się bały, nie wiedziały, że to się uda, czy ich pomysł przejdzie. Przekonałyśmy ich do tego, dali się przekonać i złożyli takie projekty i teraz walczą o głosy.
11: Czyli faktycznie te nowe projekty, które wpłynęły, to są złożone przez osoby, które wcześniej w tej inicjatywie nie brały udziału?
12: Dokładnie tak. To są osoby, które się odważyły po raz pierwszy złożyć projekty, zebrać do tego poparcie. Te projekty u nas przeszły i teraz czekają na swoją szansę, żeby uzyskać dużo głosów w głosowaniu.
11: A kim te osoby są? Czy to są jacyś lokalni społecznicy ze swoich poszczególnych miejscowości w naszym regionie? Czy to są osoby, które właśnie nabrały takiej odwagi, mimo że na co dzień generalnie w takim życiu społecznym się nie udzielają?
12: To jest pewnie pół na pół, bo wiele z tych osób to są społecznicy, liderzy lokalni, sołtysi, liderzy społeczności, gospodynie wiejskie na wsiach, członkowie czy szefostwo stowarzyszeń różnego rodzaju, ale z tego, co się orientujemy, no bo jakby nie jest to kryterium do złożenia wniosków, są to czasami osoby, które się po prostu odważyły i miały jakiś ciekawy pomysł i uznały, że spróbują. Także to jest tak pół na pół.
11: A pomysłów ciekawych może być mnóstwo, bo przypomnijmy, że Marszałkowski Budżet Obywatelski to inicjatywa, w której nie są dofinansowywane inwestycje, ale raczej działania społeczne, prawda?
13: Tak, jak najbardziej. Marszałkowski Budżet Obywatelski to przede wszystkim działania skierowane do mieszkańców typowo, czyli nie poprzez właśnie budynki i jakieś infrastrukturę, tylko poprzez działania tak zwane, my nazywamy je działaniami miękkimi, ale to są przede wszystkim warsztaty, festyny, spotkania różnego typu, wyjazdy też, poznanie naszego województwa z różnych stron. To są jakieś inicjatywy kulinarne, różnego typu zawody, też również dla strażaków. Także jest naprawdę cały przekrój inicjatyw, które mogą być, to jest na przykład Nordic Walking, multum różnych takich właśnie miękkich, skierowanych bezpośrednio do mieszkańców województwa i tych małych i tych większych inicjatyw, z których się bardzo cieszymy.
11: Czy to, że nowe osoby się zaangażowały w ten budżet obywatelski, sprawiło, że tych projektów jest więcej niż w poprzednich latach?
13: Tak, w poprzedniej edycji mieliśmy o wiele mniej projektów, znaczy o wiele, było około 50, natomiast w tej edycji zgłosiło się 103 zadania, bo tak je dokładnie nazywamy, a do głosowania zostało dopuszczonych 88 zadań. Także jest naprawdę sporo i też zainteresowanie jest duże i tak jak pani dyrektor tutaj wspomniała, my też postawiliśmy na promocję, ale również na wsparcie tych osób, które nie mają doświadczenia w promowaniu swoich inicjatyw, więc my im w tym pomagamy. Stworzyliśmy pocztówki, stworzyliśmy dla nich plakaty, różnego typu wizytówki, kody QR, które mogą przekazywać i promować swoje zadanie. Też jeździmy na różne imprezy, żeby wspierać. My nie możemy wspierać konkretnych zadań, natomiast możemy wspierać i spędzać cały ten etap głosowania i zachęcamy mieszkańców do głosowania na zadania, bo to jest tak naprawdę ich pomysł, ich inicjatywa i później oni fizycznie, te małe społeczności lokalne, korzystają z tego na co zagłosują.
11: 15 zadań nie zostało dopuszczonych do głosowania. Domyślam się, że ze względów formalnych. Skoro w tym roku się nie udało, to pewnie będą te osoby próbowały w przyszłym. No i gdzie te osoby mogą się zgłosić, żeby dowiedzieć się, jakie formalne kwestie trzeba spełnić, żeby to w przyszłym roku udało się do głosowania przepchnąć?
12: Właśnie do Urzędu Marszałkowskiego, do referatu projektów własnych w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, ponieważ tam są osoby, które poprowadzą każdego bardzo dokładnie za rękę. Różne były powody tego, że odpadło kilkanaście zadań na etapie oceny formalno. Z częścią było tak, że osoby same decydowały w pewnym momencie, że jednak się nie podejmą skończenia. Otwierały zadanie w generatorze, rozpoczynały przygotowywanie i jednak rezygnowały z tego, bo uznawały, że że nie są tym zainteresowane. Czasem to było związane z brakiem możliwości czasowych. Kilka zadań odpadło, ponieważ zabrakło im podpisów na listach poparcia. Niestety ktoś nie doczytał, ile potrzeba tych podpisów, zgłosił im za mało, nie załączył wszystkich dokumentów. Czasem ktoś nie decydował się na poprawianie tego zadania, bo my też rozmawialiśmy z każdym, pomagaliśmy to zadanie doprecyzować. Różne były powody. Czasem zdarzały się zadania, które nie mogły być zrealizowane, chociażby dlatego, że nie dotyczyły majątku województwa. Ponieważ wiele gmin i powiatów, miast realizuje własne budżety, czasem mieszkańcy do budżetu województwa zgłoszą na przykład konkretny plac zabaw w swojej gminie. On jest na działce burmistrza czy na działce wójta, no nie możemy go realizować. Mieszkaniec tego nie doczytał, nie dowiedział się i takie zadanie formalnie musiało zostać odrzucone. Ale jak najbardziej jesteśmy chętni do tego, żeby do nas się zgłaszać. My każdy jedno zadanie odrzucone czy nieprzyjęte omówimy, powiemy, co poprawić, jak uzupełnić, co zmienić, żeby ono mogło się pojawić w kolejnej edycji.
11: No i przypomnijmy, że to głosowanie odbywa się na zadania podzielone na subregiony oraz na...
13: Na subregiony oraz na powiaty, dlatego że każdy mieszkaniec województwa może zagłosować, my to tak traktujemy jako jeden głos, na dwa zadania. Na jedno zadanie subregionalne w zakresie subregionu, w którym mieszka ten mieszkaniec, i zadanie powiatowe. I na te dwa zadania może zagłosować.
11: No i tak, czy są jakieś subregiony, jakieś powiaty, w których tych zadań do wyboru jest więcej niż w innych?
13: No oczywiście, no takim subregionem, który ma najwięcej zadań, dla nas jest to trochę naturalne, że to jest miasto Opole, powiat opolski, aczkolwiek bardzo inne też subregiony już zbliżają się do tej liczby, także my widzimy, że jakby ten nasz budżet obywatelski, przez to, że to już 9. edycja, to coraz więcej mieszkańców wie o tym, my też głośno promujemy, staramy się tak, żeby do wszystkich mieszkańców dotarła informacja o tym, że mogą wpłynąć na tą swoją najbliższą okolicę i na to, co robią, więc bardzo nam zależy, żeby rzeczywiście, żeby wszyscy mieszkańcy województwa zagłosowali.
11: Czy ten podział na powiaty i subregiony powoduje, że właśnie jakieś konkretne miejscowości, mieszkańcy konkretnych miejscowości są bardziej aktywni przy głosowaniu? Bo wiemy, że jest tak w przypadku składania projektów.
12: To wszystko zależy od tego, kto lobbuje, kto zgłasza projekt, bo część osób jest bardzo, bardzo aktywna i idzie tym trybem, że jeżeli już zgłosiłam projekt, to stanę teraz na głowie, żeby na mój projekt jak najwięcej osób zagłosowało. I są bardzo ciekawe aktywności. Spotykamy się z głosowaniem, z wolontariuszami, którzy chodzą z tabletami wśród uczestników jakiegoś wydarzenia, festynu. Docierały do nas informacje, że w niedzielę pod kościołem są wolontariusze, którzy rozdają ulotki i zachęcają osoby. Pojawiają się w szkołach, pojawiają się w domach kultury, w miejscach spotkań, lobbując za swoim projektem. I widać to, że w ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację z jednym małym sołectwem. Zgłosiło się do nas miejscowość Kielcza, maleńkie sołectwo. Pan sołtys był inicjatorem tego zadania i powiedział, że on nie za bardzo wierzył w to, że mu się uda zebrać tyle głosów, a zebrał dla maleńkiej miejscowości dużo głosów, zachęcił też okolicznych mieszkańców i jego zadanie przeszło. Potem go zaprosiliśmy, był bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy, że jemu się udało, że takie mała miejscowość wygrała z dużymi projektami, ale to wynikało z jego determinacji, z jego zaangażowania i pewnie jego sąsiadów, współpracowników, którzy pomagali mu te głosy zbierać.
11: A czy w danym subregionie będzie realizowany jeden projekt, ten, który zyska najwięcej głosów, czy może być ich kilka? I tutaj zależy od podziału, prawda, od dostępnych finansów.
12: Na każdy subregion jest taka sama kwota środków finansowych, bo to jest 600 tysięcy złotych. Projekt powiatowy może mieć niższą kwotę, projekt subregionalny też, więc zawsze jest tak, że przyjmujemy do realizacji kilka projektów powiatowych i kilka projektów subregionalnych. Mamy oczywiście to podzielone tak, żeby i jedne, i drugie projekty w danym subregionie się znalazły.
11: A czy w poprzednich edycjach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego jakieś projekty w realizacji się powtarzały?
13: Tak, i to nie jeden. Mamy, tak jak już tutaj wspominaliśmy, mamy projekty, które mają którąś już edycję, tak? I one są już znane w tej lokalnej społeczności, na przykład jak działania skierowane do dzieci, związane gdzieś tam z zajęciami piłki nożnej. To są takie, które już po prostu trwają od lat i które są na przykład koncerty orkiestr dętych, no też jest ich sporo, chociaż w tej edycji jakby mamy mniej orkiestr dętych, a więcej różnych innych wydarzeń kulturalnych, co też jest dosyć ciekawe, tak, że nie jest cały czas to samo. Natomiast tak, oczywiście mamy takich naszych już powiedzmy znanych nam realizatorów, którzy gdzieś tam już tą którąś edycję realizują w ramach budżetu obywatelskiego i dla nas jest najważniejsze to, że o ile oni zbiorą te głosy, tak, czyli o ile zachęcą mieszkańców, bo tak naprawdę mieszkańcy oczywiście sam decyduje o tym, na co oddać głos, więc jak im się udaje zachęcić mieszkańców, żeby głosowali na to zadanie, to dla nas jest to najważniejsze i wtedy to zadanie przychodzi do realizacji.
11: I na koniec przypomnijmy, kwota, która jest do dyspozycji.
12: 3 miliony złotych i zbieramy głosy do 30 września. Po 30 września wszystko już będzie wiadomo, które projekty przeszły dalej, uzyskały największą liczbę głosów, a które zaprosimy za rok.
11: Mówiły Agnieszka Okupniak i Maja Michniewicz z Urzędu Marszałkowskiego. Głosowanie w tegorocznej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego jest prowadzone wyłącznie online. Kamil Kostka, Antyradio.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco. Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

0: magazyn Antyradia.
1: Mieszkańcy chcą zieleni, a miasto hotelu. Do urzędu w Sosnowcu wpłynęła petycja mieszkańców, którzy chcą, by zagajnik przy ulicy Zaruskiego został przekształcony w mały park. Miasto ma na to miejsce inny pomysł, wyjaśnia Rafał Łysy z ratusza.
2: Taka petycja wpłynęła. Nie mogę potwierdzić, że to są mieszkańcy Zagórza, bowiem petycję może podpisać tak naprawdę każdy. Natomiast jest to o tyle dziwne, że ten teren od co najmniej 10 lat jest przeznaczony pod usługi handlowe, a tak naprawdę pod hotel, bowiem jest to obszar znajdujący się bezpośrednio przy Zagłębiowskim Parku Sportowym i liczymy na to, że ten hotel tam powstanie. A co istotne, tak naprawdę po drugiej stronie ulicy mamy Park Środula, więc to jest pierwsza rzecz, która nie do końca jest tutaj zrozumiała. Kilometr dalej mamy nowy Park Zagórski, który stworzyliśmy przecież 2 lata temu i o jasne, warto dbać o kolejne tereny zielone, ale też warto dbać o rozwój miasta i ten teren pod taki rozwój naszego miasta jest przewidziany i w tym wypadku zmian nie planujemy. A co istotne, na przykład radni opozycyjni, którzy nagle się teraz obudzili, w 2018 roku głosowali za, podnieśli rękę za tym, aby ten teren był właśnie przeznaczony pod usługi. Teraz część z nich tego jakby nie pamięta, to też zaskakujące.
1: Dlaczego akurat hotel w tym miejscu by się przydał według miasta?
2: Po drugiej stronie ulicy mamy nowy stadion, nową halę, nowe lodowisko. Mamy też często zapytania,

0: piłce nożnej kobiet. Za 2 tygodnie mamy super puchar w koszykówce. Ruszył sezon hokejowy i hala pęka w szwach. Zaraz tutaj także będzie grał klub siatkarski Aluron CMC Warta Zawiercie, więc no to pokazuje, że te obiekty żyją nie incydentalnie, ale tak naprawdę cały rok i właśnie taki hotel, jak na przykład będzie przyjeżdżał klub z Warszawy, aby zagrać mecz choćby właśnie w rozgrywkach siatkówki, no to idealne rozwiązanie, aby mieszkać tuż pod halą, a tym samym aby nie męczyć zawodników dojazdami na treningi czy też na mecz.
1: A czy faktycznie zdarzyło się tak, że ktoś odmówił na przykład organizacji jakiejś imprezy albo właśnie jakichś treningów ze względu na to, że nie ma tutaj bazy noclegowej?
0: Mieliśmy takie zgłoszenia z Polskiego Związku Koszykówki i właśnie zapytania, jak jest infrastrukturą hotelową, bo byli zainteresowani trenowaniem w Sosnowcu, bowiem znają te obiekty już dobrze. No i te rozmowy zakończyły się właśnie na etapie tego, że niestety nie ma w pobliżu tutaj hotelu, a dla nich to jest czynnik istotny właśnie, aby jak najmniej angażować się w jakieś kwestie logistyczne, transportowe. No i musieli zrezygnować. Hala im bardzo pasuje, bo przecież w hali mamy jeszcze drugą, mniejszą halę, w której też można trenować, czyli można nawet przyjechać większą liczbą zawodników na takie zgrupowanie, w którym się wybiera tą już ścisłą ekipę reprezentacyjną, no ale skoro tego hotelu nie ma, to musieli zrezygnować z Sosnowca.
1: A kto miałby ten hotel wybudować? Czy to byłby hotel wybudowany przez miasto, czy przez prywatnego inwestora, czy przez jakąś spółkę miejską? Jakby to miało wyglądać?
0: Prywatny inwestor jak najbardziej to jest rozwiązanie, które my preferujemy. Miasto nie jest od tego, aby budować hotele. Miasto zajmuje się budową mieszkań, to zgadza się. Natomiast hotele to jest prywatna inicjatywa i liczymy na to, że znajdzie się taki podmiot, który zainwestuje w Sosnowcu i wybuduje taki hotel.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: W Łazienkach Królewskich w Warszawie nietypowa wystawa. W Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii oraz Pałacu Myśliwieckim można oglądać wystawę kostiumów z filmowej lalki.
4: Ja jestem już w Łazienkach Królewskich, a ze mną jest Tomasz Osoliński, autor kostiumów, które na tej wystawie się znalazły. No właśnie, kostiumów, strojów historycznych, jak to nazwać?
5: Dzień dobry Państwu, współautor, ponieważ powinna tu jeszcze być z nami Katarzyna Lewińska, ponieważ to z nią razem przygotowaliśmy kostiumy do ekranizacji filmowej Lalki i tak naprawdę na dobrych kilka miesięcy w ubiegłym roku przenieśliśmy się z naszą pracą do XIX wieku.
4: Przestrzeń, w której znajdujemy się, też sprzyja oglądaniu tych strojów, bo to, co widzimy na ekranie, osoby, które widzimy w tych strojach, to są te przestrzenie, w których zorganizowano wystawę.
5: Dokładnie tak, pałac w Łazienkach. Ta przestrzeń tutaj parku to była nasza scenografia filmowa. To tutaj nasi bohaterowie się przechadzają, rozmawiają, odbywają się bale i tym samym kostiumy powróciły na kilka miesięcy w miejsce, w którym były fotografowane i filmowane.
4: A co było najtrudniejsze w przygotowywaniu tych strojów? Bo czy to są w 100% zgodne z oryginalnymi strojami z epoki i koncepcje, czy jednak coś, co musiało wyglądać w obiektywie?
5: Powiem tak, kiedy zaczynaliśmy z Katarzyną Lewińską pracę nad tym projektem, bardzo mocno się przygotowywaliśmy do tego. Zrobiliśmy bardzo głęboki research, polegający na wejściu dokładnie w tą epokę, tak abyśmy się przenieśli do tamtych czasów i ubrali naszych bohaterów w taki sposób, jak oni mogliby się ubrać wówczas, te 120 parę lat temu. Rzecz, która nam bardzo pomogła, to pewna książka. Książka autorstwa pana Głodzińskiego. Książka wydana po rosyjsku, ponieważ wówczas byliśmy pod zaborami. I była to książka, taki rodzaj podręcznika do konstrukcji odzieżowej. I wszystkie, zwłaszcza kobiece stroje, które Państwo będziecie mogli oglądać na ekranie kinowym, zostały uszyte dokładnie w zgodzie z technologią szycia ubrań wówczas, w tej konkretnej dekadzie XIX wieku. I tym samym ta baza nasza pozwoliła nam odtworzyć proporcje sylwetek, tak aby nasze aktorki wyglądały dokładnie tak, jakby ubierały się w tym właśnie, że końcówce XIX wieku.
4: A jak wiele takich strojów przygotowaliście?
5: Bardzo dużo tych kostiumów. Przez cały film się przewija około 1800. Trzeba też zaznaczyć, że w zasadzie w większości są to wszystko kostiumy na pewno aktorskie, zaprojektowane przez Katarzynę przy moim współudziale, uszyte specjalnie na aktorów. To nie są rzeczy, które przyjechały z wypożyczalni, tylko każdy z aktorów został domierzony, ubrany w zgodzie z jego rolą.
4: Niemal 40 z tych kostiumów znajduje się teraz w Łazienkach na tej specjalnej czasowej wystawie. Co będziemy mogli tutaj między innymi oglądać? Co jest takiego najciekawszego? Może jakaś perełka?
5: Na wystawie przede wszystkim pokazujemy kostiumy damskie, bo

0: My uznaliśmy z Katarzyną jako kuratorzy, są najciekawsze wizualnie. Są oczywiście też ubrania Stanisława Wokulskiego na przykład. Natomiast będziecie Państwo mogli z bliska sobie zobaczyć kostiumy. One będą również opisane kadrami z filmów, czyli momenty, kiedy ten kostium pojawia się na aktorce w danym ujęciu. Myślę, że przyjrzenie się temu z bliska mnie samego by bardzo ciekawiło, móc zobaczyć kostiumy filmowe z bliska, móc je obejść, pooglądać z każdej strony. Jako anegdotkę, jako ciekawostkę podam, że w jednym z kostiumów, który będzie się znajdował w oranżerii, w którym to Izabela Łęcka pojawia się na wyścigach konnych, jest użyty oryginalny kołnierzyk. Kołnierzyk, który powstał w czasach, kiedy Bolesław Prus pisał Lalkę. Udało nam się go znaleźć w antykwariacie i na przykład przemycić taki momencik, który jest oryginałem z epoki. Przyznam szczerze, że bardzo nam się z dużym sentymentem patrzy już teraz na to wszystko, kiedy ubieraliśmy manekiny i sobie przypominaliśmy, kiedy te kostiumy i jak one powstawały. To też jest to taka nasza jakaś prywatna opowieść i wspomnienia, bo w jakiś tam sposób jesteśmy też zżyci z tymi kostiumami, ale cieszymy się bardzo, że szersza publiczność będzie mogła to zobaczyć na żywo.
1: I myślę, że nie trzeba Państwa bardziej zachęcać do tego, żeby na żywo obejrzeć te wszystkie kostiumy. Później porównać je oczywiście z tym, co widzimy na ekranie. Zapraszamy do łazienek.
2: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
3: Cała prawda. Antyradia.
4: Śledzenie komunikacji miejskiej, opóźnienia i napełnienia pojazdów. Do tego wyszukiwarka połączeń, która uwzględnia metro, rower, kolej, autobus, tramwaj i trolejbus. Tak wygląda nowy portal informacji pasażerskiej testowany przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. O szczegółach opowie dyrektor ZTM-u Michał Wadowski.
5: Jest to pilotaż. Wiele jeszcze przed nami, wiele być może musimy poprawić. Jesteśmy otwarci na uwagi pasażerów. Czym się różni? No przede wszystkim tym, że w jednym miejscu mamy wszystkie środki transportu. To jest nadrzędne. Czegoś takiego nie było. Teraz już mamy tą możliwość planować podróż od marszu przez rower. Też nie mieliśmy kolej i to jest to uzupełnienie. To jest coś, czego wcześniej nie było. Więc planując swoją podróż, możemy zaplanować ją z użyciem wszystkich środków transportu.
4: Czy jest to trochę tak, jak w mapach Google wpisujemy adres w transport publiczny i już nas doprowadzi krok po kroku do tej mety?
5: Trochę tak. Tą aplikację naszą wyróżnia jeszcze szereg warstw. Tak? One są podobne, bo one co do zasady mają bardzo podobne algorytmy. Tak? Ta nasza aplikacja koncentruje się przede wszystkim na transporcie publicznym i wszystkim, co jest związane z mobilnością. To jest coś, co ją wyróżnia. Zobaczymy, jak się ostatecznie, finalnie pilotaż zakończy.
4: Czy tam też będziemy mogli sprawdzić, na przykład, za ile ten autobus będzie, czy tramwaj, czy trolejbus na naszym przystanku, jakie jest jego opóźnienie, etc. W sensie, jakie rzeczy będziemy mogli tam znaleźć, skoro już mamy to jedno miejsce, w którym możemy szukać?
5: Tak dokładnie to już jest. Dlatego, że możemy sprawdzić już w aplikacji poprzez kliknięcie, na przykład przystanku. Normalnie w rzeczywistości mamy słupek, w którym mamy informacje dynamiczną, tak, dla pasażerów. Mamy takie miejsca i tutaj klikając w taki przystanek dokładnie w bardzo przybliżonej formie możemy to zobaczyć i również mamy alerty do wszystkich opóźnień, które ewentualnie się pojawiają na sieci. Każdy pasażer może to sprawdzić. Przede wszystkim trzeba wejść na stronę. Ten portal, czy ta strona wita nas taką informacją o tym przede wszystkim, że jest to pilotaż i zaproszeniem do tego, aby zgłaszać swoje uwagi. Ja jestem ostrożny co do reagowania na wszystkie uwagi już od samego początku, ale jedną już zrobiliśmy. Bo na bieżąco to obserwujemy, dużo było komentarzy, dlaczego nie ma geolokalizacji, bo ludzie chcą wiedzieć, w którym miejscu są. No mogę powiedzieć, że dość dużo było takich uwag. Myśmy tego na początku nie uwzględnili, ale już jest uwzględnione. Już jest. Czyli ta szybkość reakcji też na ewentualne już uwagi już się dzieją. Natomiast ja co do tego bardzo wolałbym, żebyśmy poczekali jakiś czas, dokonali selekcji, co rzeczywiście jest ważne, żeby nam się też nie zamazał obraz tego portalu, żeby nie było zbyt dużo informacji, co czasami też może przeszkadzać. Na bieżąco możemy oceniać od samego początku, od na przykład, czy wyszukiwanie, o które poprosiliśmy, no spełnia nasze oczekiwania i możemy już na przykład taką kwestię ocenić, gwiazdki od 1 do 5, ale poprzez formularz również na stronie specjalnie stworzone możemy podawać swoje uwagi i mamy rejestr takich uwag, no, na którym będziemy pracować. To jest bardzo ważne, żeby mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii czuli się, że również biorą udział w naszym pilotażu, w naszym projekcie.
4: Panie dyrektorze, chciałam jeszcze zapytać o tą sztuczną inteligencję.
2: agencję, która brała udział w tworzeniu, nazwijmy to, SDIP pilotaż. Jaki był zakres działania sztucznej inteligencji w tworzeniu tego nowego SDIP-u?
5: Bardzo lubię to pytanie. Dlaczego? Dlatego, że zawsze podkreślam, gdzie tylko mogę, że to jest nasza inteligencja. Jest to nasza ludzka inteligencja, a poparta tym, że mamy to know-how i wiemy, jakie są potrzeby, z którymi często nie potrafimy z zewnętrznymi podmiotami dopracować, żeby je stworzyć. Więc to jest ludzka inteligencja w mocach obliczeniowych, tak bym ją nazwał, oczywiście coraz większa. Jaki był jej zakres? Właśnie w tych obszarach obliczeniowych, przede wszystkim programistycznych. Jest coś takiego, funkcjonuje jak vibe coding, czyli on się koncentruje przede wszystkim na tworzeniu kodu poprzez zadawanie pytań. Tak najprościej można by to odpowiedzieć i oczekiwaniem, jaka będzie odpowiedź i czy to spełnia nasze oczekiwania. A żeby stwierdzić, czy spełnia oczekiwania, to trzeba wiedzieć, czego się chce. Więc tak to wygląda. Duży udział, ale jedną rzecz bym jeszcze dodał, że ważna jest przestrzeń, w której te wszystkie procesy się odbywają. Bo to nie jest tak, że każdy może skorzystać, jesteśmy administracją publiczną i bezwiednie korzystać z narzędzi. Najważniejsze było stworzyć na początku środowisko, w którym bezpiecznie będzie można te procesy wszystkie programistyczne i wszystkie związane z tym projektem swobodnie i bezpiecznie wykonywać. To było dla nas najważniejsze i w wydziale, który jest Wydział Wsparcia Operacyjnego AI, który u nas funkcjonuje już prawie rok, takie zadania można było wykonywać.
2: Czyli dobrze rozumiem, że za merytorykę odpowiadali pracownicy Metropolii, ZTM-u, a za technikalia sztuczna inteligencja.
5: Tak, niekoniecznie musimy znać język programowania, żeby stworzyć to, czego oczekujemy. Oczywiście my mamy jeszcze chyba lepszą sytuację, być może jak niż niektóre podmioty, że osoby, które pracują, dodatkowo jeszcze mają umiejętności programistyczne, więc tym bardziej mają tą zasadę human in the loop, ona jest tu cały czas aktywna, nawet na poziomie już kodu, tak, czy coś jest poprawne, czy my tego oczekujemy, czy to nie generuje nam jakiegoś błędu. Zobaczymy, czy on się przyjmie. Mogą być super, ekstra, niesamowite projekty, które ostatecznie nie będą używane. Wskaźnikiem jest sprzedaż, wskaźnikiem jest użytkownik. Jeżeli będzie dużo, będziemy widzieć, że bardzo dużo osób odwiedza, a odwiedza, mogę już zdradzić wstępne oceny, nawet po pierwszym funkcjonowaniu, to będzie świadczyć o tym, czy ten produkt przetrwa, tak? Czy on będzie używany. To jest dla nas najważniejsze, czyli taki wskaźnik sprzedażowy troszkę.
2: To skoro już pan powiedział, że macie jakieś dane, to byśmy poprosili po tym pierwszym dniu.
5: Z pewnością już jest kilka tysięcy osób, które zobaczyło tą aplikację. Mamy skalę od 1 do 5. 4,67 na start pilotażu, to uważam za bardzo dobry wynik.
4: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
3: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Tak właśnie pozwolę sobie przywitać się dzisiaj z wami, bo kojarzy mi się z Wiedźminem. Tak bohatera Andrzeja Sapkowskiego zagrał Henry Cavill w tragedii Netflixa, a ja właśnie o Wiedźminie chcę teraz powiedzieć. Otóż powstaje nowy. Polski autor pisze kolejną książkę z serii i zapowiada, że powinien zakończyć ją do końca przyszłego roku. Także tutaj czekamy, natomiast na pełnię kultury nie musicie już czekać. Dziś mam dla was wejściówki na koncert Hallas, mam wieści ze świata Black Sabbath i szalony wypad z Nothing But Thieves. Grzegorz Kornacki, zapraszam.
1: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Coffee Street. Is Katie by the door?
1: Hey, Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
6: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Amtyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Jedynia Kultury w Antyradiu.
1: Muzyka przenosi się do kin. Mamy w ostatnim czasie prawdziwy wysyp filmowych produkcji z największymi wykonawcami, nawet nie w tle, a na pierwszym planie. Tylko w ostatnim czasie oglądaliśmy przecież Too Big to Rick, Ghost, Don't Look Back in Anger Oasis, w nadchodzącym tygodniu będzie Unshatter od Linkin Park, w listopadzie Rammstein Live in Mexico City, a ja nie o tym wszystkim. Ja mam kolejną zapowiedź, bo już wiemy, że na wielki ekran trafi też ostatni koncert Ozziego Osborna i Ozziego Osborna z Black Sabbath. To będzie Back to the Beginning, czyli występ z Birmingham z zeszłego roku. Całe to wydarzenie trwało na stadionie 10 godzin. Ile potrwa produkcja filmowa, na razie nie wiadomo, ale plakaty sugerują, że rzeczywiście zobaczymy występy nie tylko Ozziego i Black Sabbath, ale też m.in. Metallica, Pantery, Young Blooda czy Tula. Premiera tego wszystkiego 28 października. Do wtedy powinniśmy znać szczegóły, a przedsprzedaż biletów jakby co już ruszyła. A właśnie, bo o Metallice powiedziałem. To jeszcze przed ósmą parę słów o tym zespole.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Metallica nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o trasę M72. Zespół ogłosił właśnie kolejne koncerty na okrągłej scenie z dziurką w środku. Panowie będą grali w maju i w czerwcu w Ameryce Północnej, ale że kończą mniej więcej w połowie czerwca, to zostawia im kawał lata też na inne lokalizacje. No ale nawet jeżeli nie zdecydują się na więcej, to 2028 rok wtedy staje otworem. Wiemy, że Papa Head z kolegami lubią ogłaszać się z dużym wyprzedzeniem, także może niedługo coś usłyszymy. A propos słuchania, oczywiście słuchacie Antyradia i bardzo dobrze robicie, po 8 będę mieć dla Was bilety na koncert Hallas w krakowskim klubie Studio.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł.

0: Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
1: No to tak, mamy pendrive'y i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
0: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
2: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Młody zespół, metody oldschoolowe, Palais Royal postanowili spróbować rozegrać premierę nowej piosenki tak, jak to się drzewiej robiło. Zespół zapowiedział kawałek Lost in Translation, który ma ukazać się w nadchodzącym tygodniu na CD i na kasecie magnetofonowej. Co więcej, te wersje fizyczne będą bogatsze od cyfrowych, bo mają zawierać też dodatkowy kawałek, niedostępny nigdzie indziej. I to będzie The Unholy One, a premiera, jak już zdaje się wspomniałem, w nadchodzącym tygodniu.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Zainteresowani muzyczną przygodą? A to fantastycznie się składa, bo mam dla was dwie podwójne wejściówki na koncert założycieli, wynalazców, promotorów Adventure Rocka. Zespół Hallas wystąpi w sobotę w krakowskim klubie Studio. Zainteresowani? Dobra, daję wam teraz trochę czasu. Otwórzcie maila, wpiszcie adres grzegorz.kornacki@antyradio.pl i napiszcie w temacie Hallas. A w treści odpowiedź na pytanie, kim jest Hallas? Odezwa się do zwycięzców. A za chwilę banda przegrywów, która okazała się zwycięzcami.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją. Posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Myślisz, że wiesz, jak wygląda życie rockowej legendy? Uchyl drzwi do świata legendarnego basisty Guns N' Roses, Duffa McKagana i jego żony Susan. W niedzielę po 21:00 wpadnij do ich prywatnego salonu na rockowe opowieści z pierwszej ręki. Three Chords and the Truth w Antyradiu. Tylko dla wtajemniczonych. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
9: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Antyradiu.
1: Kulawe konie wchodzą w galop. Apple TV zamówiło 8 już sezon serialu Kulawe konie. Właśnie. Platforma ogłosiła to na dzień przed premierą sezonu 6. Powtórzę, niech to się wchłonie. 8 sezon zamówione przed wynikami 6. To się nazywa sukces i wiara w markę. Kulawe konie to jest serialowa opowieść o agentach MI5, w którym, no powiedzmy, że gdzieś po drodze powinęła się noga. Trafili na specyficzną dość zsyłkę do komórki prowadzonej przez odrzutka Jacksona Lamba. W tej roli fantastyczny, choć na ekranie niemiły, brudny i odpychający Gary Oldman. Krytykiem filmowym nie jestem, ale jeżeli macie okazję, no to polecam. Za chwilę w pełni kultury Illusion będą polecali się, no niemalże sami, a i do kulawych koni jeszcze dziś wrócimy.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Illusion pokazali premierowy kawałek razem z premierowym teledyskiem. Świata Skraj to jest zapowiedź całej nowej płyty, która będzie nazywała się Illusion 9. Już teraz panowie z zespołu określają ten materiał jako epicki, monumentalny i wielki. Przed nami 10 kawałków na CD i na winylu. Premiera wersji kompaktowej 23 października. Natomiast na winyle trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Na razie wiadomo tyle, że premiera jest zaplanowana na listopad, bez konkretnego dnia. Pozostaje wyczekiwać na szczegóły, a za chwilę szalony zryw z Nothing But Thieves.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofilii.
2: Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Jedynia Kultury w Antyradiu.
1: Jak bardzo szalone by się to nie wydawało, zrobili to. Nothing But Thieves zagrali 3 koncerty w 3 krajach jednego dnia. I to nawet całkiem punktualnie wychodzili na scenę. Panowie zaczęli sobotę koncertem o 11 w Utrechcie. Stamtąd kamperem przejechali do Brukseli, żeby zagrać po 16, a ze sceny zbiegli szybko z instrumentami prosto do pociągu, który zawiózł ich do Londynu. Tam o 23 naszego czasu dali ostatni z serii koncertów. To wszystko było w ramach akcji promocyjnej płyty Stray Dogs, która ukazała się 2 dni temu, ale jak mówią panowie z Nothing But Thieves, oczywiście chodziło nie tylko o to, bo chcieli też poczuć się jak na początku muzycznej kariery.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Brad Pitt na wielkim ekranie. Do kin właśnie trafił film z klasykiem kina, już jakby nie mówić, czyli właśnie z Bradem Pittem w roli głównej. W sercu dziczy, bo tak nazywa się to dzieło. Jest to powieścią o byłym oficerze sił specjalnych, którego samolot rozbił się w alaskańskiej dziczy. No i teraz tenże były oficer musi pokazać, co potrafi, poradzić sobie sam, no prawie sam, bo łapa w łapę ze swoim psem Odynem. Zapowiada się to dobrze, natomiast jeśli chodzi jeszcze o zapowiedzi i kina, w nadchodzącym tygodniu na wielki ekran trafi Lalka. Słowo roku. Lalka. Wiem, wszyscy teraz żyją wersją serialową, ale w środę przekonamy się, co oferuje wersja kinowa. Tylko pamiętajcie, żeby wybrać właściwy seans, bo tego samego dnia na ekrany kin wchodzi Lalka. Horror.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza ucztę!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne

0: Fiaty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Po reklamie.
7: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Obiecywałem powrót kulawych koni jeszcze w tej pełni kultury, no i proszę, tylko tym razem mowa będzie o książce, a nie o serialu, bo jakby ktoś nie wiedział jeszcze, to produkcja Apple TV opiera się właśnie na serii powieści. No i właśnie w tym tygodniu na polskie półki sklepowe trafiła siódma już część tego cyklu, zatytułowana Slughouse. Kulawe konie obawiają się, że coraz bardziej spychane są na margines MI5, tak, wbrew pozorom to jest jeszcze możliwe, a do tego dookoła nich zaczynają pojawiać się tajemnicze, śmiertelne wypadki. Na przeczytanie czeka 340 stron. I jeszcze a propos kulawych koni. To nowe wydawnictwo to przy okazji taki wydawniczy reset całej serii. Na półki polskich księgarń trafią wszystkie tytuły serii Kulawe konie w nowej, spójnej oprawie graficznej.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Zaczynamy The Final Countdown, jeśli chodzi o tę pełnię kultury, ale zanim to jeszcze, no właśnie, zespół Europe. Szwedzi właśnie wydali swój 12. studyjny album Come This Madness. To ma być najpotężniejsza deklaracja artystyczna. Nie przekonacie się, jeżeli nie posłuchacie. A ja przypominam, że z Europe widzimy się już niedługo. 20 października zespół wystąpi na warszawskim Torwarze. The Final Countdown na pewno na tym koncercie nie zabraknie. Ja nazywam się Grzegorz Kornacki i to była Pełnia Kultury. Kończymy za 3, 2, 1 i już. Do usłyszenia za tydzień.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
10: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
9: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
11: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: w Antyradiu.
1: Niedzielny skok w rok rozpoczynamy jak zawsze z wysokiej belki. Jak co tydzień sprawdzam księgę rekordów Guinnessa i te bardziej nietypowe wyczyny ludzkości. Otóż Australijczyk Les Stewart spędził 16 lat pisząc słownie na maszynie wszystkie liczby od 1 do miliona. Zużył do tego 20 tysięcy kartek papieru i 7 maszyn do pisania. Tak sobie myślę, dobra lektura na dobranoc, jak komuś się już znudziło liczenie owiec. A ja mówię dzień dobry, Konrad Czubaj, zapraszam do 14:00, wyposażony w bilety na koncert SBB i oczywiście najlepszy rok na świecie.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Black Sabbath w Antyradiu, a ja zazdroszczę szczęśliwcowi, w którego ręce wpadł singiel na winylu podpisany przez samego Tonego Iommiego. To był Test Press, czyli testowa płyta z autografem, których jest na świecie ledwie 5 sztuk. Takie atrakcje tylko w Antyradiu, proszę Państwa. A w zasadzie regularnie pojawiają się u nas takie gratki. A co w tej godzinie, co przed nami? W tej godzinie Led Zeppelin, Foo Fighters czy Billy Idol.
0: Skok w rock w Antyradiu.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: w Antyradiu.
1: Led Zeppelin i Kaszmir, ale tytuł jest mylący. Tak naprawdę inspiracją do napisania tekstu były nie Indie, a południowe Maroko, którego bezdroża przemierzał ówcześnie Robert Plant. Kaszmir to także bardzo przyjemny materiał, który mógł przydać się w upływającym tygodniu, no bo jakaś tam zima się zrobiła, ale prognozy wskazują, że przed nami okres pięknej i ciepłej jesieni. A to jest Antyradio i Foo Fighters na naszej antenie.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Za czasów tego numeru nie mówiło się jeszcze ale sztos. Popularność tego sformułowania eksplodowała na przełomie 2014 i 2015 roku, a sztos był młodzieżowym słowem roku 2016, czyli 10 lat temu. Dzisiaj to są jakieś tam, nie wiem, skryty 6-7, ja już nic z tego nie rozumiem. Ale nie muszę. Dochodzi 11, wracam do Was w przyszłej godzinie z biletami na SBB.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: w Antyradiu.
1: Dzień dobry, w drugiej godzinie Skoku w Rok. Minęła 11, a przy mikrofonie cały czas Konrad Czubaj, który ma dla was podwójne zaproszenie na krakowski koncert SBB. Konkurs niebawem, opowiem także, na czym Polska może nieźle zarobić.

0: w Antyradiu.
1: Zgodnie z obietnicą wracam do was z biletami na koncert SBB. Mam podwójne zaproszenie na 3 października. Klub Studio, Kraków. No i żeby powalczyć o takie zaproszenia, proszę pisać pod konrad@antyradio.pl. A pytanie konkursowe brzmi: co w krainie serów, czekolad i zegarków oznacza SBB? konrad@antyradio.pl. Rozwiązanie konkursu pod koniec tej godziny.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
8: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Myślisz, że wiesz, jak wygląda życie rockowej legendy? Uchyl drzwi do świata legendarnego basisty Guns N' Roses, Duffa McKagana i jego żony Susan. W niedzielę po 21:00 wpadnij do ich prywatnego salonu na rockowe opowieści z pierwszej ręki. Free Chords and the Truth w Antyradiu. Tylko dla wtajemniczonych. Autopromocja. Nie hańbi.
9: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Hej, tu Ikea.
4: Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
21: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
23: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
24: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Mamy niskie ceny.
27: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
28: Światłowód od Play. Śmiga,
29: że he!

0: płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Fate No More. Def Leppard. Bloodhound Gang.

Torpeda. Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Podskok w rok w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, jest szansa na zarobek dla Polski. Czytam, że do 2035 roku polski rynek półprzewodników może wzrosnąć niemal pięciokrotnie, prawie do 24 miliardów dolarów. Największe możliwości mają dawać projektowanie układów, energoelektronika, fotonika, pakowanie chipów oraz technologie wykorzystujące azotek galu. Taki mi się dowcip przypomniał a propos przewodników, półprzewodników. Posadzili raz przewodnika wycieczek, który miał tam różne przewiny związane ze swoimi klientami. Dostał wyrok, krzesło elektryczne. Odpalili to krzesło, ale prąd go nie poraził. Dlaczego? No bo był złym przewodnikiem.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Skrót SBB w Polsce oznacza legendarny zespół rockowy ze Śląska, natomiast w krainie serów, czekolad i zegarków oznacza Schweizerische Bundesbahnen, czyli koleje szwajcarskie. To była poprawna odpowiedź. Tą odpowiedź nagradzam biletem na SBB. Wiadomość zwrotna już za moment powędruje do zwycięzcy, a w przyszłej godzinie no, też zajmę się Śląskiem, tylko że śląską kuchnią, która wzbudza skrajne emocje.
0: Skok w rock w Antyradiu.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Świat.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: W Media Ekspert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Ekspert
5: taniej masz. Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Antyradiu.
1: Dzień dobry, w trzeciej godzinie Skoku w Rok. Konrad Czubaj, kłaniam się i zapraszam kicająco. I tak jak obiecałem, zakosztujemy śląskiej kuchni, która jest doceniana na całym świecie, ale też wręcz przeciwnie. Tymczasem zakosztujemy muzyki Paradise Lost, zaserwujemy też Fleetwood Mac.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, kuchnia śląska rządzi. Serwis Taste Atlas opublikował aktualne zestawienie 100 najlepszych polskich potraw. Pierwsze miejsce zajęła śląska gołka, która otrzymała ocenę 4,4/5 i wyprzedziła m.in. redykołkę, pierogi ruskie oraz kiełbasę myśliwską staropolską. Co ciekawe, najgorzej oceniana polska potrawa to też śląski wytwór, a dokładnie rzymlok, czyli rodzaj kiszki, takiej kaszaneczki trochę. A więc Śląsk krainą kontrastów, nie tylko zresztą kulinarnych. To jest wyjątkowe miejsce.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy roka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
3: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
0: To reklama.

0: Antyradiu.
1: W Polsce zapanowała moda na agrarne automaty, proszę Państwa. Jakiś czas temu opowiadałem o kartoflomacie, a teraz czytam o jabłkomacie. Samoobsługowy punkt znajduje się w Skrzeszewie w gminie Będzino, gdybyście byli przejazdem. Jabłka są wyłożone na końskim powozie, a transakcja opiera się na zaufaniu. Po wzięciu towaru zostawia się gotówkę albo blika. No i co? I można wracać do domu, piec szarlotkę.

0: Antyradiu.
1: Powoli kończymy przedostatnią godzinę Skoku w Rok. Zbliża się godzina 13, a po 13 opowiem, jaką fortunę znaleźli podczas koszenia czescy drogowcy.
0: Skok w Rok w Antyradiu.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
0: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Coffee Street. Is Katie by the door?
1: Skok w rok w Antyradiu.
2: Konrad Czubaj, dzień dobry, już po godzinie 13, a przed nami ostatnia godzina Skoku w rok i ostatni weekend września skądinąd. A w tej godzinie muzycznie m.in. Queen, The Beatles, a i trochę polskiego grania, bo Lady Punk też zainstalują się na antenie Antyradia.
1: Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Co jakiś czas media informują o cennych znaleziskach, a to ktoś zostawił obraz na śmietniku renesansowego malarza, a to tysiące euro w torebce foliowej na przystanku. No, teraz sprawa dotyczy pewnej walizki, którą podczas koszenia przy drodze znaleźli czescy drogowcy. Nie mylić z czeskimi krzyżowcami. W walizce znaleziono monety kolekcjonerskie o wartości prawie 1,5 miliona złotych na nasze. Prawdopodobnie chodzi o gangsterskie porachunki. Wiadomo, jak to w filmach, wyrzucanie walizki za okno. Ale kto wie, może jakiś kolekcjoner po prostu przerzucił się na znaczki.
0: Skok w rock w Antyradiu.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Mark Knopfler.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Pewnego razu odkryto sekret i da.

0: Roszen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Roszen, perfekcyjnie chrupiące.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Czytam, że jesteśmy zmęczeni, proszę Państwa. Raport zamówiony przez jednego z ubezpieczycieli wskazuje, że ponad 80% Polaków jest przewlekle zmęczona, a co czwarta osoba śpi nie dłużej niż 6 godzin na dobę. No, nie za długo, ale niektórzy tak lubią, niektórzy też się inspirują miliarderami, którzy ponad śpią po 5 godzin i od razu tam po wstaniu rano, nie wiem, jakieś tabelki wypełniają czy medytują. Różne są sposoby na bogactwo. Natomiast mi się coś innego przypomina. Raz czytałem artykuł na temat wybitnych osobowości i ich snu. Pamiętam, że Leonardo da Vinci spał ledwie 2 godziny na dobę i sobie ucinał drzemki co jakiś czas. Natomiast taki Einstein to już potrafił spać po 14 godzin. No taka, nazwijmy to, względność czasu, jakiego potrzebujemy na sen.

0: Antyradiu.
1: No, niepostrzeżenie prawie już zrobiła nam się godzina 14, więc kończymy niedzielne kicanie. Z dobrych informacji przed nami całkiem pogodny tydzień. Mam nadzieję, że ten tydzień przyniesie Państwu dużo radości i mało stresu. A więc życzę miękkiego lądowania w poniedziałek i łaskawego poniedziałku. A z mojej strony to wszystko. Konrad Czubaj, korzystajcie jeszcze z niedzieli, tej ostatniej niedzieli września i do usłyszenia za tydzień.
0: Skok w rok w Antyradiu.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Klasik 40.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
1: The Cranberries i Salvation i Poison Alice'a Coopera. Tak rozpoczęliśmy naszą kolejną klasyczną listę przebojów w Antyradia. Ja się nazywam Małgorzata Wierzejewska i w zastępstwie za Bartka Synowca chciałabym Was zaprosić na wspólne muzyczne 4 godziny. O co w tym wszystkim chodzi? Wy głosujecie na stronie antyradio.pl i wspólnie po rock'n'rollowych schodkach pniemy się na samą górę, czyli na miejsce pierwsze. No, to nie przedłużając, lecimy dalej. Miejsce 38.
0: Klasik 38.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
1: Słuchacie klasycznej listy przebojów Antyradia. Za nami na miejscu 37 Midlife Crisis i Faith No More. I powiem wam szczerze, że miałam raz w życiu okazję zobaczyć ten zespół na żywo w Poznaniu podczas Malta Festiwalu i naprawdę chętnie powtórzyłabym to doświadczenie, bo absolutnie nie spodziewałam się tego, co tam się wydarzy. On był ubrany cały na biało i krzyczał ze sceny, że po koncercie zaprasza nas na wielkie pool party. Jeżeli wiecie, jak wygląda Malta w Poznaniu, to też możecie sobie wyobrazić, jak zareagował na to tłum. I no, powtórzyłabym jeszcze raz coś takiego. Dobra, koniec tych wspomnień, czas sprawdzić, co ukrywa się na miejscu 36. To Pearl Jam i Alive.
0: Classic 36.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
10: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Winiary Bookings zaprasza The Amity Affliction. Jedna z najważniejszych formacji współczesnego metalcore'u powraca do Polski z nowym albumem House of Cards. 29 września. Klub Progresja w Warszawie. Australijczycy, którzy od lat łączą ciężar z przebojowością, wystąpią w towarzystwie Silent Planet, Burials, Orthodox. Spotkajmy się pod sceną. Koncert poleca Antyradio.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Classic 35.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
1: It's the end of the world as we know. I trudno się z tym nie zgodzić, co? Patrząc na to, co ostatnio się na naszym ziemskim padole wyprawia. No ale my tutaj nie o tym. My skupiamy się tutaj tylko na muzyce. Tak więc zanim poznacie miejsce 33, to mam dla was propozycję do klasycznej listy i jestem bardzo ciekawa, co wy na to.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Classic 30.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
1: Słuchajcie, klasycznej listy przebojów Antyradia. Tu Małgo w zastępstwie za Bartka Synowca. Zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Na miejscu 29. mogliście usłyszeć No More Tears Ozziego Osborna. I to chyba tak naprawdę jedna z pierwszych piosenek przez niego nagrana na trzeźwo, bo tam przed tą erą było dosyć dużo problemów. Na szczęście skończyło się z tarczą, a nie na tarczy. To co, przechodzimy do miejsca 28? Pewnie, że przechodzimy. To Radiohead i Creep.
0: Classic 28.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
1: W klasycznej liście bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że słuchamy jakiegoś kawałka i wydaje nam się, że przecież on dopiero powstał. No ja tak mam właśnie z Queens of the Stone Age, bo naprawdę ja dałabym sobie uciąć rękę, że ten kawałek powstał, nie wiem, 7 lat temu, max 10 lat temu, a on powstał 24 lata temu. Ja nie wiem, kiedy to wszystko zleciało. No to lecimy dalej. Ciekawi, co na 26?
0: Classic 26.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: AI to. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Classic 25.
17: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
1: Czwarty najwyżej notowany singiel w historii zespołu Aerosmith, Love in an Elevator. Swego czasu ta piosenka dotarła do 5. miejsca na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. To było pod koniec października 1989 roku. A jak będzie u nas w 2026? To zależy od Was. Wchodźcie na antyradio.pl i głosujcie. A przy okazji, zanim poznamy miejsce 23, jeśli jesteście na tak, to zagłosujcie też na kolejną propozycję do klasycznej listy. To Him i Join Me.

0: dostawą Allegro Smart.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
19: Klasik 20.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
1: Na miejscu 19 Alice in Chains z kawałkiem Man in the Box. Słuchacie oczywiście Antyradia, od którego nie zalecam oddalać się zbytnio. Ja się nazywam Małgorzata Wierzejewska i zapraszam na trzecią godzinę klasycznej listy przebojów. Listy, w której głosujecie wy i w każdą niedzielę sprawdzamy sobie, co takiego ładnego udało nam się wspólnie ułożyć. The Breeders to na miejscu 18 i ich słynny numer Cannonball. Jeśli nie wiecie, choć myślę, że wiecie, to zespół powstał pierwotnie jako projekt poboczny Kim Deal, która po prostu nie dogadywała się z liderem Pixies. I jest to najlepszy przykład na to, że czasem z afery może wyjść coś naprawdę dobrego.
0: Classic 18.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
1: Na 17 miejscu mogliśmy usłyszeć The Cure i Boys Don't Cry. Miliard odtworzeń na Spotify, proszę Państwa, ma ten utwór. Miliard. No i nie pomyliłam się. A co na miejscu 16? Z tym panem mam trochę takie love-hate relationship, ale mamy też coś ze sobą wspólnego. Urodziliśmy się tego samego dnia.
0: Klasik 16.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: 23 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
13: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5

0: 7,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10/10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Classic 14.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
1: No, panowie z Mysłowic zrewolucjonizowali swego czasu naszą polską scenę alternatywną. Oni zaczynali w połowie lat 90. Ja wtedy jeszcze byłam szczylem i ich muzykę odkryłam na początku, no tak, świeżo po roku 2000. I do dziś niektóre kawałki, w tym właśnie Acid Land, mam w serduszku. To było miejsce 13, ale zanim zdradzimy, kto wspiął się na 12 pozycję, to chciałam zaproponować się do naszego notowania Whitesnake i Give Me All Your Love Tonight.

0: Promocja Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Klasik 10.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
1: To już czwarta i ostatnia godzina naszego dzisiejszego muzycznego spotkania. Na dziewiątym miejscu mogliście usłyszeć Kings of Leon i Sex on Fire. Z kolei na miejsce ósme trafiła piosenka, na temat której muszę wam zdradzić pewną tajemnicę. Otóż jest to jedna z najulubieńszych, ale takich naprawdę najulubieńszych piosenek każdego radiowca. Zapytacie dlaczego? Już spieszę z odpowiedzią. Ona trwa po prostu troszeczkę ponad 2 minuty i słuchajcie, w momencie, kiedy mamy niedoczas, to ją wstawiamy i wtedy nam wszystko się zgadza. Tylko nie mówcie nikomu.
0: Classic 8.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
1: Umówmy się, że jeżeli chodzi o gitarzystów, takich przez naprawdę wielkie G, to Richie Blackmore dla mnie nie ma sobie równych, choć czasami zastanawiam się, czy na pierwszym miejscu powinien być on, czy Eric Clapton, ale po dłuższym zastanowieniu zawsze wracam jednak do Richiego Blackmore'a. Dobra, to skoro poznaliśmy już siódme miejsce, to sprawdzamy co dalej i powiem wam jedno, ja do dziś nie mogę odżałować, że tego pana już z nami nie ma.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Zapomnij o powierzchownych plotkach z sieci. W niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss otwiera muzyczne archiwum pełne autentycznych historii i kultowego brzmienia. Prawdziwa wiedza i muzyka, która przetrwa każdą próbę czasu. Teraz rok w Antyradiu. Naucz się czytać uszami.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata tu tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
10: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić
15: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
21: No to tak, mamy pendrive'y, tak, i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
20: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
22: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
23: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
24: Skoda.
0: Winiary Bookings zaprasza The Amity Affliction. Jedna z najważniejszych formacji współczesnego metalcore'u powraca do Polski z nowym albumem House of Cards. 29 września. Klub Progresja w Warszawie. Australijczycy, którzy od lat łączą ciężar z przebojowością, wystąpią w towarzystwie Silent Planet, Parials Orthodox. Spotkajmy się pod sceną. Koncert poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu.
1: Okej, no to mamy to. Czas zdradzić, jaki numer wspiął się dziś na sam szczyt i zajął pierwsze miejsce na antyradiowej klasycznej liście przebojów. Ale zanim to nastąpi, chciałam wam bardzo podziękować za wspólnie spędzony czas, za te 4 godziny. Bardzo było mi miło spędzić z wami tę niedzielę i korzystając z okazji od razu zapraszam was na jutrzejszą parę z głośników. Startujemy z Tomaszem punktualnie o godzinie 16. Dzięki za dziś, do usłyszenia, pa!
0: Klasik 1.

0: promocja. Nie hańbi. Niedziela wieczór i humor popsuty? Wcale nie. W każdą niedzielę po 18:00 Piotr Frank Marciniak wbiega na antenę, żeby podsumować najważniejsze sportowe akcje tygodnia. Zero nudnych analiz, sama czysta walka i najlepszy rok na świecie. Przetnij z nami linię mety. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Graj do końca. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
16: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 18. Dobry wieczór Państwu. Piotr Frank Marciniak. Witam wszystkich wielbicieli sportu. Piękna dziś pogoda. Nogi chciałyby pobiegać, ale serce i dusza mówi, po co ci to jest potrzebne i tego się będę trzymał. Oczywiście, gdybym był młodszy, to goniłbym jak kozica po górach, ale że już człowiek ma swoje lata, to oczywiście musi uważać na każdym kroku. Dużo się dzieje w sporcie. Rozpoczął się finał Mistrzostw Świata kobiet do lat 20. Hiszpanki grają z Koreankami z północy. Na razie 9 minut spotkania za nami, jest 0-0. Będziemy trzymać rękę na pulsie w tym meczu. A oprócz tego, jak zawsze, przegląd, co tam ciekawego w świecie sportu piszczy. Zostańcie więc z Antyradiem.

0: dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 16 minut po godzinie 18. Polscy siatkarze wrócili dziś do kraju w glorii i chwale. Mistrzostwo Europy obronione. Trzeci tytuł na koncie, a drugi z rzędu. Wspaniała to była impreza. Przypomnijmy, wszystko zaczęło się 10 września, kiedy to ograliśmy Portugalczyków 3-0. Potem 12 września w sobotę Polska-Izrael 3-0. Polska-Macedonia Północna także 3-0. To wszystko wydarzyło się 13 września. 15 we wtorek z Ukrainą także 3-0. To był przedostatni mecz grupowy i ostatnie spotkanie w grupie. Graliśmy z Bułgarami i przegraliśmy ten mecz nieoczekiwanie 2-3, ale to już nie miało żadnego znaczenia. Polska i tak z pierwszego miejsca w grupie znalazła się w fazie pucharowej, czyli 1/8 finału, i tam właśnie 19 września ograliśmy Łotwę 3-0. W tym samym czasie Niemcy stuknęli Bułgarów 3-2. W niedzielę 20 września też odbyło się kilka interesujących spotkań. Polacy nie grali także w poniedziałek, ale zagrali za to we wtorek 22 września w Sofii. Francuzi ograli Rumunów 3-0, a my Niemców także 3-0. No i przyszedł dzień, który zdecydował o tym, czy mieliśmy trafić do tego wielkiego finału, czyli półfinał ze Słowenią. Nigdy nam Słowenia nie leżała, ale tym razem położyli się i dostali baty. 3-0 stuknęliśmy Słoweńców w piątek 25 września. No i ten najwspanialszy moment, sobota wczoraj. Polska-Francja 3-1. Wielkie szaleństwo. Drużyna Grbicia rozbiła bank i obroniła tytuł mistrzów Europy. Można powiedzieć, że trener Grbicz ma rękę do siatkarzy i zawsze potrafi zmontować kapitalną ekipę. 18 po 18.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Odpalaj Antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23:00 Jarosław Anselmo Gierz wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w Antyradiu. Bez litości. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
10: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
9: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
11: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
20: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
21: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje...
0: sam? A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
21: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
22: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Alter Bridge. T-Love. Blues Brothers.

najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18:37, reprezentacja Polski kobiet w piłce ręcznej w czeskim Chebie wzięła udział w turnieju towarzyskim. Polki rozegrały tam 3 spotkania. Graliśmy m.in. ze Słowenią. Ten mecz nasze dziewczyny przegrały 28-29. Graliśmy także z Czeszkami. Tu kolejna porażka 25-27. No i ostatecznie trzeba było zagrać mecz numer 3 z rezerwami Norwegii. No i ten meczyk nam wyszedł bardzo dobrze, bowiem Polki wygrały 32-30. Ostatecznie zajęły w turnieju miejsce 4, a triumfowała Norwegia B. No i to był taki element przygotowań do Mistrzostw Europy, które nadciągają. Już niebawem rozpoczną się w grudniu w kilku krajach, ale zanim to nastąpi, jeszcze 24 października w katowickim Spodku Polki zagrają mecz towarzyski z Islandią. Jeżeli chodzi o same Mistrzostwa Europy, to odbędą się od 3 do 20 grudnia. W turnieju wezmą udział 24 drużyny. Meczyki rozgrywane będą w 6 halach na terenie całego starego kontynentu. No a Katowice to serce tych mistrzostw. Tam zaplanowano mecze wszystkich etapów turnieju. No i Polki, proszę Państwa, będą przygotowywać się do tego właśnie wielkiego wydarzenia, a jak sobie poradzą, poczekamy, zobaczymy.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 10 minut dzieli nas od godziny 19. Bardzo dobrze radzi sobie Hubert Hurkacz, który gra w Chinach, w Chengdu, w turnieju ATP 250. Polak w ćwierćfinale pokonał w dwóch setach Lloyda Harrisa z RPA. No i ma z nim obecnie bilans 2-0. Dzięki temu polski tenisista zameldował się w półfinale. To jego pierwszy półfinał w tym roku. Polak, proszę Państwa, w kolejnej rundzie zagra z Denisem Szapowalowem. Kanadyjczyk grał z Hurkaczem do tej pory 6 razy i 5-krotnie wygrał Hubert Hurkacz. Tak więc jest szansa, że po raz 6 stuknie tego właśnie tenisista, ale jak będzie, przekonamy się jutro, bowiem na jutro zaplanowano to spotkanie. A teraz przejedziecie się z The Doors.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
20: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj!
24: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen z energią po rabaty.
25: Patrzę
0: przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
29: Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
30: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, cały czas trwa spotkanie finałowe Hiszpania kontra Korea Północna w Łodzi. Mistrzostwa świata do lat 20 kobiet. Przypomnijmy, impreza rozpoczęła się 5 września. Dziś zakończenie tego właśnie turnieju. 12 edycja w historii. Gospodarzem Polska. Pierwszy raz w historii turnieju kobiet. 24 reprezentacje, w tym drużyna z Polski. To jest 50. spotkanie. W 1/8 finału Argentyna, Korea Południowa 0-1. Brazylia po karnych 5-4 z Amerykankami. Włoszki także w karnych ograły Chinki 5-4. Hiszpania z Portugalią 2-0. Francuzki z Kanadą 1-3. Anglia z Nigerią 0-3. Korea Północna, Japonia 2-0. I Polki przegrały z Kolumbią 0-1. W ćwierćfinałach Korea Południowa przegrała z Włoszkami 1-3, a Brazylia z Hiszpankami 0-1. Nigeria z Kolumbią 0-1. Korea Północna z Kanadą 2-0. W półfinałach Włoszki przegrały z Hiszpankami 0-2, a Korea Północna ograła Kolumbię 3-0. No i mecz o miejsce trzecie odbył się wczoraj w Łodzi. Włochy-Kolumbia było 1-1 w rzutach karnych. Włoszki przegrały z Kolumbijkami 3-4. Trwa wielki finał. Hiszpania kontra Korea Północna. Mamy 53 minutę w dalszym ciągu 0-0.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Przesuwamy się w programie, jest 18 po 19. Teraz zerknijmy na świat piłki ręcznej. Czwarta seria gier rozpoczęła się w sobotę od meczu Piotrków Trybunalski kontra MMTS Kwidzyn. I wygrali goście 39-24. W sobotę także Chrobry Głogów zmierzył się z Wybrzeżem Gdańsk i piłkarze ręczni z Głogowa wygrali ten mecz 32-31. KPR Legionowo, MKS Kalisz było po 23 i w dogrywce 4-3 dla piłkarzy z Kalisza. Industria Kielce pojechała do Ostrowi Ostrów Wielkopolski i wygrała to spotkanie 42-29. Śląsk Wrocław to mecz dzisiejszy, gra z Gwardią Opole. Zerknijmy, jaki tam jest rezultat. 16 minut do końca, po 26 obecnie. I jutro, proszę Państwa, dokończenie czwartej serii gier. Stal Mielec zagra z Wisłą Płock mecz o godzinie 18. I żeby mi nie umknęło, ważna informacja dla kibiców piłki nożnej. Polska kontra Szwecja. U21 kadra trenera Brzęczka wraca do gry. Meczyk już w środę o godzinie 18. Polacy jak na razie bez porażki i bardzo blisko awansu do Mistrzostw Europy. A więc zapowiada się kapitalny meczyk i jak zawsze wspaniałe emocje. 19 po 19.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves – The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
3: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Dzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antradiu.
1: Za 25 minut godzina 20, czas na Ligę Narodów. Dziś Litwa z Azerbejdżanem na remis 1-1. Gibraltar 77 minut za nami meczu z Andorą, tu bez bramek. Duńczycy prowadzą 2-0 z Walią. Serbia przegrywa z Holandią 1-2. Natomiast Austria prowadzi z Kosowem 3-0. Dziś jeszcze o 20:45 Niemcy kontra Grecja, Izrael zmierzy się z Irlandią oraz Norwegia z Portugalią. Te meczyki o 20:45. Jutro Łotwa, Cypr o 18:00, także Gruzja, Ukraina oraz Armenia, Czarnogóra o 20:45. Natomiast Irlandia Północna, Węgry, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Belgia, Francja, Turcja, Włochy i przede wszystkim meczyk, który interesuje nas najbardziej, czyli Szwecja kontra Polska. To spotkanie o 20:45 się rozpocznie. No jak wiemy, ten mecz z Bośnią i Hercegowiną nam za bardzo nie wyszedł, ale chyba trzeba docenić ten punkt. Bez bramek były sytuacje, ale nasi nie mieli z czego strzelić. Natomiast Szwedzi stuknęli Rumunów 2-1. Przypomnę, że to oni załatwili nam brak biletów na Mundial, a więc będzie okazja, żeby coś tam pograć, ale jak to się wszystko ułoży na ten moment, tego nie wie nikt. Pograją także we wtorek, widzę, że interesująco zapowiada się spotkanie Czechy-Anglia. W czwartek natomiast Niemcy zmierzą się z Serbią, Duńczycy z Portugalią, Irlandia z Austrią, a Walia z Norwegią. W piątek Ukraina, Irlandia Północna, Francja, Włochy, ciekawe spotkanie, a Polacy zagrają z Rumunią u siebie 2 października o godzinie 20:45. Pograją także i w sobotę oraz w niedzielę, a więc i w poniedziałek widzę, tak więc każdy dostanie tyle futbolu, że będzie miał już po kokardę. A teraz niech się kręcą Koła Czasu i ONA.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: No i w ten oto sposób dotarliśmy do wielkiego finału. 19:48. Trwają meczyki. Liga Narodów. Serbia nadal z Holandią 1-2. 88 minuta. Austria z Kosowem 3-1. Gibraltar, Andora tu bez bramek, ale dziś o 20:45. Izrael, Irlandia, Norwegia kontra Portugalia, a Niemcy zmierzą się z Grecją. Jutro, przypominam, o 20:45. Szwecja kontra Polska i młodzieżówka także zagra ze Szwedami. Drużyna trenera Brzęczka w środę o 18:00 zmierzy się w Polsce z reprezentacją Szwecji i kto wie, może to zwycięstwo ewentualne będzie już kropką nad i zafunduje nam awans do Mistrzostw Europy. Życzę Państwu jak zawsze dużo emocji. No i oczywiście bardzo przyjemnego tygodnia, żeby pogoda tylko dopisała. Słońce jest potrzebne, bo jak jest słońce, to człowiek się rwie do biegania, do sportu, czego oczywiście wszystkim życzę. Kłaniam się, dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer.

0: Ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Winiary Bookings zaprasza The Amity Affliction. Jedna z najważniejszych formacji współczesnego metalcore'u powraca do Polski z nowym albumem House of Cards. 29 września. Klub Progresja w Warszawie. Australijczycy, którzy od lat łączą ciężar z przebojowością, wystąpią w towarzystwie Silent Planet, Burials, Orthodox. Spotkajmy się pod sceną. Koncert poleca Antyradio.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Media Expert.
5: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
6: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy,

0: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
2: Po reklamie. Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.
6: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ewy Przydrygi. Mora.

0: Ty Radio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rock zaprasza Wiesław Weiss. Australijska grupa Airborne powraca z płytą zatytułowaną po prostu Airborne. O tym, jak powstała, opowiada we wrześniowym numerze Teraz Rocka Ryan O'Keefe, a nagrano ją w studiu Music Farm na Odludziu, w miejscu pełnym węży i jadowitych pająków pośród huraganów. Bywało, że wąż tarasował nam wejście do studia. Musieliśmy czekać, aż odpełźnie, żebyśmy mogli zacząć hałasować, wspomina Ryan. I dodaje, że podczas huraganu basista Justin Street o mały włos nie stracił życia. Jaka muzyka powstała w tak trudnych warunkach? Posłuchajmy Airborne, Kid in a Candy Store.
0: Teraz Rock w Antyradio.

Kai Hansen, gitarzysta grupy Halloween, wydał niedawno solowy album Born with a Hammer. Mogłem na nim przedstawić utwory, które nie pasują do stylu Halloween, opowiada we wrześniowym numerze Teraz Rocka.

0: Bardzo lubię pisać piosenki przekraczające ramy stylów, unikać klisz. Czymś nudnym byłoby nagrywanie w kółko power metalu. I jeśli polubicie tę moją nową muzykę, będę bardzo szczęśliwy. Kai Hansen, Feeding the Beast.
1: Teraz rok w Antyradio.

0: Radio.
1: Znany z punkowego zespołu Softplay wokalista Laurie Vincent zgromadził wokół siebie instrumentalistów wywodzących się z różnych muzycznych światów i stworzył z nimi nowy skład Big Track, który właśnie zadebiutował albumem Midday at the Midway. Kiedy zaczęliśmy grać razem, mieliśmy bardziej sztywne wyobrażenie tego, jak powinien wyglądać czy brzmieć nasz zespół, ale potem doszliśmy do wniosku, że nie o to chodzi, mówi w teraz roku Laurie. Zgodziliśmy się, że na naszej płycie mogą dojść do głosu różne wpływy i inspiracje. Posłuchajmy Big Track, Central Reservation Blues.
0: Teraz rok w

0: Radio.
1: We wrześniowym numerze Teraz Rocka wspominamy m.in. irlandzkiego gitarzystę Rory'ego Gallaghera, jedną z największych znakomitości w historii blues rocka. Najlepsze utwory powstają nagle, kiedy jest to jak uderzenie w głowę i jednocześnie pojawia się pomysł na muzykę i na tekst, mawiał on. Ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Anteradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami Rory Gallagher i jeden z tych utworów, które powstały nagle z niczego. A Million Miles Away.
0: Teraz Rock w Anteradiu.

0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ewy Przydrygi. Mora.
1: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Antiradio. Gramy najlepiej.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wygenerowano z AI.

0: Ekspert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Free Chords and the Truth w Antyradio. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.
11: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ewy Przydrygi. Mora.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: Hey guys, it's Duff McKagan. Back at you with another week.
2: Cześć kochani, tu Duff McKagan. Wracam do was z kolejnym odcinkiem Three Chords and the Truth. To już kolejny tydzień bez mojej współprowadzącej i ukochanej żony, Susan Holmes McKagan. Jestem w trasie obecnie w Teksasie. Susan jest w Nowym Jorku, gdzie chodziła w pokazach podczas Fashion Week, a przy okazji zajmowała się mnóstwem innych projektów. Ja tymczasem przemierzam kraj z Guns N' Roses i gramy kolejne koncerty. Za chwilę opowiem wam trochę o tym, co się u nas dzieje. W tym tygodniu pożegnaliśmy jednego z wielkich muzyków, Cheetah Chroma. Ci, którzy mnie znają i słuchają tego programu, wiedzą, że dorastałem na punkowej scenie końca lat 70. Inspirowali mnie nie tylko Iggy and the Stooges, Alice Cooper czy MC5, ale także Sex Pistols, Ramon, The Clash. No i jeden z najważniejszych zespołów tamtej epoki, Dead Boys. Cheetah Chrome, gitarzysta Dead Boys, zmarł kilka dni temu w wieku 71 lat. Jego charakterystyczne, ostre jak piła tarczowa brzmienie gitary miało dla mnie ogromny wpływ. Jak napisałem na Instagramie, imponowały mi jego ostrość, precyzja i ten wyjątkowy, nonszalancki, a jednocześnie pełen energii styl gry. Wielu z nas kochało Cheetah Chroma i wielu z nas kocha Dead Boys. Ten utwór jest dla ciebie, Cheetah. Sonic Reducer, Dead Boys.
1: Cheetah Chroma and a lot of us love Dead Boys. And this one's for you, Cheetah. This is the Dead Boys Sonic Reducer.

0: zaczynam nasiąkać tutejszym rokowym klimatem. Od kilku dni gramy właśnie tutaj. W zeszłym tygodniu wystąpiliśmy w Arlington, właściwie na przedmieściach Dallas. To tam znajdują się największe stadiony. Teraz jestem w San Antonio. Po drodze zahaczyliśmy też o Ozark, ale o tym opowiem wam za chwilę, bo to było naprawdę świetne. Na razie jednak zostańmy jeszcze w teksańskich klimatach. Oto Pantera i Walk.
1: Stay in Texas for now. This is a little Pantera with Walk.

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: And that was Down with Barry.
2: To był Down i Bury Me in Smoke. Mieliśmy więc mały podwójnych zestaw z Philem. Najpierw Pantera, a potem Down. Bury Me in Smoke to po prostu świetny numer. Jeśli będziecie mieli okazję zobaczyć Down na żywo, koniecznie z tego skorzystajcie. Zespół zagra na festiwalu w Nowym Orleanie razem z Corrosion of Conformity i całą masą naprawdę świetnych kapel. Warto mieć to na oku. W przyszłym tygodniu opowiem wam trochę więcej i podam wszelkie szczegóły dotyczące tego wydarzenia. Zapowiada się naprawdę znakomicie. A jeśli kiedykolwiek traficie na koncert Down i usłyszycie na żywo Bury Me in the Smoke, będziecie świadkami czegoś naprawdę epickiego. Miałem okazję się o tym przekonać. Co więcej, kilka razy zdarzyło mi się nawet zagrać ten utwór razem z nimi. To była świetna zabawa. A skoro już wspomniałem o Corrosion of Conformity, zostańmy jeszcze przez chwilę w południowych klimatach. Chociaż właściwie nie wiem, czy Teksas można zaliczyć do południa. Niekoniecznie. Teksas jest po prostu Teksasem. W każdym razie Corrosion of Conformity pochodzi chyba z Karoliny Północnej albo Południowej. Mogę się mylić, ale to naprawdę nie ma znaczenia. Są świetni bez względu na to, skąd pochodzą. No to słuchajmy. Corrosion of Conformity i Clean My Wounds.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: That was the Black Crowes off their new one, Profane Prophecy.
2: To byli Black Crowes z utworem Profane Prophecy z ich najnowszego albumu. Kilka tygodni temu mieliśmy okazję zagrać kilka koncertów razem z Black Crowes. I to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Kiedy ten program trafia do emisji, prawdopodobnie jestem już w Atlancie, w stanie Georgia, skąd pochodzą Black Crowes. Chris Robinson opowiadał mi, że jako młody chłopak jeździł do Atlanty na koncerty. Ja dorastałem słuchając punk rocka, a on wychował się na funku. W Atlancie miał okazję oglądać mnóstwo znakomitych zespołów funkowych. Pod koniec lat 70. i na początku 80. było ich tam naprawdę sporo. Sam też bardzo interesowałem się tą sceną. Wychowywałem się m.in. na Sly and the Family Stone i wielu innych artystach tego nurtu. Naprawdę fajnie było porozmawiać z Chrisem o zespołach, które oglądał wtedy na żywo. Zresztą tę solową wrażliwość doskonale słychać również w muzyce Black Crowes. Tu Duff McKagan. Wysłuchacie Three Chords and the Truth. Dzisiaj prowadzę program bez mojej żony Susan Holmes McKagan. Jeśli chcecie zamówić jakiś utwór, zajrzyjcie na Instagram Susan. Susan Holmes McKagan. I wyślijcie jej prywatną wiadomość. Najlepiej napiszcie request wielkimi literami. Susan naprawdę to czyta. Od czasu do czasu wybierzemy wasze propozycje, wspomnimy o autorach zgłoszeń i oczywiście prześlemy pozdrowienia. A teraz zespół, który już kiedyś pojawił się w tym programie, nazywa się Raging Slab i dziś niewiele osób o nim pamięta. Na początku lat 90. była to jedna z ulubionych kapel członków Guns N' Roses. Jeśli dobrze pamiętam, ten album ukazał się w 89. albo 90. roku. W każdym razie oto Raging Slab i Don't Drag Me.
1: The song's called Don't Drag Me, Raging Slab.

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: And that was the mighty Motorhead with We Are the Road Crew.
2: To był wielki Motorhead i We Are the Road Crew. Kiedy w zeszłym tygodniu wróciliśmy na kilka dni do domu, a właściwie kiedy ja wróciłem do Los Angeles po koncertach na Rose Bowl, mieliśmy chwilę przerwy. Zagraliśmy wtedy w San Diego i na Rose Bowl, więc przez moment byłem na miejscu. Właśnie wtedy zabrałem się za pocztę. Kiedy jesteś tak długo w trasie jak ja, stos nieodebranych listów i paczek rośnie w zastraszającym tempie. Czekało na mnie mnóstwo przesyłek. Część to były rzeczy, o których zdążyłem już zapomnieć, pewnie jakieś zamówienia z Amazona, ale była też paczka dostarczona przez FedEx. Nadawcą okazało się kierownictwo Motorhead. Otworzyłem ją, bo każda przesyłka związana z Motorhead zawsze mnie ekscytuje. W środku znalazłem jeansową kurtkę przygotowaną z okazji 50-lecia zespołu. Naprawdę świetna rzecz. Jestem zaszczycony, że ją dostałem. Jeśli spotkacie mnie gdzieś w trasie, jest spora szansa, że będę miał ją na sobie. Przed chwilą słuchaliśmy więc We Are The Road Crew Motorhead. To zresztą chyba pierwszy utwór, jaki kiedykolwiek zagrałem ze Slashem i Stevenem Adlerem. Mieli wtedy zespół o nazwie Road Crew. No i właśnie wtedy ich poznałem, a jednym z numerów, które wspólnie graliśmy, było We Are The Road Crew Motorhead. Naprawdę świetne wspomnienie. No teraz czas na panie. Jedne z najbardziej rock'n'rollowych kobiet, jakie kiedykolwiek pojawiły się na scenie. Oto Hurt i Kick It Out.
1: This is Hurt and this is Kick It Out.

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: And that was The Great Heart with Kick It Out. It's never a bad time to play Heart.
2: To był znakomity Heart z utworem Kick It Out.
1: Speaking of Phil Anselmo, which I talked about earlier.
2: Heart to zawsze dobry wybór. To skoro wcześniej wspomniałem o Philu Anselmo, przypomniała mi się pewna historia. Trafiliśmy kiedyś na galę VH1 Honors poświęconą zespołowi Heart w Atlantic City. Byłem tam razem z Jerem Cantrellem i mieliśmy okazję wystąpić z Heart. W tym samym czasie był tam również Phil Anselmo. Heart wykonywali na żywo Dog and Butter Fly. I muszę powiedzieć jedno, Heart to absolutnie fenomenalny zespół koncertowy. Phil siedział w pierwszym rzędzie, śpiewał każde słowo Dog and Butterfly i płakał. To było niezwykłe. Ten człowiek po prostu kocha muzykę i właśnie o to chodzi w tym programie. Three Chords and the Truth. Gramy utwory, które pokazują prawdę o rock'n'rollu. Możesz wyglądać jak Phil Anselmo i sprawiać wrażenie twardziela, a jednocześnie być prawdziwym pasjonatem muzyki. Kiedy lepiej go poznałem, zacząłem jeszcze bardziej go cenić. Ma ogromną wiedzę muzyczną i bardzo emocjonalnie reaguje na rzeczy, które uważa za autentyczne i wartościowe. Widok Phila śpiewającego Dog and Butterfly z łzami w oczach był naprawdę wyjątkowy. Tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek Three Chords and the Truth. Na zakończenie jeszcze coś od Queens of the Stone Age. A dlaczego nie? Oto Go with the Flow.
1: Three Chords and Truth. What's the Queens of the Stone Age? Why not? This is Go with the Flow.

0: Three Chords and the Truth w Amteradiu.
1: And that was Queens of the Stone Age.
2: To byli Queens of the Stone Age i Go with the Flow. A skoro już mowa o podążaniu z nurtem, miałem wam opowiedzieć o naszym koncercie w Ozark. Kilka dni temu Guns N' Roses zagrali w miejscu o nazwie Hurricane Ridge, niedaleko Branston. To naprawdę wyjątkowa lokalizacja. Na szczycie góry znajduje się ogromny amfiteatr, a publiczność zjeżdża tam z całej okolicy, ze Springfield, z Arkansas i z wielu innych miejsc. Tym razem zamiast hotelu zatrzymaliśmy się w domkach nad jeziorem. To przepiękny region z naprawdę zapierającymi dech w piersiach krajobrazami. Jak na środek trasy koncertowej było to dość nieoczekiwane doświadczenie. Nagle zamiast hotelowego pokoju znalazłem się w drewnianym domku z grillem na tyłach otoczony przez przyrodę. Gdybym wiedział wcześniej, odpowiednio bym się przygotował. Mimo wszystko fajnie było na chwilę zwolnić i pobyć blisko natury. To ostatni odcinek Three Chords and the Truth nagrany podczas tej północnoamerykańskiej trasy Guns N' Roses. To była świetna trasa i chciałbym podziękować wszystkich, którzy przyszli na nasze koncerty niezależnie od tego, gdzie się spotkaliśmy. To było naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Tu Duff McKagan, Three Chords and the Truth. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Susan Holmes McKagan. I will say over and out.

0: sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ewy Przedrygi. Mora.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj do 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
16: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
17: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Red Hot Chili Peppers. Incubus.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gdański zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Dziś zaproponuję Wam rozmowę z Lechem Janerką, którą przeprowadziłem w jego wrocławskim domu w listopadzie 2025 roku. Na początek spytałem o rolę wiolonczeli w jego muzyce. Na tym instrumencie od 1985 roku gra jego żona Bożena.
2: Powiedziałeś wtedy, mówiłeś, że koniec z gitarą, jak zacząłeś myśleć o historii podwodnej. Dlaczego ci przyszło do głowy wiolonczela? Co tam wtedy się stało takiego, że akurat wiolonczela się pojawiła?
3: Powody były dwa. Pierwszy był taki, że nie znałem żadnych muzyków, a zanim zacząłem grać w Klausie Mitwochu, mieliśmy przez sekundę taki epizod, kiedy Bożena grała na skrzypce. Ja wtedy jeszcze grałem na gitarze i jeszcze był chłopak na kontrabasie i w takim składzie wzięliśmy udział w festiwalu piosenki studenckiej. Chwilę przed tym dowiedziałem się, że Bożena w ogóle gra na czymkolwiek. Okazało się, że gra na skrzypcach, ale nie lubi. No i zapytałem ją, a na czym byś chciała? Ona mówi, że jej się bardzo podoba sound, czyli brzmienie wiolonczeli i gdyby miała na czymkolwiek grać, to by chciała grać na wiolonczeli. No więc w momencie, kiedy Klaus się posypał, przypomniałem sobie o tym, że Bożena nie dość, że gra, to chciałaby grać na wiolonczeli. No i wiesz, zaproponowałem jej coś takiego, że może byśmy zrobili. Zrobili skład, w którym byłaby wiolonczela. A drugi powód to taki, że wiolonczeli jest coś takiego mrocznego. I wydawało się, że kiedy zaczniemy używać tej wiolonczeli w aranżacjach, że to będą takie snujące się długie nuty, bardzo mroczne, płaskograne, bez wibrata. No i co? No i pożyczyliśmy wiolonczelę. Okazało się, że te mroczne nuty, owszem, ale to trzeba umieć, że to trzeba pracować, żeby ta wiolonczela tak wspaniale zabrzmiała, ale zaproponowałem Bożenie, żeby poszukała flażoletów na wiolonczeli. No i takim odkryciem z okresu historii podwodnej było to, że ta wiolonczela jest w stanie grać długie nuty flażolety, które brzmią zupełnie, są odrealnione, nie kojarzą się ani z gitarą, ani z wiolonczelą, tylko brzmią jak nie wiadomo co. W momencie, kiedy jeszcze to umieściliśmy w przestrzeni, w jakichś delayach, zefektowaliśmy to trochę, okazało się, że to jest świetne, że można tym grać. Oczywiście ciężko grać z samymi flażoletami na wiolonczeli, ale na przykład w historii jest w kołysance, to nosi tytuł, ta zabawa nie jest dla dziewczynek, bo żona gra właściwie tylko flażoletami. No i to tworzyło świetny plan, a jednocześnie można było od czasu do czasu podsunąć do przodu i pokazać, podeksponować. Co inspirowało jeszcze? No Beatlesi. Beatlesi, Strawberry Fields Forever, I Am The Worst, tam są genialne partie wiolonczeli. A nawa? No jest coś takiego w wiolonczeli. Ja zawsze unikałem jakichś takich klasycyzujących historii, ale ta wiolonczela jakoś tak z tych instrumentów klasycznych bardzo mi się podobała zawsze. Oczywiście myśmy ją próbowali demalować, bo na przykład na tej historii podwodnej, nie mówię o piosence, a o płycie, że nagrana, przesterowywaliśmy to, czyli mówiłem do niej, spróbuj powrzeszczeć na wiolonczeli i w tej kołysance jest tam taki moment, kiedy Bożena przestaje grać flażolety i zaczyna wrzeszczeć na wiolonczeli, czyli potem był jakiś taki zespół, nie wiem, wiolonczelistów, którzy nagminnie to stosowali, ale my byliśmy pierwsi.
2: Mówisz o apokaliptyce, prawda?
3: Tak, tak, dokładnie, że tam goście w ogóle grali na przesterowanych wiolonczelach, ale jeżeli ktoś uważnie posłucha, ta zabawa nie jest dla dziewczynek, jest tam taki moment, gdzie Bożena robi zgiełk na przesterowanej takiej wiolonczeli.
2: Na początku jakby wiolonczela miała taki, mam wrażenie, taką rolę gitary przejęła, prawda?
3: No tak, no można było grać riffy. Zaczęło się chyba w ogóle ta nasza współpraca. Ja miałem w momencie, kiedy Klaus przestał istnieć, miałem taki pomysł na utwór, który miał jakieś takie, dopiero po latach doszedłem, że to bałkańskie. Kiedy usłyszałem Kałasznikowa w utworze Lola, To jest taki bas, który praktycznie kręci się po jakichś takich bałkańskich historiach. Zrobiłem to podruchowo, nie myśląc o jakichś tam wpływach, ale po prostu się dobrze to grało. No i w opozycji do tego basu, bo żona tak zupełnie odruchowo zaczęła grać coś, co jest intensywne, daje drive i razem z basem tu tworzy taki bardzo solidną podstawę rytmiczną. No więc momentami, oczywiście nie są to jakieś riffy, Bóg wie jakie, ale to nam pomagało może nie uciec od gitary, ale w jakimś tam stopniu się od niej uwolnić. Płyta w ogóle zresztą była pomyślana tak, że gitary nie będzie w ogóle, ale okazało się, że są luki. No i zaproponowaliśmy gitarzyście z Klosem trochę, żeby tam jednak coś dograł. No ale na tej płycie jest kilka utworów, gdzie gitary nie ma. Tam między innymi Lola, wspomniana już kołysanka, czyli ta zabawa nie jest dla dziewczynek. No i pewnie jeszcze tam coś. No ale w innych utworach pojawiła się gitara i właściwie już 3 dni chyba przed wejściem do studia zadzwoniłem do gitarzysty z Klasem i Twocha i mówię, słuchaj, część z tych utworów znasz. Zresztą on był bardzo sprawny. No i jak masz ochotę, to zapraszam. Podobało mu się, że może tam zagrać i zresztą w parę gitar zagrał świetnych.
2: Później ta gitara się pojawiała już normalnie, prawda? Jaka rola ta wiolonczeli była później?
3: Kiedyś przypominam sobie taką próbę, gdzie trochę przekornie, oczekując spontanicznych reakcji, zaproponowałem, może byśmy tak zwolnili Bożenę i zespół, ja może chyba prędzej ciebie, to jest tak charakterystyczne. Nigdy nie stawialiśmy przed Bożeną jakichś wielkich wymagań, ale rzeczywiście było to taką ciekawostką, a momentami miała tam solidny wkład w tę aranżację. No więc jakoś tak się skleiło z zespołem, że trudno rzeczywiście było sobie wyobrazić, że nagle z tego rezygnujemy zupełnie i próbujemy ją zastąpić na przykład nie jakimś instrumentem klawiszowym. No, poza tym Bożena jest świetna, jeżeli chodzi o granie, bo jest bardzo urytmizowana. Ja niestety nie mam poczucia rytmu i ona robiła za maszynę rytmiczną w zespole, a nie gitara basowa.
2: Pamiętasz taki koncert akustyczny w Radiu Łódź? Z tego wyszła płyta. Jak wspominasz w ogóle ten koncert i co tam pozmieniałeś aranżacyjnie? Czym się różni ten koncert elektryczny od tego koncertu, który tam był akustycznego?
3: Była to przygoda. Dostaliśmy niespodziewanie dosyć takie zaproszenia na ten koncert. No i trafiło akurat w takim okresie, kiedy nie mieliśmy gitarzysty. Kiedy zwolniłem gitarzystę, mówię o Bartku Strawurzyńskim, który się spóźniał notorycznie na próby. My, emeryci, mówię o mnie i o Bożenie. Siedzieliśmy, czekaliśmy po 1,5 godziny, aż się pojawi 20-latek. No i za którymś razem nie wytrzymałem i mówię, słuchaj, no tak nie może być, w ogóle wiesz, jakaś punktualność obowiązuje, na co on powiedział, a co to Pafawak? Pafawak to była taka fabryka wagonów. No ja mówię, no to no nie, no Pafawak to nie jest, ale spakuj się. No i zostaliśmy z gitarzysty. No i jednocześnie dostaliśmy to zaproszenie. Perkusista powiedział, że jego kolega gra na gitarze, jest na tyle sprawny, że spokojnie możemy na niego liczyć. Ale to było chyba z tydzień przed tym koncertem. No i przyprowadził tego gitarzystę i zacząłem mu coś tam grać. No i nagle się okazało, że to wirtuoz jest. I że zagrał, pierwszy raz słysząc jakiś tam pochód basowy, zagrał wspaniałą gitarę. Ja mówię, no dobra, to czy bierzemy, zagramy jeden koncert przed gdzieś tam tym koncertem nagrywanym, tylko musisz mieć akustyczną gitarę. No i kupił gitarę Yamaha akustyczną, która się na koncercie zepsuła i mu przestorowywała i już miała gra elektryczna momentami. W każdym razie wywiązał się z tego. Pamiętam też, że z tego koncertu była świetna wersja. Ja grałem na basie, tak po prostu.
2: A miałeś bas akustyczny, czy normalny?
3: Ja już nie pamiętam, na czym tam grałem. Nie pamiętam, na jakim instrumencie grałem. Boże nagrał na wiolonczeli. Gitarzysta grał na tym akustycznym. To w ogóle to lipa jest, bo praktycznie nawet jak gitara akustyczna, to ona tam miała jakieś wspomaganie elektryczne, czyli przetwornik i tak dalej, oczywiście był jakiś tam mikrofon. No więc trochę pozmienialiśmy aranże i gdzieś po latach wypłynęła piosenka Ur, z płyty Ur. I ta wersja właśnie z tego koncertu chodzi, ciekawa, bardzo ciekawa. Aż nie pamiętałem tego, a to bardzo fajnie jakoś tam wyszło.
2: A czym się różni takie akustyczne granie od takiego

0: jak piosenka nie ma dobrego tematu, no to ciężko to udźwignąć, chyba że się to zakrzyczy wirtuozerką.
1: Z którego tam utworu najbardziej jesteś zadowolony?
0: Wiesz, ja tych wszystkich utworów nie pamiętam, bo wspomniałem Ur, dlatego że on ma inną aranżację niż ja w ogóle pamiętałem. W ogóle nie pamiętałem, kiedy myśmy to zrobili. No i to było tak troszkę tam inaczej były postawione akcenty, dociążenia i tak dalej, i tak dalej. I ten Ur dosyć ciekawy, gdzieś to na YouTube jest.
1: Bo chyba później wyszło Biedronka, trzeba wydawać chyba te koncerty akustyczne na DVD, wiesz, tak z 10 lat temu.
0: Ja nie śledzę historii swoich nagrań. Raczej jestem takim radosnym fisiem, który coś tam robi, a potem to już żyje swoim życiem, a ja ani czasami nawet tego nie pamiętam i myślę, że jakieś tam kolejne historie, a to co było, to jakoś tak... Nie wiem.
1: Wtedy tak dosyć modne się stało to granie akustyczne, bo chwilę wcześniej jakby to MTV zaczęło robić to MTV Unplugged, prawda? Czy ty masz jakiś taki swój ulubiony akustyczny koncert jakiegoś wykonawcy?
0: Wiesz co, mam taki widok po akustycznym koncercie Pearl Jam, że to jakoś tak zrobiło na mnie wrażenie. No ale to chyba Pearl Jam robi przede wszystkim wrażenie, ale chociaż nie, świetny wokalista, tak, który robi 80% roboty. Ale pamiętam, że oni świetnie to zagrali. Tam się jakoś tak bardzo podobało, z dawnych czasów.
1: Poznałeś Kole i Marka?
0: W czasie, kiedy grałem w Klausie Mitwochu, nie poznaliśmy się, aczkolwiek dostałem taki miły sygnał, bo gdzieś Kora w jakimś wywiadzie powiedziała, że Klaus Mitwoch to jest coś, kiedy Klaus Mitwoch jeszcze był niczym. Bo chyba mieliśmy w pierwsze dwa single, gdzieś pewnie byli na koncercie albo coś, usłyszeli, że tam jest potencjał. No więc to takie bardzo miłe słowa. Później spali w jej łóżku w Warszawie, bo okazało się, że nie miałem gdzie spać i... Ale Kory nie było. Kory nie było, ale był w jej chłopak Kamil. Chory, przeziębiony Kamil. Samotny, bo Kora gdzieś tam pojechała do Berlina. Ja mówię, że kurczę, nie mam gdzie spać. No to prześpisz się ten. No i tam spałem u niego. No i na drugi dzień mówi, spałeś w łóżku Kory. No. To sukces życia. Kilka słów żeśmy zamienili, bo zaprosiła nas na swój koncert, ale to już wtedy, kiedy Manamu nie było. Zadziorna kobieta. Bardzo konkretna, piękna. Przy tej samej okazji poznałem Marka Jackowskiego. Byłem jego fanem. Pamiętam jego występ z Anava w Opolu, kiedy Korowód zaczynał się czymś takim, że wychodził Marek Jackowski z gitarą akustyczną. Wyglądał zadziornie, bardzo hippie i grał taki intensywny drive na tym akustyku, który rozpoczynał Korowód. No i to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Rozmawialiśmy króciutko o jakichś tam rzeczach, Marek był odklejony. Ja byłem za bardzo skupiony i rozmowa się nie kleiła.
1: Słuchałeś Manamów czy nie?
0: Manamu? Tak, słuchałem i w myślach poprawiałem teksty. Robiłem korekcje i robiłem je bardziej radykalne.
1: Na przykład?
0: Niechże przypomnę sobie, nie wiem czy to w tej chwili, ja akurat jestem sklerotykiem, także ciężko mi jest. Oddałem ci serce, oddałem ci ciało, a ty ciągle coś tam mało, a ja bym tam dorzucił mało, a ruch mało. I to by idealnie do Kory pasowało i by przeszło w tamtym czasie, a spowodowałoby, nie wiem, no, jeszcze większą reakcję niż ten utwór powodował.
1: Lubisz fanów? I czym są dla ciebie fani?
0: Jestem zdziwiony swoimi fanami. Nie wiem, jak fani innych zespołów, ale czasami fani przychodzą, mówią coś nieoczekiwanego albo trafiają w punkt. Zdarzają się też fani, którzy w ogóle nie ogarniają. Pamiętam, miałem taki okres, krótko to trwało na początku kariery, kiedy mieliśmy taką piosenkę Śmielej, gdzie w tekście padają takie słowa, kiedy mówisz do mnie ja, no i ty. Wszyscy się pytali, czy ten Jano to jest Słowak czy Czech. Ale wtedy nie musiałem odpowiadać na takie pytania, bo gitarzysta Krzysiek Pociecha wszystkich tych bardzo młodych ludzi pędził mój do lekcji. Na tym się rozmowy kończyły. A tak to dostaję dowody sympatii.
1: Jaki najdziwniejszy dowód sympatii był?
0: Ostatnio Podkowę dostałem na przykład. Podkowę. Czasami przychodzą jakieś wina, nie wiadomo skąd, bardzo dobre. Czasami dostaję beczkę, tu stoi. Często

0: czasami dostaję przedziwne czapki. Dostałem jakąś czapkę mandaryńską na przykład. Dostaję ostatnio w Białymstoku bodajże, po koncercie dostałem swoje zdjęcie zrobione z płyt gramofonowych. To znaczy zdjęcie zrobił profesjonalny fotograf i ono gdzieś tam funkcjonowało we mnie w internecie. I jakaś dziewczyna, nie wiem jak ona to zrobiła, ale pocięła płyty gramofonowe i zrobiła to zdjęcie z płyt gramofonowych. Zupełnie taka nietypowa historia. Dostałem gitarę. Bardzo niewiele rzeczy takich drogich dostaję, ale zadzwonił do mnie przedstawiciel firmy Music Man tu z Polski. Dostał sygnał ze Stanów, że gdzieś tam jakieś liście przebojów w Nowym Jorku, piosenka Rover nagle była na pierwszym miejscu i oni się tam zerknęli w płytę, a ja na płycie było zdjęcie z gitarą basową Music Mana. No i zapytali się, czy ja go kupiłem, czy go dostałem. No i przedstawiciel Polski zadzwonił do mnie, ponowił pytanie, powiedziałem, że kupiłem. No a oni mówią, że w takim razie, żebym sobie z katalogu wybrał dowolną ich gitarę. Ja myślałem, że żart. No i tam zerknąłem w ten katalog i tam podałem symbol. No i za jakieś 2 tygodnie dzwonek do drzwi, przesyłkę. Więc pan z futerałem wręczył mi ten futerał. Otwieram, jest dokładnie ten bas, który wybrałem z katalogu, no więc nie wiem, czy to jest państwo, czy to jest biznes, ale taki biznes na granicy państwa.
1: Fani są bardzo różni. Czy miałeś psychofanów?
0: Psychofanów? Nie, nigdy do czegoś takiego nie doszło, dlatego że jestem słabo kontaktowy i praktycznie, wiesz, nie że celowo, czy z premedytacją, ale jednak trzymam dystans.
1: Kim są dla ciebie fani? Lubisz fanów?
0: Fani?
1: No.
0: No wiesz, jest to, świadczą o tym, że jest jakiś odzew na to, co się robi. Niespecjalnie się przejmuję tworząc fanami, jeżeli chodzi o jakąś taką cechę fanów, mam nadzieję, że są wymagający. No i o tym pamiętam, myśląc o fanach, że jeżeli coś robię, to staram się, żeby to trzymało jakości. I tyle historii. Nie lubię koncertów. Chyba w jakieś takie intensywne kontakty z fanami, to no cóż, no, muszą gdzieś przejść przez ten etap koncertów. Ja nie bardzo lubię, więc przyjeżdżam na koncert, poświęcam. Kiedyś nigdy nie podpisywałem płyt. Ani przy okazji ostatniej płyty dbała o to firma. No i było parę takich w Warszawie, na przykład koncert trwał 2 godziny, a płyty podpisywałem przez 3. Męczące, aczkolwiek ludzie byli mili i mimo, że gryzmoliłem, to byli wyrozumiali. Jakoś tak.
1: Nie podpisywałeś dlaczego?
0: Wcześniej?
1: No.
0: Kiedy zaczynaliśmy grać z Klausem Mitwochem, graliśmy z jakimś takim zespołem tu z Wrocławia i właśnie oni mieli już jakąś płytę, myśmy jeszcze nie mieli, no i właśnie coś fani przyszli do nich z płytą, a ten główny wokalista powiedział do zainteresowanego, autografów nie dawamy. No i myśmy tak to obserwowali, nie znaliśmy tego świata. No i perkusista z Klausa ukuł taki termin, że głupi jak muzyk rockowy. No więc baliśmy się wchodzić w interakcję, żeby nie wyjść na debili.
1: Jaki to był zespół?
0: No już nie będę ich dręczył, także to.
1: Zbierasz winyle?
0: Wiesz co, nie zbieram. Pamiętam, że Bożena miała wujka w Stanach, który się dowiedział, że jestem fanem Beatlesu i dostałem Magical Mystery Tour, ale tą amerykańską wersję, czyli nie singla takiego brytyjskiego, małego, tylko dużą płytę. Potem Bożena była w Stanach, poprosiłem, żeby kupiła Davisa płytę Star People. Bardzo mi się to podobało. Mam kilka płyt Beatlesu, ale nie zbieram. Nie nazwałbym siebie kolekcjonerem płyt.
1: Czym jest w ogóle winyl dla ciebie? Czy w ogóle z jakiego nośnika słuchasz?
0: Dla mnie to było w latach 60. przejście z płytą pod pachą. Obserwuję, ja tego nie robiłem, bo bieda była, madam, więc. No ale to było wydarzenie, że ktoś do szkoły przychodził i pod pachą z płytą jakąś chodził na przerwę z taką płytą. To było wydarzenie. No i potem się oglądało tą płytę, oglądało się zdjęcia, podziwiało się. Pamiętam zapach tych płyt. Ten klej, którego używali do klejenia tych płyt, miał bardzo specyficzny zapach. No więc wywąchiwałem się w zapach, przyglądałem się zdjęciom, ale to było coś nieosiągalnego. I nagle u mnie w domu w czasach, kiedy chodziłem do szkoły średniej, no nie przelewało się raczej. No i kiedyś mama, wiedząc, że się zaczynam interesować muzyką, bo zacząłem brzdąkać na gitarze, kupiła mi amerykańskie wydanie, znaczy to chyba w ogóle tylko była kompilacja taka Yesterday and Today Beatlesów. I to kosztowało 3/4 pensji. No więc w domu była totalna draka. No i też tą płytę bardzo, bardzo wiele lat miałem. I mieliśmy wyjeżdżać, emigrować mieliśmy i sprzedałem tą płytę, żałuję. No to była taka pamiątka. Nie dość, że tamtych czasów, to i jakoś tak po mojej mamie.
1: Jak porównałbyś dźwięk pomiędzy, nie, płytą kompaktową, streamingiem i płytą winylową, czy jest jakaś...
0: Na streamingu się nie znam, bo że tak powiem, nie prowadzę, zakład nie prowadzi na słuchu streamingowego. Z kompaktu... Wiesz, ja słabo słyszę, szczerze mówiąc, i wszystkie te niuanse, wiesz, no płyta, mogę przytoczyć jakieś potoczne takie historie, płyta cieplej brzmi tak. Pamiętam początek, kiedy się pojawiły pierwsze zapisy cyfrowe, czyli CD, że brzmiały szkliście i tak jakoś tak nieprzyjemnie bardzo, ale jednocześnie obraz muzyczny był pełniejszy, w sensie precyzyjniejszy, czyli więcej można było wysłyszeć niuansów i tak dalej, i tak dalej. No być może dlatego, że nie miałem jakiegoś dobrej maszynerii do odtwarzania, no więc nawet z radia było słychać, że to po prostu brzmi... No bardzo, bardzo wyraźnie, wiesz, bardzo konkretnie i słychać o wiele więcej szczegółów. No a w tej chwili ja aż takiej wagi nie przywiązuję do jakości brzmienia, bardziej do jakości, no do zawartości tego, co tam jest grane. Beatlesów wolę, tak jak mówiłem, słuchać na przykład Sierżant Pieprz w wersji mono, ma o wiele większego kopa i jest o wiele bardziej sklejone niż te nowe remiksy.
2: Za wami pierwsza część wywiadu z Lechem Janerką. Zapraszam na drugą część. Będzie o Beatlesach, których Lech jest fanem.
3: Antykultura w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Dziś w Antykulturze w Antyradiu moja rozmowa z Lechem Janerką. Lech jest miłośnikiem Beatlesów i w drugiej części wywiadu długo rozmawialiśmy właśnie o Wielkiej Czwórce z Liverpoolu.
2: Wspomniałeś o Beatlesach, że oni mają takie krótkie albumy na początku. Oglądałeś Get Back?
3: Tak, widziałem. Zdołowała mnie pierwsza część, bo to jest tryptyk. Więc pierwsza część mnie zdołowała. Nie podobało mi się, jak McCartney traktował George'a Martina. Ale być może takie jakieś szczątkowe obrazki nie pokazywały tej ich relacji należycie. No ale byłem zdziwiony, jakoś tak nie podobało mi się. Z drugiej strony niesamowite oglądać, jak McCartney pisze tytułowy utwór w 10 sekund i po 3 minutach już właściwie go grają. W bardzo takiej solidnej wersji. Podobnie z Don't Let Me Down. No, tak czułem, że to tak wygląda. W sumie te próby wyglądają, nie wiem, chyba wszystkie zespoły coś takiego przechodzą. Oczywiście efekty są inne, ale tak się to robi. Dokładnie tak to wygląda i tak to wyglądało na przykład, kiedy pracowałem z Klausem Mitwochem, że właściwie drzemowało się, ktoś tam miał pomysł, tylko się obgrywało i czasami bardzo szybko w jakieś takie dziwne tropy zamieniały się w piosenkę. Tak na przykład było z Jezu, jak się cieszę. Robiliśmy to 10 minut. Także ucieszyło mnie to, że Get Back też powstał w 10 minut.
2: Ja obejrzałem to też taką, znaczy zadawkowałem w ogóle ten tryptyk tak po trochu, po jednym dniu. Oglądałem sobie to wszystko i to jest niesamowite, że to pokazuje ten film, taką relację między nimi, tam ten Lennon, który zaczyna te swoje sarkastyczne uwagi, śmieje się tam cały czas, ma jakieś takie fajne, no, w ogóle coś, dla mnie to było takie niesamowite, bo pokazało tych muzyków, którzy są dzisiaj muzykami legendarnymi, wtedy zresztą byli, zupełnie innej strony, takiej bardziej ludzkiej.
3: No, ale no, ja dosyć dużo wiedziałem, także jakoś mnie nie zadziwił. Wiedziałem, że to Fish jest i
2: no tak.
3: Produktywny bardzo. McCartney trochę nadęty, ale zdaje się, że tylko jemu zależało na tym, żeby ta płyta jakoś tam, płyta i koncert, żeby to dobrnęło do szczęśliwego końca. A reszta muzyków, pasywny Ringo. Aczkolwiek nie blokujący jakichś tam inicjatyw. Najwyraźniej targany jakimiś tam przeciwnymi pomysłami Harrison. Smutne to strasznie było, kiedy on opowiada Lennonowi, że chciałby usłyszeć kilka piosenek swoich pod rząd na jednej płycie, że jakoś nie jest w stanie tego zrobić. No i co? No i cała interakcja, no muzyczne interakcje świetne. Chociaż na przykład zaczynają robić Don't Let Me Down i brną, bo tam zaczynają aranżować jakieś ornamenty takie przedziwne w podkładzie. Na szczęście z tego zrezygnowali. To też jest duża umiejętność, żeby coś, co jakoś tam brzmi, w ogóle nagle przerobić, bo i stwierdzić przede wszystkim, że to jest słabiutkie. No więc... Czasami się tak to dzieje i wiem, jak ciężko jest zrezygnować z czegoś, co rzeczywiście już jakoś tam funkcjonuje i nagle szukać nowych rozwiązań. Im się udało.
2: Bo ty jesteś Beatlemaniakiem. Ty uwielbiasz Beatlesów. Czy w ogóle ten film Get Back jakoś coś nowego wprowadził do twojej wiedzy na temat Beatlesów?
3: Troszkę wcześniej, zanim obejrzałem film, słuchałem nagrań. Nie pamiętam tytułu płyty, ale to było w Let It Be, ale w takiej wersji surowej. Pamiętam z dawnych lat jakąś wypowiedź McCartneya, kiedy go zapytano o Wild and Winding Road. Powiedział, że posłuchał do połowy i nienawidzi tej realizacji. Ja też nie jestem wielkim fanem tego numeru, ale zastanawiałem się, co go męczy, co go tak jakoś tam dołowało. No i w momencie, kiedy usłyszałem tą surową wersję, już wiedziałem, że po prostu ta która weszła na płytę Let It Be, która praktycznie jest no, taką bliźniaczą siostrą Get Back, czy odwrotnie może, no to też uważałem, że to jest przeprodukowane, przesłodzone i tak dalej, i tak dalej, i że ten duch tego nagrania w tej wersji takiej pierwotnej, fortepian, bardzo taka oszczędna sekcja i solidny wokal, no, że to jakoś bardziej mi pasowało do tej płyty i rzeczywiście coś tam w tym było. Jakoś lepiej mi się tego słuchało. Nie wiedziałem, że aż takie problemy mieli, no. Myślałem, że raczej to, co oni próbują tam jakby pokazać, że się świetnie bawią i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tam pewnie jest 40% to jest kino, ale raczej to robienie piosenek pachniało rozrubą. No i tak sobie właśnie wyobrażałem Beatlesów, kiedy reszta zespołu no jakoś tak spuszczała z tonu, a McCartney naciskał, no to no się robiło smutno dosyć.
2: Jak obejrzałem sobie ten koncert na dachu, to pomyślałem sobie, że to jest naprawdę bardzo dobry zespół koncertowy i że bardzo duży żal jest o to, że już nigdy nie zagrali, że to był ostatni ich występ na żywo. Taki trochę przypadkowy w sumie.
3: Koncert zaczyna Get Back. No i grają to Get Back i mi nie idzie. Oczywiście wersje tego koncertu fruwały tam gdzieś po YouTube, ale to były już takie spreparowane wersje. A tutaj pokazali, jak sprawy się miały. Czyli praktycznie, pewnie też nie do końca, no ale grają pierwszą wersję Get Back i ona jest słaba, to się nie klei. No i tak sobie pomyślałem, no skucha.
2: Ale za chwilę było jeszcze dwie wersje w sumie, tak. Get Back.
3: Ale potem grają drugi raz i jest po prostu tak jak trzeba. Don't Let Me Down, zdaje się, że ta wersja z koncertu weszła na płytę. Zresztą byłem zdziwiony, bo praktycznie oni bardzo dbali o stronę techniczną tych nagrań, a w tej wersji sprzed lat było słychać, że tam jak Lennon wydarł mordę, to przesterował mikrofon i ten przester jest. Ale dlatego, że zostawili to, bo uznali, że to tak powinno być, że to działa, że ta energia jakoś tam skumulowana w tym przesterze jakoś klei się z całym utworem, tak? Także to świetne jest. Zresztą oni tam, wydaje się, że opisują, które numery, które oni zagrali na żywo, jakby weszły na płytę.
2: Tak, tam chyba trzy numery w ogóle weszły na płytę. Też byłem zdziwiony, że te wersje właśnie z tego koncertu na dachu pojawiły się później na płycie.
3: No pewnie lepszych nie mieli, a te były wystarczająco dobre. Ja byłem zafascynowany tą płytą. Ta właśnie ucieczka do takiego surowego grania i nie produkowania rzeczy, czy nie produkowania, to było wyprodukowane. Ale bardzo oszczędnie, no więc to mi się bardzo podobało i pamiętam po tych wcześniejszych płytach, które były, no Abbey Road na przykład to już było przegięcie, jeżeli chodzi o produkcję, aczkolwiek tam parę utworów też jest fajnie maźniętych i Come Together, Lennona jakiś taki numer, już nie pamiętam tytułu.
2: Ale Abbey Road było nagrane po tym Let It Be, pamiętasz?
3: Tak, oczywiście, że wiem. Pamiętam, jaka była chronologia. Oni nagrali Get Back i poszło do kasy pancernej. Także to leżało i tam były wykłócanki. Glenn Jones to nagrywał i miksował, a potem dali to Philowi Spectorowi i on tam podokładał smyczki, podokładał coś tam, to się nie podobało. Nie byli zadowoleni i postanowili, że to zostanie na razie w kasie. A potem się rozpadli, no i z rozpędu po nagraniu Abbey Road wydali i bardzo dobrze. To było świetne, był świetny oddech. W czasach, kiedy to w czasie realnym się ukazywało, ja nie byłem, nie słuchałem muzyki. Słuchałem z taką lekką zwłoką, czyli kilku lat. Też miałem problemy z chronologią wydawania tych utworów wszystkich i płyt. No ale potem jakoś to uporządkowałem i w tym momencie stwierdziłem, że to była fajna droga, żeby szukać czegoś, co się da grać na koncercie i eksponować jakieś takie proste rzeczy. Zresztą w ich wydaniu rzeczy proste wcale nie były takie proste.
2: Wspomniałem też o tym wywiadzie długim Erika Rubina z Paulem McCartneyem. Tam w tym wywiadzie on bardzo dużo sięgają do basowych zagrywek McCartneya i chciałem się ciebie spytać, czy ty grając na basie słuchałeś McCartneya, czy on jakoś ciebie poprowadził, czy on kompletnie nie miał wpływu na twoje granie?
3: Dzięki McCartneyowi zacząłem grać na basie.
2: Jak to zobaczyłeś, tą ich rozmowę i to, jak Rubin pokazuje różne zagrywki McCartneya, a on opowiada o tym, jak to powstało i momentami naprawdę te zagrywki były niezwykłe, jak na tamte czasy w ogóle, i w ogóle są niezwykłe, to jak ty to odbierałeś?
3: Pamiętam, że kiedy zaczynałem grać na basie, w ogóle opowiem, bo to zabawne. Gram na gitarze. W momencie, kiedy rozpoczynałem z Klausem Mittwochem, no i daliśmy jakieś takie pocztą pantoflową ogłoszenie, że szukamy śpiewającego basisty. No i się, bo cóż to za zespół bez gitary basowej. No i przychodzili tam różni ludzie. Jedni fajnie śpiewali, inni fajnie grali na basie, ale nikt nie grał dobrze na basie. I jednocześnie równie dobrze śpiewał. No i dramat w ogóle. Nosy na kwintę i tak nie bardzo wiedzieliśmy, co zrobić. I kiedyś tak jakoś, nie wiem, że miałem w domu bas Defila i zagrałem sobie Obladi Oblada i zaśpiewałem do tego. Myślę, kurczę, potrafię. Niesamowite. No i przyszedłem na próbę. Mówię, mam basistę. Kto to?
1: Ja.
3: No i zagraliśmy kilka numerów. Oczywiście porobiłem szybko basy tam do dwóch, trzech utworów. Tylko nie to chyba. Ogniowe strzelby. No i chłopaki mówią, super w ogóle. To nie ma co kombinować. No. I zostałem basistą. A oczywiście wsłuchiwałem się w basy McCartneya. Pamiętam, że niesamowite wrażenie na mnie robił bas do I Saw Her Standing There. Bodajże. Taki rock'n'rollowy bas. I byłem zachwycony i to wiedziałem, że McCartney to napisał. Grali to w Hamburgu jeszcze. Czyli jako bardzo młody chłopak. No i po latach gdzieś tam w wywiadzie opowiedział, że zerżnął ten bas. Jeden do jeden. Z jakiegoś czarnego zespołu. No ale mimo wszystko w tamtym zespole basista nie śpiewał. A tutaj po prostu nie dość, że ten bas, no bas jest, dawał motorykę utworowi, a przy okazji McCartney, grając na tym basie, niesamowicie wrazował. I super, super śpiewał. To na mnie robiło wrażenie, właśnie połączenie basu ze śpiewaniem. No i przyglądałem się tym jego basom. Oczywiście czasami było dziwnie, bo okazało się, że basy, które mi się bardzo podobają, nie grał McCartney. Się okazało, że na przykład Doe Darling na basie zagrał Harrison, co było niesamowite. Zawsze ten bas mnie fascynował. Jakim cudem McCartney zagrał taki bas w ogóle na lekkim przesterze, który łączy jakby funkcję rytmu, a jednocześnie uzupełnia melodycznie dosyć prostą fakturę. Podobnie było z Why My Guitar Gently Weeps, gdzie był świetny, agresywny bas w ogóle w piosence, która w ogóle nie jest agresywna, a jednocześnie połączenie tych dwóch elementów dawało siłę. Okazało się, że Lennon grał na tym basie. No i potem zacząłem śledzić to, ponieważ mam jakąś taką książkę w sesję Beatlesów. Tam do końca nie jest to tak jakoś jasno powiedziane, ale jest Beatles Bible w internecie i tam można wyszperać, kto na czym i dlaczego. No i się okazało, że to Lennon. Podobnie na Sierżancie Pieprzu jest jakiś taki numer. Sekundę i sobie przypomnę tytuł, a może i nie. No, wypadł mi tytuł z głowy. W każdym razie też grał Lennon. Okazało się, że kiedy McCartney siadał w studio do piana, to wszyscy łapali za bas. I mieli taki pięciostrunny bas Fendera. Praktycznie to wyglądało jak gitara, ale jednocześnie można było na tym grać nisko, czyli po prostu to był bas, tylko że taki dziwny, nietypowy. No i tam chętnie po prostu obgrywali te basy. Chwała im za to, bo to świetny bas.
2: Mówiłeś, że kupiłeś sobie ślady Beatlesów.
3: Tak, gdzieś wyszperałem w internecie. Zawsze chciałem się dobrać do partii, żeby uważnie się wsłuchać w różne partie. Kiedyś na YouTube pojawiły się same wokale z Sierżanta Pieprza. W czyste pole, w ogóle żadnych podkładów, nic, tam jakieś minimalne przesłuchy z instrumentów, a tak to w same wokale chyba poczyszczone. Dosyć krótko to wisiało, ale się zachwycałem i tak słuchałem, co oni kombinowali i tam się okazuje, że nie dość, że świetnie śpiewali, to cały czas rozrabiali, a to pierwsze skrzypce grał Lennon, który śpiewał sobie jakieś dziwne interwały, przeszkadzał i tak dalej, i tak dalej. Genialne. W ogóle w nagraniu tym ostatecznym tego nie słychać, ale na tych czystych śladach wokalnych widać, jak to było robione. Potem się okazało, że można kupić ślady do Sierżanta Pieprza i do Rubber Soul. Zamówiłem. nie było to aż tak drogie i pomyślałem sobie, pewnie oszukują, ale ryzykowałem, no i chyba pół roku czekałem. No i firma, która to dystrybuowała, to była amerykańska firma, a przyszło z Japonii, nie wiem jakim cudem. Mi się wydaje, że te ślady gdzieś wypłynęły w momencie, kiedy oni robili taką grę komputerową, że to się nawet Beatles Rock Band, zdaje się, taki nosiło to tytuł. I tam w tej grze komputerowej były jakieś takie fragmenty tych śladów, że można było kompilować sobie całą piosenkę z śladów, osobno bas, bęben, czasami bęben z basem. Fascynujące wsadzić głowę między Beatlesów, którzy nagrywają płytę jeszcze. Oni nagrywali taką technologią, ponieważ nie było wielu śladów, grali na czteroślad, potem zgrywali to na dwa ślady, albo czasami na jeden w wypadku sekcji, dokładali kolejne ślady z czterośladu. No i na tych płytach dwóch, czyli w Nasze Rzęcie i na Rubber Soul, na tych składankach tych śladów można wysłuchać. Polecam.
2: Bawiłeś się już te ślady? Tak sprawdzałeś, jak to by brzmiało? Bo to można tymi śladami zmiksować na różne sposoby, prawda?
3: Tak, zmiksowałem sobie Dear Prudence. Na przykład otwarłem sobie ślady, z tym, że Dear Prudence akurat nie jest tych płyt, bo to z białego albumu, ale też wypłynęły ślady z tego Dear Prudence. No i genialna gitara Lennona.
2: Uwielbiam ten numer w ogóle, tak?
3: Tak, wybitny. Wybitny utwór, aczkolwiek niepozorny, ale gdy się z niego wsłuchać, tam się cuda dzieją w ogóle w tym utworze. To jest dziwny numer, bo w trakcie sesji Dylan dał im Ringo Starr i McCartney gra. Legenda mówi, że Ringo wrócił i końcówkę numeru dograł jeszcze raz do tego, co zagrał McCartney. Niesamowity podział w ogóle. Niesamowity bas. Nierówno jak czort, czego w nagraniu w ogóle nie słychać. W tej chwili mamy te komputery, no i jest tak zwany grid, czyli idealnie są pokazane krechy, gdzie powinny być uderzenia, oni pływają. Grają nierówno. W pewnym momencie bęben z basem w ogóle jakby się rozjechał, ale jeżeli się zmiksuje, myślałem, to niemożliwe. Zmiksowałem to tak, jak jest na płycie. I to znikną w ogóle. Jakby się tego nie czuję. Świetny Harrison na gitarze w tym utworze. No genialny po prostu. Chórki w ogóle. Wsłuchiwałem się w to, stwierdziłem, że jestem nikim i dam sobie spokój w tej chwili już. Aż boję się do tego wracać.
2: Znaczy, z czym się da spokój z miksowaniem tych numerów Beatlesów? Czy z czymś innym?
3: No jest coś takiego, że kiedy człowiek się wsłuchuje w... No wiesz, śpiewam, gram na basie, tak? Komponuję, aranżuję, produkuję i tak dalej, i tak dalej. No i wiesz, skonfrontowanie się z ludźmi, którzy, no nie bójmy się tego słowa, byli genialni, no. Byli genialni, byli nonszalantcy, bawili się tym, robili to od niechcenia. No to tylko zazdrościć, no i kapelusz z głowy.
2: No byli, ja sobie tak oglądam to i sobie zdałem sprawę, że oni wtedy nagrywając mieli po 27-8 lat. Przecież to były, no z naszego punktu widzenia, to były dzieciaki.
3: Mówisz o Get Back?
2: Mówię w ogóle o tych końcach lat 60. No to tak, przy Get Back, no to 28?
3: 69. McCartney to jest 42 rocznik, czyli 27 lat miał. No ale wiesz, no ale przyjrzyjmy się na przykład utworowi Strawberry Fields Forever z 66 roku. No, 66, 24 lata. To w ogóle niewiarygodne. Ja kiedyś tak się porównywałem, ponieważ jestem młodszy od McCartneya o 9 lat. Dobrze mówię? 42? Nie. O 11. O 11 lat, więc do pewnego momentu zacząłem grać jako... Mówię o publicznym graniu. Jako 29-latek. Czyli wtedy, kiedy on już robił chyba trzecią płytę solową. No, męczyło mnie to zawsze. Próbowałem ustawiać kiedyś głos pod Lennona, czyli śpiewałem jego piosenki i momentami się udawało. Dosyć szybko się połapałem, że jak będę śpiewał Lennonem, to w ogóle nic z tego nie będzie, że powinienem poszukać jakiegoś swojego sposobu na śpiewanie. No i tam Klaus Mittwoch mi pomógł w tym. No, ale to no, praktycznie zacząłem grać 10 lat za późno. Wcześniej się krępowałem i jakoś nie myślałem nawet o tym, żeby komponowałem sobie brzdąkając na gitarze, ale nigdy z tym publicznie się nie wychyliłem. Nawet znajomi nie wiedzieli, że mam na gitarze.
2: To chyba na plagiatach dużo z tych piosenek, tych tekstów z tych czasów wyciągnąłeś i przypomniałeś, prawda?
3: Tak, to były rzeczy, które wymyślałem w ogólniaku. Pierwsza, druga klasa.
2: parę lat temu, chyba 2 albo 3 lata temu, powiedziałeś, że przez ostatnie tam 15 lat stworzyłeś 10 tekstów. Poszło coś do przodu?
3: Co ja mówiłem, że robię się otępiały i wiesz, i to rzutuje na te teksty. Kiedyś te teksty pisałem tak jak Beatlesi na tej próbie, że ktoś tam to notował i oni rzucali po jednej frazie i zapominali, potem się wycofywali, potem dorzucali następną i tak dalej. Ja czasami niektóre teksty nie pamiętam, jak je pisałem. Po prostu ciaki były. A w tej chwili, wiesz, taki, wiesz, wrzeszczą na boomerów, tak? Chciałbym być boomerem. Jestem jakimś, wiesz, no, leśnym dziadkiem. No. I czasami teraz, że no nie wiem, człowiek jak jest młodszy, to ma, mam wrażenie, że ma coś światu do powiedzenia, a im jest starszy, to dochodzi do wniosku, że właściwie, że nie, że już to za bardzo się nie ma co powiedzieć i zachowuje się szlachetne milczenie, ucieka się w ciszę. Tak. No i tak jest z tymi tekstami. Oczywiście potrafię to robić, no, ale nigdy się nie posunąłem do tego, żeby na przykład pisać teksty komuś, chyba napisałem, może raz mi się zdarzyło, że napisałem czy 2 razy komuś tekst. Zawsze to była transmisja jakichś moich przemyśleń, jakichś takich stanów. A w tej chwili, no być może już nic we mnie nie ma. A jednocześnie samo opatowanie warsztatem mnie nie, jakoś nie kręci.
1: Dziś w Antykulturze w Antyradiu usłyszeliście mój wywiad z Lechem Janerką.
0: Antykultura w Antyradiu.

Dzień dobry moi drodzy, właściwie dzień dobry wieczór, 8 minut po godzinie 23, dzień dobry wieczór, po raz kolejny mówię Anselmo, rozpoczęliśmy ostatnie wrześniowe wydanie Rzeźni na antenie Antyradia i rozpoczęliśmy od najnowszego singla z najnowszego albumu, dwa razy Naj, Milk of My Dreams z albumu Solaris formacji The Ocean Collective, no i tutaj niesamowity gość w tym numerze, wielka legenda muzyki elektronicznej, która wsparła właśnie muzyków z formacji The Ocean Collective, Thorsten Quashing z formacji Tangerine Dream i Thorsten tutaj na czarno-białe tło plumkał w tym utworze. To jest jeden z sześciu gości, którzy pojawili się na tym albumie. On ma swoją premierę w piątek, 25 września nakładem Pelagic Records. To jest wytwórnia należąca do muzyków The Ocean Collective. Moi drodzy, witam serdecznie wszystkich, którzy zdążyli się zameldować w wątku audycji. Kosmiczny początek napisała Katarzyna. Tak, rzeczywiście, bardzo kosmiczny, mimo że tu chodziło o sny, ale sny też potrafią być kosmiczne. No to na początek kronika towarzyska. Paweł napisał, że miał być odsłuch z domu, ale dziś padam i nie dam rady, a jutro ma rocznicę bez alko, więc życzę dobrej audycji, więc na pewno będzie odsłuch. Jest też Chris, tradycyjnie z szacunkiem dla ciebie Anselmo, Trio Kołaka oraz dla wszystkich opętanych przy odgrobnikach. Chorzów pozdrawia i podkręca regulator. Zaglądamy do poczty. Jest Iwon, pozdrowienie dla prowadzącego, słuchaczy, ewentualnych gości. Tradycyjnie 666 piekielnych pozdrowień leci do Witka. No i oczywiście nie może zabraknąć returnu z głębi kortu. Czekam ze słuchawkami na uszach. Pozdrawiam prowadzącego, gości, o ile mnie pamięć nie myli, zespół Hypnozaur. Tak, Hypnozaur dzisiaj się zjawi i wszystkich słuchaczy, szczególnie Iwonę z Warszawy. 666 pozdrowień z Maryjnych Piekar Śląskich zasyła Witek. No dobrze, patrzę jeszcze, czy ktoś tu się jeszcze pojawił. Jak to się pojawi, no to oczywiście tutaj uzupełnimy kronikę towarzyską. Moi drodzy, kolejny akt muzyczny dzisiejszej audycji. Co w niej, to powiem właśnie po tym utworze. Tutaj od tematu The Ocean Collective nie odchodzimy, a przynajmniej nie odchodzimy za bardzo, bo przed nami Anihilist, album formacji, która chyba dzisiaj wygrywa konkurs na nazwę audycji, Hippotraktor z Mechelen z Belgii. To jest grupa, która zadebiutowała albumem Stasis w 2024 roku. Anihilist to jest ich drugie duże wydawnictwo. Ono się ukaże 2 października nakładem właśnie Pelagic Records. A dlaczego, że tak powiem, nie odchodzimy zbyt daleko od The Ocean Collective? No bo Pelagic Records to jest wytwórnia należąca do muzyków The Ocean Collective, a przy okazji w utworze Builder of Eden, który jest jednym z singli zapowiadających tę płytę, gościnnie tutaj pojawił się Loic Rossetti, to jest były wokalista The Ocean Collective.

No i tak właśnie kończy się Builder of Eden z albumu Anihilist belgijskiej formacji Hippo Traktor. Zanim przesunę palcem po naszym audycyjnym globusie, to menu dzisiejszego wydania. Tak jak napisałem we wstępie, dla przypomnienia, o północy dołączy do nas formacja Hypnozaur. W ostatniej godzinie Wars Extrema Triukołak zabierze nas do Turynu i tam poznamy pierwszą część opowieści o formacjach Cinque Gradi Braccio i Negazione. Coś jeszcze będzie? Będzie jeszcze możliwość zdobycia biletów na koncerty Havoc i Blackfriar. Zadania konkursowe pojawią się w pierwszej godzinie. No i za momencik kolejne wydawnictwo ze stajni Pelagic Records, a poza tym dzisiaj będzie trochę właśnie takich klimatów nieco dziwnych, bo będzie trochę progowych, będzie trochę dumowych, będzie też trochę mroku. A w międzyczasie, tutaj dopełnienie do kroniki towarzyskiej, taryfa na nasłuchu, pozdrowienia dla wszystkich, czyli zameldował się Sebastian. A my, moi drodzy, tym palcem po muzycznym globusie jedziemy z Mechelen do Lozanny, gdzie od ładnych, no już chyba, który to będzie, no od ładnych nastu lat rezyduje Coley Dennis. To jest amerykański muzyk, który przeprowadził się właśnie ze Stanów do Szwajcarii, osiadł w Lozannie. To jest muzyk, który sławę zdobył dzięki działalności z formacją Maserati, a teraz jego nowy projekt nosi nazwę Red Dwarf Star. No i w lipcu, tak, 3 lipca tenże projekt zadebiutował albumem zatytułowanym po prostu LP1 albo LP First w barwach Pelagic Records. No i z tego krążka Le Virage Digital.

Red Dwarf Star z wydawnictwa LP First albo LP One z Luzanny. Wracamy do Beneluxu. Jesteśmy w Rotterdamie. Przed nami formacja Cthulhuminati, którą już znacie, albowiem prezentowałem nagrania z ubiegłorocznego drugiego krążka Tentacula. Natomiast w kwietniu pojawił się nowy singiel zatytułowany The Awakening, który jest pierwszym pilotem trzeciego krążka Holendrów.

Jak słyszycie pięknych melodyjek, to ja dzisiaj nie gram i też raczej takich dzisiaj nie będzie. No, może poza rock'n'rollami od naszych gości. Dobra, moi drodzy. Do wzięcia są dwa podwójne zaproszenia na koncert Havoc, Blood Red Throne, Xonor i Eradicated 2 października w Warszawie w Hydrozagadce. No i zadanie jest następujące. W jakich zespołach gra basista Havoc Nick Szendzielosz? W jakich zespołach gra basista Havoc Nick Szendzielosz? Zgłoszenia rzeźnia@panteradio.pl. W temacie wpisujecie Havoc, w treści odpowiecie oraz wasze dane. Deadline to jest 1:45. Życzę powodzenia. A przed nami formacja, którą również już znacie. Znowu jesteśmy w Mechelen i Van Der Pi, czyli w Belgii. The Great White Nothing, czyli TGWN. Ja prezentowałem w ubiegłym roku nagrania z krążka Passage One Melancholia. No a teraz zespół własnym sumptem wydał taką koncertową epkę zatytułowaną Live at Motor Music. To jest zapis sesji, która odbyła się w studiu Motor Music. Po prostu zagrali na żywo trzy wybrane numery z Melancholii. To są numery Saint George, Dolores i The Sounds of Hattin i właśnie zapis trzech numerów, zapis tej sesji pojawił się jako koncertowa epka 21 września. To wydawnictwo jest dostępne w formacie cyfrowym. No i przed nami utwór Dolores.

The Great White Nothing, Life at Moto Music. Moi drodzy, kolejny wykonawca. No i chyba tutaj mam dylemat, czy Hippotraktor, czy Three Steps to the Ocean, to jest nazwa audycji. Three Steps to the Ocean pochodzą z Mediolanu, to jest postmetalowa ekipa związana z wytwórnią Subsound Records. No i 16 października wydadzą krążek zatytułowany Death of Permanence. Ten album zwiastowany był dwoma singlami. Najnowszy Black Syrup pojawił się w tym tygodniu. No i tutaj gościnnie pojawia się pochodząca z Sardynii performerka Dalila Queiroz.

taki syrop to chyba na każde przeziębienie pomoże. Black syrup, three steps to the three steps to the ocean z albumu Death of Permanence. Krążek ten pojawi się już 16 października. Moi drodzy, jest jeszcze kolejny, że tak powiem, akcent w naszej kronice towarzyskiej. Pozdrow z PSP, czyli pierwszej stolicy Polski, od spacerowego Brytana z czartem. Dziś meldunek z ukłonami za klimat audycji. Wielkie dzięki, wielkie pozdro. To oczywiście czart. Spływają też już wasze zgłoszenia na konkurs. Zarówno ten pierwszy, który już poszedł w eter, jak i ten drugi, który na razie pojawił się na fanpage'u w wątku audycji, ale za chwilę właśnie też pojawi się w eterze, bo oto do wzięcia są dwa podwójne zaproszenia na trasę Thousand Little Deaths Europe Part 2 The Anemones Chapter, Black Briar i czeska formacja Emrace. 4 października Kraków Hype Park. No i zadanie jest następujące. Kto jest etatowym reżyserem teledysków Black Briar? Kto jest etatowym reżyserem teledysków Black Briar? To z wrażenia, przepraszam za pardon. Zgłoszenia rzeźnia na @antyradio.pl w temacie oczywiście Black Briar. W treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia. Także druga z dzisiejszych zabaw konkursowych już jest za nami. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy, a właściwie wracamy do albumu The Light That Keeps Us. To jest nowy album formacji Mother of Graves. To jest amerykańska ekipa z Indianapolis w Indianie i to jest ich trzecie pełnometrażowe wydawnictwo. Ono swoją premierę będzie miało 16 października. To jest dość, że tak powiem, tłoczna data. Bardzo dużo płyt tego dnia się w październiku ukaże. Album ukaże się nakładem wytwórni Profound Law Records. Ja już wam prezentowałem pierwszy singiel z tego krążka. To był utwór tytułowy The Light That Keeps Us. No a teraz przed nami The Silent Way of the Stars. To jest druga zapowiedź. To jeszcze taka ciekawostka w utworze, którym płytę otwiera. Wingless Soul. Gościnnie tutaj pojawia się Dan Sveno. A dlaczego pojawia się Dan Sveno? No bo Dan Sveno położył ostatni szlif, czyli mastering zrobił dla tego albumu.

No i moi drodzy, chyba wystarczyła łapa dana Svenu, bo mimo iż zespół jest amerykański, to brzmienie jest takie europejskie, żeby nie powiedzieć skandynawskie. Także Mother of Graves, zespół z Indianapolis, to nie Indiana, a brzmi jak kapela ze Skandynawii. No i przed nami chyba ostatni zespół w pierwszej godzinie, a może nie, może coś się jeszcze zmieści. W każdym razie przed nami Thrakian. To jest formacja, której muzycy wywodzą się z Bułgarii. 3/4 składu to są Bułgarzy, ale zespół działa w Cardiff, w Walii. No i tam też właśnie powstał ich pełnometrażowy debiut The Way. Nie wierzcie temu, co jest napisane na Metal Archives, że ten album już się ukazał. Nie. Płyta The Way dopiero będzie miała swoją premierę 16 października, znów 16 października, nakładem Aoner Records. Tenże materiał, moi drodzy, został nagrany w bardzo znanym studiu w Cardiff właśnie, Longwave and Woodcroft Audio. No i tutaj za produkcję odpowiedzialny jest Timothy Vincent. To jest człowiek, spod którego paluchów wyszły między innymi albumy Brutality Will Prevail czy krążki Evil. Zespół w swojej twórczości odnosi się do swoich korzeni, czyli do bułgarskiego, właściwie trackiego folkloru. Na razie mamy dwa single, które zapowiadają ten krążek. Ten najnowszy, który pojawił się w tym tygodniu, nosi tytuł In the Grips of Illusion.

0: Moi drodzy, 3 minuty po północy. Słuchacie Rzeźni na antenie Antyradia. W Rzeźni tak zwana godzina gościnna. I wraz ze mną, uwaga, tu będzie Strasburger na dobry początek. Część Krypno czy część Zaur?
1: Tak.
0: Tak. Najlepiej. Dobra. Tak, czyli w osobach...
1: Farf, bas...
2: i Bartek, wokal, klawisze.
0: Panowie, chciałem zacząć chyba od najbardziej oczywistego pytania. Stwierdziłem, że może oryginalny nie będę, ale jak kiedyś w końcu przyjdzie, będzie nam dane spotkać się w podwieczorek przy mikrofonie, chociaż taki późny podwieczorek. Dlaczego, właściwie skąd wasz pomysł na tego jurassicowego punka? Skąd w ogóle, kto wymyślił w ogóle tę niszę muzyczną?
1: Wiesz co, chyba ja wymyśliłem. To wynika z tego, że po prostu od początku nas ludzie pytali, co gracie, i cały czas było to pytanie, żeby się porównywać do czegoś, i czy to jest heavy rock, hard rock, glam rock, stoner, nie wiem, jakieś tam 50 tysięcy określeń. No i stwierdziliśmy, że to w sumie nie jest nic tego, a jednocześnie wszystko z tych rzeczy, które wymieniliśmy, i jeszcze trochę więcej, więc stwierdziliśmy, że wybierzemy sobie własną niszę. Jak ktoś nas będzie pytał, to będziemy mówić, że to jest Jurassic Punk, bo raz, że pasuje do dinozaurów, a dwa, że przynajmniej ludzi jakoś tak zaciekawia i chcą się dowiedzieć więcej, więc myślę, że to stąd wynika tak naprawdę.
0: A powiedzcie mi, czy ktoś w ogóle podjął się, nie wiem, jakby próby zgłębienia znaczenia tej etykietki przy okazji właśnie waszych wydań? Czy pojawiały się jakieś takie właśnie w recenzjach rozkminy i próba, nie wiem, jakby przyrównywania tego Jurassic Punka do konkretnych nas, jakieś konkretne muzyczne odniesienia?
1: Tak, bardzo dużo. I to słyszeliśmy porównania od Black Sabbath przez jakieś tam lata 80. w dużej mierze, takie właśnie glamowo-hardrockowe, po, nie wiem, Offspringa, Helicopter, skandynawskiego rock'n'rolla.
2: Często Ghost się pojawia.
1: Tak, często Ghost się pojawia.
0: A nic wcześniej? Amerykańska scena MC5?
1: Trochę też dostaliśmy, na przykład mi się całkiem podobało to porównanie, dwa mi się podobały. Jedno napisał Wojtek Kałuża w Metal Hammerze jeszcze kiedyś, że to jest jakby Ghosta z Turbo Wolfem połączyć, i to według mnie miało całkiem sens, zwłaszcza przy pierwszej płycie. A drugie, teraz taki gość z Holandii napisał, że to jest jakby Abba i Blue Oyster Cult razem grali. I to mi się jeszcze bardziej podoba, szczerze mówiąc.
0: No to pięknie. Pięknie. No dobra, to skoro... Tak, pierwsze koty za płoty, przywitaliśmy się utworem Danger, to teraz cóż, będzie najdłuższy?
2: Tak, na tej płycie.
1: Chyba w ogóle też.
0: Czy w ogóle w historii?
1: W ogóle w naszej dyskografii chyba najdłuższy też, Alone, tak.
0: No to popłyńmy.

0: Panowie, chciałbym was teraz zapytać o wasze muzyczne korzenie, bo Jurassic punkowy Hypnozaur wystartował w roku 2017. Czy coś wcześniej działaliście, wy obecni, i jeżeli możecie też słówka o kolegach nieobecnych w studiu powiedzieć, czy są tutaj jakieś nazwy warte wspomnienia, przypomnienia, czy też Hypnozaur to jest taki pierwszy poważny skład, gdzie zebraliście się i stwierdziliście, to jest nasz początek, tutaj zaczynamy naszą rock'n'rollową drogę.
1: Znaczy tak, to może ja w ogóle się cofnę jeszcze dalej, to tak od razu powiem, bo chyba to jest dobra okazja, jeśli już mówimy o korzeniach, to ja jak miałem lat jakiś pewnie 11, to w niedzielę koło północy słuchałem rzeźni swoją drogą. jeszcze w Radiu 94 pamiętam. I więc już jakąś taką muzyką tego typu
0: nasiąkałeś.
1: Nasiąkałem.
0: Już ktoś ci wtedy brał mózgi i psuł gust muzyczny.
1: Tak. Mój bracie też.
2: Jesteśmy.
1: Mój bracie też najbardziej, który dzisiaj w ogóle z metalem nie ma nic wspólnego, w ogóle nie
0: słucha metalu. On wyszedł z metalu, ale metal z niego nie wyszedł.
1: Metal wstąpił we mnie. A co do zespołów, to no ja w wieku licealnym, czyli no tam paręnaście lat temu, zacząłem jakieś pierwsze kroki jako wokalista robić, tylko że moje tam ówczesne i późniejsze zespoły, ja nie wiem, czy to jest coś jakiegoś bardzo godnego wspominania.
0: Są potem jakieś wydawnictwa, zostały, nie wiem, demówki, epki, albumy.
1: Zawsze taki zespół, w którym najdłużej grałem, Jane Doe się nazywał, zrobiliśmy kiedyś demo. Czy demo polegało na tym, że ja tam do nich dołączyłem do składu w momencie, kiedy już w zasadzie mieli nagrane demo, tylko bez wokalu, tylko ich tam poprzedni wokalista nie przyszedł na nagrania i go wyrzucili.

0: typu w perukach i kolorowych obcisłych.
1: Czyli pudel metal.
2: Tak, tak.
0: Pudel metal.
2: I tam grał z nami też Siedlec, czyli gitarzysta nasz. A też właśnie to jest chyba mniej warte wspomnienia są nazwy, ale warte wspomnienia to, że z Siusiakiem, czyli z perkusistą, ja właściwie gram od pierwszego zespołu, bo myśmy założyli zespół, zanim mieliśmy instrumenty tak naprawdę. Natomiast później Siedlec do nas dołączył w innym jakimś tam kolejnym składzie, więc my dwaj ze sobą gramy już od 22 lat chyba, a z Siedlcem w różnych konfiguracjach od 17, a z Bartkiem tu siedzącym też w różnych konfiguracjach od 14 mniej więcej, chyba coś takiego.
0: Już tyle minęło czasu.
2: No jakoś tak 2012 chyba się poznaliśmy, coś mi się kojarzy, no.
1: Najważniejsza jest koncepcja.
2: Więc, tak, więc generalnie w różnych tam się przenikaliśmy, tylko na przykład my we trzech mieliśmy często problem, że jak mieliśmy jakiegoś wokalistę, to był strasznym cymbałem na ogół i po prostu się nie dogadywaliśmy.
0: Nic się nie zmieniło.
2: No w sumie tak, ale przynajmniej umiesz śpiewać.
1: Przynajmniej tak się trafiło. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że Hypnozaur to jest taki pierwszy poważny skład, z którym, że tak powiem, wystartowaliście, no w przyszłym roku będzie już dycha, tak?
0: Wiesz co, no tu jest przede wszystkim pewien warunek spełniony, którego ja nie miałem spełnionego w wszystkich moich wcześniejszych składach, czyli akceptujemy się na tyle, że nam nawet przyjemność sprawia ten raz na tydzień, czy czasem częściej, czasem rzadziej się spotykać, bo prędzej czy później
1: jest zawsze ekipa Jastrzębia, tak?
0: Wychodziły, tak, więc to nawet to nie było tak, że sobie przebiliśmy piątkę, że dobra, tym razem zakładamy poważny zespół, tylko po prostu ten zespół się nie rozpadł jak wszystkie inne.
2: I też druga rzecz jest taka, że myślę, że dorośliśmy na tyle, że mamy pieniądze, żeby ten zespół tak jakby prowadzić na poważnie, bo też po prostu, no, to jest hobby, które dużo zajmuje i czasu i ciągnie za sobą koszty po prostu, no więc jak mieliśmy, nie wiem, po 20 lat, to trudniej by nam było pewnie wydać, nie wiem, winyle i zrobić merch i tak dalej, a teraz jesteśmy w stanie to na szczęście ogarnąć.
1: No przychodzi taki moment w życiu muzyka, że po prostu w zespół się inwestuje, a nie czerpie się z niego profity.
2: No to w sumie myślę, że raczej ten, że się czerpie, to rzadko kiedy przychodzi.
1: No, nie, no to jest niestety smutna polska rzeczywistość, tak, że niestety...
2: Jak się nie gra na dożynkach przed Skolimem, czy tam kimś takim.
1: To, i się nie śpiewa na autotunie, tak, no to trudno myśleć o tym, o hajsach w kieszeni, tak. Okej, czyli tak, czyli ten Hypnozaur to jest właśnie to w waszym muzycznym życiu, ta droga ruszyła, znaczy ta wędrówka została rozpoczęta w 2017 roku. No i teraz pomówmy o przystankach, czy też kamieniach milowych, czyli o tym, co do tej pory pod tym szyldem zdziałaliście, czyli mam tutaj głównie na myśli to, co trzymam w ręku, czyli fonogramy. Jaki jest wasz dotychczasowy dorobek?
0: Wydaliśmy dwie długie płyty pełne i dwie epki, z czego pierwsza epka to była takie nasze pierwsze w tym składzie podejście do nagrywania, więc polecam tam nie słuchać tego.
1: Serdecznie polecam nie słuchać.
2: Tak, znaczy z tej epki wybraliśmy dwie piosenki, które są fajne i one są też na pierwszej płycie zmiksowane na nowo, natomiast te dwie pozostałe pominimy.
1: No to rzućmy tutaj tytułami dla niezorientowanych.
2: Tymi dobrymi, czy tymi złymi?
1: Wszystko, co nagraliście, o czym chcecie powiedzieć. Co chcecie, żeby zostało zapamiętane?
0: Tak, no to chyba najlepiej to w ogóle zacząć od najnowszej płyty, czyli tej, która już zawiera, ta, z której poleciały dwa dotychczasowe numery.
2: Czyli Afterlife.
0: Tak, płyta się nazywa Afterlife.
1: To jest tegoroczne wydawnictwo, tak?
0: Dokładnie. To jest to, z którego jesteśmy zdecydowanie najbardziej dumni, jakieś takie największe nasze osiągnięcie brzmieniowe i kompozycyjne. No, ale są fajne numery też na chyba dwa lata wcześniej, jeśli pamiętam dobrze, to w 24 wydaliśmy epkę, która ma wspaniały tytuł Undead Invaders Born to Die in a Maze, gdzie jakby tytuł albumu zawiera tytuły wszystkich czterech utworów niemalże, jeden do jednego. Po długim brainstormingu doszliśmy do wniosku, że to będzie świetny tytuł. A poprzedni long play z 2022 o nazwie Doomsday to takie nasze pierwsze poważne podejście do wydania albumu, czyli już razem z naprawdę fajną okładką.
2: Na winylu
0: to przede wszystkim, więc to też coś, co też bardzo ładnie wygląda, jak się trzyma w ręku.
1: No dobra, no i jeszcze jest jedno wydarzenie, o którym nie wspominamy, to jest to, co to było przymiarką.
2: Tak, to jest ta epka pierwsza, nazwaliśmy ją Illusion, ona jest tylko też cyfrowo do

0: dostęp na tych wszystkich tam streamingach, Spotify'ach i tak dalej, więc...
1: Tak, a tytuł Illusion wymyśliliśmy w momencie, kiedy się zorientowaliśmy, że trzeba coś wpisać, wrzucając do internetu.
0: Tak. A śmieszne jest to, że obaj pomyśleliśmy o tym samym, akurat pamiętam wtedy, jakby niezależnie od siebie zupełnie, jakoś tak to wyszło naturalnie.
1: Ty miałeś propozycję Magic.
0: Tak, no to...
1: Prawie to samo.
0: Prawie to samo.
2: No, iluzja, magia, prawda, to, prawda czasu, prawda ekranu, prawda muzyki. Dobra, to teraz co sięgniemy? Tytułowy chyba z tego najnowszego wydawnictwa, z którego jesteście najbardziej dumni.

0: Przypomnę, że słuchacie Rzeźni na antenie Antyradia, a naszymi gośćmi są muzycy formacji Hypnozaur. Panowie, czy możemy się pokusić o takie stwierdzenie, że wasza twórczość jest swego rodzaju konceptem, który postanowiliście realizować na kolejnych albumach, nie wiem, czymś na kształt opowieści i jak gdyby kolejne krążki to będą kolejne rozdziały tego, co sobie tam wymyśliliście, założyliście. Czy to jest, że tak powiem, dobry trop skojarzeniowy, czy raczej tutaj mnie ponosi?
1: Jest to taka, bym powiedział, luźna interpretacja, to znaczy... Trochę tak jest, trochę nie. To znaczy wiadomo, że nie są to koncept albumy, nie opowiadają jakiejś jednej ciągłej historii, ale jest dużo elementów, które się powtarzają na okładce. No i pewnie po prostu stylistycznie jednak to słychać, że to ten sam zespół, nawet jak tam odrobinkę mogą się różnić od siebie nastrojem, atmosferą.
2: Że trochę też jest tak, że jakby jak już mamy tą płytę gotową, to później te klocki jakoś tak tam się zaczynają układać, że właśnie mieliśmy Doomsday i teraz mamy Afterlife, czyli jakby taki, powiedzmy, że kolejny etap w jakiejś takiej historii i już mamy pomysł na kolejny etap w związku z tym, że nam się to tak układa, więc jak będziemy mieli następną dużą płytę, to już mamy jakiś taki zarys właśnie, jak ją nazwać, żeby to się też trzymało kupy. Niekoniecznie piosenki będą jakby stanowić tą ciągłą historię, tak jak Bartek powiedział.
0: Czyli w tekstach nie odnajdziemy jakichś tam odniesień, kontynuacji do utworów z poprzednich wydań?
2: W tekstach chyba nie, natomiast bardziej wizualnie na przykład staramy się takie easter eggi tak zwane wrzucać i w teledyski, tego jest bardzo dużo, tylko pewnie nikt tego nie zauważył, ale mamy świadomość przynajmniej i mnie to osobiście bardzo cieszy, że są takie rzeczy, jak ktoś kiedyś obejrzy te teledyski, to może je wyłapie i też właśnie chociażby właśnie na okładkach, jak mówiliśmy, także jakieś takie nawiązania i takie mrugnięcia jak najbardziej są.
1: Tak, no z tekstami ja też staram się za dużo nie powtarzać tych samych rymów czy zwrotów, więc może stąd tej ciągłości aż takiej nie ma. No ale na przykład jakby się przyjrzeć na przykład samemu ostatniemu wydawnictwu, samemu albumowi Afterlife, no to tam mimo, że teoretycznie każdy utwór trochę osobno powstawał lirycznie, to gdzieś krążą wokół podobnej tematyki. Bo swoją drogą też jest inspirowany trochę jakby ostatnimi wydarzeniami ze świata i jakimiś moimi przemyśleniami w związku z tym, co obserwuję wokół siebie.
0: Okej. Okay. Wasze wydawnictwo od samego początku przykuwały nie tylko ucho, ale i oko swoją oprawą graficzną. Kto za tym stoi? Kto jest odpowiedzialny właśnie za to, co znajduje się na frontach waszych wydawnictw i jak gdyby w ich środku, w książeczkach, na obwolutach i tak dalej?
2: Wiesz co, no to jest Rafał Wechterowicz, to jest rysownik z Poznania, który tak naprawdę już 20 lat albo i więcej rysuje. Zaczynał od zespołów takich punkowych i lokalnych i tak jakby się wspiął po tej drabince, że rysował już i koszulki, i okładki dla jakichś w ogóle no największych chyba zespołów, jakie są, czyli ma w portfolio już masę koszulek dla Slayera, dla Mastodona, dla Anthraxu, robił coś dla Slipknota, dla Motley Crue, dla Ozziego koszulkę kiedyś też robił, dla Go kilka. No z grubsza jakby no, jest chyba oprócz tego, już nie pamiętam nazwiska wstyd, tego gościa, który właśnie okładki Ghosta rysuje, to oprócz niego jest chyba w tej chwili, myślę, że najbardziej znanym w takim metalowym świecie rysownikiem, jaki jest z Polski. I tak naprawdę to w sumie my jesteśmy bardzo dumni, że on chce z nami pracować i jeszcze bardziej, że powiedział wprost, że nasze dwie okładki to są jego ulubione okładki, jakie narysował. Więc to jest też dla mnie super, że tak się zgraliśmy, bo co jest śmieszne, my się raz na żywo widzieliśmy i to już po trzeciej okładce, którą dla nas narysował tak naprawdę z czterech, a wszystko załatwiamy na odległość, a tak się dogadujemy, że tak naprawdę bardzo szybko, bardzo sprawnie to idzie. On przygotowuje szkic i po prostu w kilku podejściach na ogół mamy efekt finalny, który właściwie właściwie za każdym razem jest dla nas super, więc tak to wygląda.
1: Tak, jeszcze tylko dodam, bo wspomniałeś też o książeczce, to tutaj jest szansa, że akurat nas słucha, ale nie wiem, czy ma tę stację włączoną i czy nie śpi, ale
0: będzie mógł posłuchać.
1: Ale żona mojego brata Asia nam tutaj od strony graficznej też pomagała, bo okładki są narysowane przez Rafała Wechterowicza, ale od strony takiej wydawniczej...
2: DTP takie robi skład i tak dalej, tak Asia.
1: Żeby nam wszystkie grafiki pod...
0: Czyli ona jest oprawczynią.
1: Jak najbardziej. Tak. Więc serdecznie pozdrawiam, Asia, jeśli nas słuchasz.
0: Okej. Ja też się, to co jest ciekawe, że skoro pracujecie, że tak powiem, z nazwiskiem z takiej wysokiej półki i że po prostu on znajduje czas w natłoku, bo ja skoro jest, że tak powiem, tak zwaną chotuwą, tak, jeżeli chodzi o ilustrację, i tutaj znajduje czas, żeby po prostu zrobić coś dla was, a nie panowie, to tam za rok, za półtora to się do mnie zgłosi.
2: Wiesz co, on przede wszystkim chyba się cieszy z tym, że nie musi rysować czaszek, bo nawet na Facebooku i na Instagramie się nazywa Too Many Skulls i jakby to jest jego z jednej strony chyba taki konik, a z drugiej w pewnym momencie przekleństwo, że wszyscy od niego chcą zawsze czaszki, a u nas tych czaszek ma tam, nie wiem, jak na lekarstwo jakieś tam minimalne w pojedynczych miejscach, ale tak naprawdę u nas głównie rysuje dinozaury, na nowej okładce nawet też bardziej taką całą historię.
0: To są pieski.
2: Tak, pieski to akurat nasze pieski, to też warto zaznaczyć. W każdym razie to tak to wygląda. I on od początku też trochę mieliśmy łatwiej o tyle, że to jest też kolega moich kolegów jakby i rysował dla nich już dawno, dawno temu i właśnie okładki, koszulki, i tak się poznaliśmy z polecenia. Natomiast ja myślę, że Rafał w ogóle nie odmawia ogólnie wielu osobom, bo bardzo dużo i bardzo sprawnie rysuje, więc też mi się wydaje, że on ma bardzo duże moce przerobowe. Może nie powinienem tego mówić, ale u niego wiadomo, że terminy nie są na już, na dzisiaj, na wczoraj i tak dalej, to trzeba swoje, że tak powiem, odstać w tej kolejce i zwykle my się do niego zgłaszamy tak dobre 3 miesiące przed tym, jak chcemy mieć tę okładkę. Natomiast też nie jest tak, że tego nie zrobi, bo jest aż tak zawalony pracą, mi się wydaje, bo po prostu jest bardzo sprawny i bardzo szybki w tym wszystkim.
0: Jasne. Dobra, sięgamy po kolejny fragment z nowego albumu, a będzie to...
1: World of Insanity.

0: Chciałbym jeszcze się na momencik cofnąć do waszych początków. Jak ruszaliście w 2017 roku, to zanim hipnozaur stał się hipnozaurem, czy od razu był hipnozaurem, czy była jakaś giełda nazw, były jakieś robocze, które rozważali, szyldy, które rozważaliście, pod którymi ewentualnie byście chcieli działać? Czy od razu, nie wiem, to było, ktoś przyszedł, powiedział, nazywamy się hipnozaur i jak się komuś nie podoba, to tam są drzwi, spróbowni. I
1: nie, wiesz co,
0: chyba założyć własny zespół.
1: Chyba było tak, że graliśmy próby i po prostu jak już musieliśmy powoli przed nagraniami, chcieliśmy właśnie mieć jakieś logo i tak dalej, to wtedy ten moment chyba wybierania nazwy się pojawił, ile pamiętam. I później już mieliśmy w planach jakieś koncerty wstępnie też i chcieliśmy grać koncerty, no i też było trudno bez nazwy i wtedy to się stało już takie pilne, powiedzmy. Na pewno nie było tak od początku samego, bo na początku myśmy jeszcze w ogóle przed tym składem próbowali najpierw we dwóch, a później jeszcze chyba z Siusiakiem, z perkusistą, nie? Chyba we trzech, bez Siedlca jeszcze próbowaliśmy grać z innymi gitarzystami.
2: Tak, tak, tak.
1: Tak, i jakoś tak to się tak mieliło, jak dopiero ten skład się wykrystalizował i z rok chyba, czy tam półtora pograliśmy, jakieś mieliśmy już piosenki gotowe, to wtedy się zaczęliśmy tą nazwą zajmować. A innych propozycji chyba nie było, szczerze
2: mówiąc. No tak naprawdę nic ciekawego. Jakaś tam moja jedna była, ale to od początku odpadła, więc...
0: Ale mamy ojca chrzestnego, kto wymyślił hipnozaura, czy po prostu...
1: No ja wymyśliłem, bo złączyłem dwa słowa i po prostu tak mogliśmy się, nie wiem, parodontozaur równie dobrze nazywać. Też to się ładnie łączy. Nie wiem. Akurat nikt nie miał lepsze. Ja akurat mam takie szczęście w zespołach, że na ogół się kończy tym, co wymyśliłem, bo nikt nie miał lepszej. A nie mówię, że to są świetne nazwy akurat. Tylko po prostu konkurencja jest słaba. Pierwszy mój zespół w liceum się nazywał Bakłażan i też nikt nie miał lepszego jakby pomysłu, więc wiesz.
0: No wiesz, nazwa, wiesz, jakby jeszcze na przykład na Bakłażan, ale przecież można było stworzyć na przykład, wiesz, wersję eksportową, czyli Oberżyna, tak?
1: Nie, pamiętam, że jak był MySpace właśnie w tych czasach i nagraliśmy jakieś demo, wrzuciliśmy tam piosenki Bakłażana i znaleźliśmy jakiś zespół Kalafior z jakiegoś tam Śląska czy Wrocławia i pamiętam, że napisali tam komentarz, bo się wtedy nie było nawet chyba wiadomości prywatnych, tylko takie komentarze, jakby na tablicy się pisało i napisali siema, myśleliśmy, że tylko my mamy taką głupią nazwę.
0: No wiecie co, w latach 90. była taka kapela, która się nazywała Przejebane. I startowała do Jarocina, no, ponieważ jeszcze wówczas tam w Jarocinie czasami się tam czepiano nas, więc taśmy do Jarocina chyba wysłali pod nazwą Nie jest dobrze.
1: O. No więc widzisz, więc jakby...
0: To tak a propos. Dobra, wejdźmy teraz do kuchni Afterlife, bo powiedzieliśmy o tym, kto płytę, że tak powiem, narysował i oprawił, a kto, że tak powiem, ją upichcił i gdzie?
1: Upichcił znaczy nagrał, masz na myśli.
0: Nagrał, zrealizował, zmiksował, zmasterował.
1: To pan Haldor Grunberg, czyli nasz już też dobry kolega, można powiedzieć, który nam miksował właściwie i pierwszą płytę dużą i epkę i teraz również nagrał, co jest akurat nowością, bo wcześniej nagrywaliśmy u innego kolegi, który przeniósł studio w góry, gdzieś tam pod Szczyrk chyba. I trochę ze względów logistycznych, trochę też dlatego, że chcieliśmy spróbować czegoś innego, się przenieśliśmy właśnie już ze wszystkim do Haldora, no i jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, jak to wyszło.
0: Bo Haldor z drugiej strony się też przeniósł ze studiem, ale chyba do...
1: Tak, on generalnie chyba tak pracował z doskoku w różnych miejscach, że kto sobie gdzie chciał, to on tam przyjeżdżał, natomiast teraz już od dwóch chyba lat jest właśnie z Mikołajem Kiciakiem stacjonarnie, że tak powiem, w Sound of Records w Warszawie i tak to wygląda.
0: Tak, czyli Haldor był początkowo takim producentem kontraktowym, po prostu
1: trochę tak.
0: Wbijał do wynajętego studia i po prostu tam realizował.
1: Dokładnie tak.
2: Tak, okay. A Haldora na pewno słuchacze mogą znać, może nawet jak nie wiedzą, kto to do końca, to ich uszy go znają z współpracy chociażby z Behemothem albo Me and That Man.
0: Czy Dope Lordem, a też ma własną formację Mentor, tak?
1: On gra w kilku, miał ten taki Satans, coś tam przez chwilę, ten taki all-star band, że tam grały chyba Inferno na perkusji, goście właśnie z Whitpackera i on. Ale to chyba się szybko rozpadło. Ma ten zespół taki dziwny, gdzie śpiewa jeszcze też. Także nie, on jest człowiek orkiestra.
0: Jego doba trwa 48
1: trochę
0: godzin.
1: Tak.
0: Dwie doby w jedną on mieści.
1: No, dokładnie.
0: Powiedzcie mi, czy wy w studiu byliście wszyscy, czy po prostu tylko pojawialiście się, po prostu kładliście swoje ślady i znikaliście?
2: Nie, staraliśmy się być wszyscy. Nie każdy może przez cały czas, bo jednak nagrywaliśmy tę płytkę, nie wiem, z półtora tygodnia chyba.
1: No tak.
2: Nie licząc tego, że ja potem klawisze jeszcze, to już poza studiem.
1: Chyba tydzień plus dogrywki mieliśmy. Tydzień w jednym rzucie i później jakiś tam dzień czy dwa dogrywek chyba, jakoś tak to było.
2: Tak. Tak, no więc jak mamy ekipę czterech facetów dorosłych, z których no, nie jesteśmy zawodowymi muzykami, więc w jakiś sposób gdzieś indziej też musimy finansować te nasze hobby, to też nie było łatwo, żeby każdy z nas był przez cały czas.
0: No wiadomo, 8:16 trzeba w korpo odlewać. Tak?
2: Dokładnie. Nawet sobie i ja oraz gitarzysta przynajmniej na te nagrywki nie braliśmy urlopów i były takie ze 2 czy 3 dni, że byliśmy obaj w studio i kto akurat nie miał jakiegoś spotkania, to się nagrywał.
0: A między nagrywkami call z klientem.
1: No dokładnie tak, tak było.
0: No tak, tak to sobie trzeba radzić. Dobra, kolejny fragment z nowego albumu to?
1: Co tam mieliśmy wybrane?
2: Reality 141.
1: A tak.
2: Reality 141, utwór numer 3 z albumu.

0: Panowie, pogadajmy teraz o kwestii koncertowej. Jak byście się określili? Czy jesteście zespołem otrzaskanym, scenicznie doświadczonym, scenicznie i doświadczonym koncertowo, czy w tym temacie jesteście jaroszami?
1: Coraz bardziej jesteśmy otrzaskani już jednak, mi się wydaje.
2: Każdy z nas, myślę, że co najmniej kilkadziesiąt koncertów już w życiu zagrał.
1: Z tym zespołem już mamy 40 na koncie ponad chyba nawet. Więc to już jest coś, myślę.
2: Tak. Brakuje nam jeszcze do uczucia spełnienia koncertów na większych scenach, bo tutaj na takich większych, co można na palcach pewnie jednej ręki policzyć. Największa scena, na jakiej graliśmy, przynajmniej jako ten zespół, to w Bukareszcie w zeszłym roku na festiwalu Sound Art. I tam już była impreza na w sumie kilkaset osób.
1: Taki klub wielkości stodoły mniej więcej, myślę, coś takiego porównywalnego.
2: Tak. No więc duża, szeroka scena, po której można było się poruszać. Super nagłośnienie na scenie, więc pierwszy raz mieliśmy takie warunki, że wszystko słyszymy, każdy instrument i nie trzeba tam walczyć o przekrzykiwanie się. I też nasza koleżanka była akurat wtedy w okolicy i wpadła nawet na ten koncert. Też była pod wrażeniem, więc to mnie tak upewnia w tym, że my jesteśmy do większych scen
1: absolutnie
2: niż to, gdzie gramy.
0: Czyli jesteście zespołem stadionowym.
1: No, trochę tak.
0: A powiedzcie mi, czy w ogóle zdarzają się jeszcze takie sytuacje w XXI wieku, że trzeba, że tak powiem, walczyć z oporem materii, żeby było słychać na publiczności to, co, że tak powiem, chcecie zapodać ze sceny, czy jeszcze zdarzają się takie...
1: Oczywiście,
0: takie
1: że tak. No jest bardzo dużo jeszcze klubów, które mają albo słaby sprzęt, albo w ogóle tego sprzętu czasem nie ma, albo gość, który nagłaśnia, niespecjalnie ogarnia, albo wszystko nagłaśnia z jakiejś tam swojej takiej linijki, która jest przystosowana do wszystkich zespołów i taka sama.
0: On wie lepiej.
1: On wie lepiej.
0: Jego sprzęt,
1: więc,
0: w tym klubie robi od lat, więc...
1: Więc często nam się zdarza słyszeć, że właśnie, nie wiem, klawisze były za głośno, albo coś tam było za cicho, albo gitary nie było słychać.
0: Klawisze
1: albo...
0: były złe, tak, i
1: szyny były złe, dokładnie. No,
0: więc... I wokalista nie
1: umiał. I też nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, żeby jeździć ze swoją techniką i ekipą całą, która to zrobi. Także no, niestety musimy z tym jakby trochę żyć i robić co w naszej mocy, ale jeszcze wyżej na razie nie przeskoczymy prawdopodobnie.
0: Dobra, panowie, szykuje się za kilka tygodni gruby temat z waszym udziałem koncertowy.
1: Tak jest.
0: Cóż to będzie?
1: Gramy trasę z zespołem Six Saints z Krakowa, także tutaj odwiedzimy kilkanaście miast.
0: Brutal Glamowym Six Saints.
1: Tak jest, dokładnie. Tak o sobie mówią. My mamy Jurassic Punk, oni mają Brutal Glam, więc widzisz, nie tylko my wymyśliliśmy swoją niszę. I to też jest śmieszne, że jeszcze się nie znamy na żywo, natomiast nasz promotor ich i nasz Filip Sarniak nas połączył i stwierdził, że to jest dobry pomysł. No i na razie wygląda tak, że to był dobry pomysł, bo się bardzo dobrze dogadujemy, przynajmniej na odległość. Więc razem gramy kilkanaście, nie wiem, czy mam mówić tą liczbę w tej chwili, czy nie, koncertów.
0: No kilkanaście koncertów. Skoro znamy, to powiedzmy o datach, bo to będzie trasa, która będzie realizowana etapami, tak zwana weekendówka. Tak,
1: tak jest.
0: Ona rusza 16 października. Jak mówiłem, to jest bardzo, że tak powiem, w październiku bardzo tłoczna data. Masa płyt się tego dnia ukaże. Startuje trasa After Glam Tour, tak, czyli Hypnozaur Six Saints. No to powiedzmy,
1: Mamy Katowice i Bielsko i później my jeszcze gramy w Warszawie, ale bez Six Saints, bo tam gramy support przed takim amerykańskim zespołem Valley of the Sun, także tutaj też zapraszamy warszawiaków, jeżeli chcą nas zobaczyć. Później mamy w następny weekend Białystok i Kielce. Później mamy przerwę na cmentarze i tak dalej.
0: Nagrobing tak zwany.
1: Tak, nagrobing tak zwany. I później mamy chyba 13, ile pamiętam, listopada Szczecin, później Wrocław. Później w następny piątek mamy Łódź. I później znowu mamy chwilę przerwy na Andrzejki z kolei, co jest bardzo ważne, bo teść naszego gitarzysty jest Andrzej i ojciec naszego perkusisty jest Andrzej, więc wiesz, to nie są przelewki.
0: No, wiadomo.
1: I później w grudniu mamy 4, 5, 6 taki strzał Tarnów, Kraków, Lublin i jeszcze tydzień później Bydgoszcz i Gdańsk, tak? Także...
2: Widać, kto w tym zespole ogarnia te rzeczy, bo tutaj powiem słuchaczom, że Farf to wszystko mówił z pamięci.
0: Tak. Nie no, nie, ja sobie otworzyłem tutaj informację, maila od Filipa.
1: Ja generalnie tego Excela mam od czerwca mniej więcej przed oczami, już pewnie bym go sobie z każdej strony, nawet bym pewnie warunki klubów z pamięci powiedział.
0: Już sobie obstylowałeś sobie tabelki, tak, podatowałeś, tak. Pozakładałeś.
2: Jeszcze wymień te koncerty od tyłu teraz.
1: I w SPAG.
0: Tak, i z zespołami, które będą grały jako wsparcie lokalne, tak?
1: Wiesz co, szukamy. Jeszcze, tak? Jeszcze nie mamy wszędzie, ale już w większości mamy, więc to akurat jest, mogę powiedzieć, że ogłosimy to w najbliższych dniach. Myślę, że tak do 2 tygodni będzie to ogłoszone.
0: Czyli oprócz was i Six Saints będzie jeszcze zawsze jakieś
1: lokalne. Tak, zawsze będzie jeden albo i dwa, więc generalnie będą fajne imprezy po 3-4 koncerty każdego dnia. I jeszcze tam dosłownie w 2-3 miastach nam brakuje. Jakby ktoś się chciał zgłosić, na przykład w Szczecinie, to jeszcze tam nie mamy, więc zapraszam.
0: Panowie, od samego początku wydajecie się samodzielnie. Czy to była wasza decyzja, czy też jak gdyby wysłaliście na początku kilka materiałów tu i ówdzie, stwierdziliście, że no, jak to się mówi, sygnał zwrotny was nie satysfakcjonuje i że sami będziecie sobie sterem, okrętem i żeglarzem i wtedy, że tak powiem, jak coś spierdolicie, to będziecie mieć tylko pretensje do siebie, a tak to będziecie mieli nad wszystkim kontrolę i to będzie wyglądało, te fonogramy będą wyglądały tak, jak wy sobie, że tak powiem, tutaj wymyśliliście, wymarzyliście i tak, jak chcieliście, żeby one wyglądały.
1: Zadałeś tak ze 4 pytania i na wszystkie odpowiem tak.
0: Świetnie. Karta czy gotówka, tak.
1: Nie, bo generalnie i trochę ten odzew, jeżeli w ogóle jakiś był, a na ogół go nie było, tak naprawdę był no, niesatysfakcjonujący, krótko mówiąc, bo po prostu no, najlepszy odzew, jaki był, to był fajny, ale nie mamy slotu, że tak powiem, żeby to wydać i mamy, nie wiem, na 2 lata do przodu zaplanowane już jakieś tam wydania i płyty i zespoły i tak dalej. Mamy pełen line-up, czy tam roster, czy jak to się tam nazywa i po prostu, no sorry, mimo że fajne, albo po prostu nikt nic nie odpisywał i tyle. I jakby też nie chcąc czekać specjalnie, mieliśmy wsparcie przy pierwszej płycie dużej i przy epce naszego bardzo dobrego znajomego, którego w sumie poznaliśmy przez naszych jeszcze lepszych znajomych, Mikołaja Konopackiego, i on tak naprawdę pomógł nam w kwestiach jakby zainwestował po prostu, mówiąc krótko, w to częściowo i też nam pomógł fajne ceny w tłoczni jakby uzyskać, bo znał akurat właściciela chyba tej tłoczni, o ile pamiętam, więc tutaj mieliśmy pomoc i dlatego też nasza wytwórnia, którą mamy z nim, że tak powiem, się nazywa Revenge of the Bad, natomiast no jest to tak naprawdę wydawnictwo własne, tylko pod tym szyldem, który on też z nami współdzieli, nazwijmy to. Już przy tej płycie sami w 100% to wydaliśmy jako zespół. Już Mikołaja nie szarpaliśmy, że tak powiem, bo już żona by go zabiła prawdopodobnie przy kolejnym, że tak powiem.
0: Jakby spojrzała na wyciąg z konta.
1: Tak, dokładnie tak, więc już tym razem tego nie robiliśmy z nim.
2: Jakby go spytała o stopę zwrotu z tej inwestycji.
1: Tak. No więc właśnie. I z drugiej strony, no ja sobie w tej chwili też nie wyobrażam, żeby ktoś mi powiedział, że nie wiem, okładka ma być inna, albo że on chce, żeby winyle były, nie wiem, w innych wersjach kolorystycznych, albo coś w tym stylu. No bo tak naprawdę już to jest nasze i chcemy nad tym czuwać od początku do końca, więc już gdyby ktoś kiedyś chciał nas wydawać i to by było faktycznie jakieś takie partnerstwo, które im daje jakby fajny produkt do sprzedania, a nam jakąś większą dystrybucję, większy rozgłos i tak dalej, no to fajnie. Natomiast jeżeli ktoś by chciał wjechać i powiedzieć, że ma być tak i tak, to absolutnie myślę, żebyśmy się na tym etapie nie zgłosili, no bo tak jak na początku mówiliśmy, już jesteśmy w tym momencie w życiu, że nas stać, żeby to wydawać sami i się z nikim nie dzielić i jednocześnie mieć nad wszystkim po prostu pełną kontrolę.
0: No, poza tym, no, czasem mamy takie, że no, tak naprawdę no, właściwie no, wytwórnia, no, powiedzmy, w większości przypadków na no, niewiele się zdaje, tak?
1: No tak, no, gdyby to było jakieś albo promocja, albo dystrybucja, albo jakieś sloty na festiwalach, albo jakieś, nie wiem, możliwość grania z większym zespołem z tej wytwórni na trasie, to tego typu rzeczy by nas interesowały. Natomiast no, wytwórnia, która się kończy na tym, że po prostu wyda te płyty i później nam je sprzeda w cenie hurtowej, jakby nie ma żadnego sensu w naszym wypadku.
0: Żaden interes dla was. Takie rozwiązanie.
1: Dokładnie. Tak.
0: Dobra, panowie, zanim się pożegnamy, to macie dla słuchaczy przygotowany konkurs. Do wzięcia jest zestaw waszych trzech wydawnictw na CD i tutaj poproszę, że tak powiem, o podyktowanie zadania konkursowego. Co mają słuchacze zrobić, żeby wejść w posiadanie tego zestawu fonogramów?
1: Zaobserwowałeś nas na Instagramie i Facebooku, po pierwsze.
0: No, po pierwsze. Ale tego nie będę pisał, muszę zapisać wątpliwości pytanie.
1: Dobrze, ale to mają zrobić też.
0: Tak, więc to jest dyscyplina dodatkowa. Tak.
2: Jest pytanie konkursowe. Ile koncertów zagramy na trasie Six Saints?
1: Tak, i żeby się dowiedzieć, trzeba wejść na naszego Instagrama albo Facebooka i tam są plakaty, więc jak zaobserwują, to będą wiedzieli.
0: Dobra, ile koncertów zagra Hypnozaur w ramach After Glam Tour.
1: Tak jest.
2: Tak.
0: After.
2: Dokładnie.
0: Glam.
2: I to jeszcze powiedz, gdzie mają odpowiedzieć.
0: To ja już powiem. Zgłoszenia rzeź na małpaantyradio.pl. Z racji tego, że te koncerty są dopiero w październiku, więc umówmy się, że ja na wasze zgłoszenia czekam do 30 września, do jedynej słusznej godziny każdego Polaka, czyli do 21.37. Wtedy zamykam listę zgłoszeń. Zgłaszając się, pamiętajcie, żeby podać pełne dane adresowe, ponieważ są to fonogramy w formie fizycznej. To nie są linki do pobrania, tylko to są cedeczki.
1: A ktoś dał na konkurs linki do pobrania kiedyś?
0: Nie, to był taki żarcik, taki Strasburger znowu.
1: Nie, bo szczerze mówiąc, tak się zastanawiałem, że to by było coś.
0: Wiesz, no na przykład kod do Bandcampa, z któregoś to można na przykład pobrać, wiesz, płytę po prostu w formacie bez straty, we flaszku albo w falce, tak?
1: No to za darmo dajemy.
0: By jakiś pomysł. No ale no wiesz, różne są pomysły. Także do 30 września do 21.37 czekam na wasze zgłoszenia. Pamiętajcie też o podaniu danych adresowych, no bo płytę trzeba będzie gdzieś wysłać, a my dziękuję wam, panowie, serdecznie za wizytę i żegnamy się utworem
2: Look at the Balls.
1: I dzięki też.
2: Dzięki.
0: Do zobaczenia na koncertach.
2: Tak jest.

0: Still not loud enough. Still not fast enough.
1: One, two. One, two, three, four.
2: Who gives a fuck what you think?
3: A my, moi drodzy, jesteśmy w ostatniej godzinie ostatniego wrześniowego wydania Rzeźni na antenie Antyradia i teraz przechodzimy do kolejnego elementu programu. Przed nami Ars Extrema, muzyczny felieton przygotowany przez Trio Kołaka i dziś, moi drodzy, jedziemy do Italii, do Turynu i przed nami dwie ekipy właśnie z tego miasta. Cinque gradi braccia i Negazione i to jest pierwsza część opowieści o tych zespołach.
4: What's that, AB?
5: Listen to this.
6: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah!

Witajcie. Początek lat 80. był dla włoskiego miasta Turyn punktem zwrotnym w historii tamtejszego ruchu robotniczego i ruchu punk. To miasto, utworzone w 28 roku przed naszą erą jako rzymski obóz wojskowy, zamieszkiwało wtedy 5 tysięcy osób. W 1980 w aglomeracji Turynu znajdowało się 1,5 miliona ludzi, z czego ponad 15% pracowało w fabryce Fiata, która była w tym czasie ogromnym holdingiem, mającym w swoim katalogu marki Lancia, Iveco, Alfa Romeo, Ferrari i Maserati. Samo miasto było zaś brudne i szare, zadymione i ponure, z mnóstwem pustostanów, z niedoinwestowaną i nienowoczesną opieką zdrowotną i socjalną oraz wszechobecnym bezrobociem i ludźmi w kryzysie egzystencjalnym, szukającymi ucieczki w narkotykach.

Latem 1980 roku związki zawodowe w fabryce Fiata ogłosiły strajk. Powodem były projektowane zwolnienia aż 10% zatrudnionych. Jednak trwająca tygodniami akcja protestacyjna niczego nie zmieniła. Przeciwnie, skonsolidowała kadrę kierowniczą i białe kołnierzyki do wspólnej kontrakcji, którą była aż 40-tysięczna demonstracja, jaka miała miejsce 14 października. Strajk upadł. Robotnicy przegrali, jednak ich dzieci nie zamierzały skapitulować. Rozczarowane brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony władz miasta Turyn, przekuły swoją złość i gniew w twórczość artystyczną, której część muzyczna już wkrótce na świecie przybierze termin włoski hardcore, charakteryzujący się niebywałą wybuchowością i żywiołowością muzyków, aktywistów i publiki.

0: Na początku lat 80. Włochy, miasto Turyn, trwały jeszcze w tak zwanych latach ołowiu, czyli czasach terrorystycznych akcji skrajnych 13 ugrupowań lewicowych i prawicowych, z których najbardziej znane to Czerwone Brygady, Brigade Rosse i Pierwsza Linia, Prima Linea. Stosowały taktykę zbrojnej propagandy, zmuszając kadrę zarządzającą Fiata do ustępstw na rzecz organizacji związkowych, wykonując egzekucje i zastraszając kadrę kierowniczą, przestrzeliwując kolana wybranym jej przedstawicielom. Polowali też na dziennikarzy, karabinierów i sędziów rozpracowujących podziemie, a także organizowali zamachy bombowe i porwania. W tym oto piekle narodziła się wspólnota młodzieży, walczącej pokojowo o prawo do życia, pracy i rozrywki, która zaczęła oddolnie tworzyć kolektywy społecznościowe, w których było miejsce dla młodych anarchistów, nihilistów, upolitycznionych aktywistów i punków.
1: Allucinazione metropolitana!

Collettivo Punk Anarchici powstało w 1982 roku, kiedy jej członkowie spotykali się jeszcze w dzielnicy Vancilia, w parku Coleta i pobliskich barach, zaś potem w zajmowanych przez siebie pustostanach. W tym samym roku, w lutym, czterech tamtejszych aktywistów, Sergio Tassato, wokalista, Roberto Tax Taco Farano, gitarzysta, Orlando Furioso, basista i Paola, perkusista, założyło grupę Quinto Braccio, której nazwa odnosiła się do piątego skrzydła turyńskiego więzienia Le Nuove, gdzie przetrzymywano więźniów politycznych. W trakcie istnienia grupy Orlando przesiadł się za bębny, zaś za bas chwycił Filippo, a drugim wokalistą została Mara Caberlin. I choć Quinto Braccio istniało tylko rok, pozostawiając po sobie jedynie demo Vancilla 83, to jej muzycy stworzyli później dwie legendarne hardkorowe kapele, Contrazione i Negazione.

Inicjatywy, które skutkowały powstaniem m.in. Centrum Społecznego Wirus w Mediolanie oraz publikacją fanzinów jak Pankaminazione, Attack Punk, Dysforia, Nuova Fahrenheit, Teste Vuote o Serote, z których cztery ostatnie stały się również kasetowymi wydawnictwami fonograficznymi. Dysforia Tape, a wcześniej Play at Your Home Records, było labelem stworzonym przez Taxa jeszcze w 1981 roku, a jej produktami było 7 składanych włosów kapel New Wave, Punk, Oi Punk i Hardcore oraz Life at Clarendon Hotel, kompilacja utworów angielskich kapel anarcho-korowych, kaseta z koncertowymi numerami fińskiego Tervet Kadet oraz angielskiego Sabiomans.

0: czwartą pozycją w katalogu Dysphoria Tape'a była składanka kasetowa L'Incubo Continua, wydana w lipcu 1983 roku, która była pierwszym wydawnictwem, na którym pojawiło się Negazione i sześć innych włoskich kapel. Miała 26-stronicową wkładkę, przygotowaną częściowo przez każdy z zespołów, zawierającą teksty, ideologiczne przesłanie i namiary. Tymczasem wcześniej, bo 24 marca, Negazione zadebiutowało na turyńskiej scenie w Domu Kultury Centro di Incontro, obok kapel Collettiva i Declino. Zażyłość, jaka połączyła Negazione z Declino, nie wynikała tylko z faktu, że wokalista Zazzo grał tam na perkusji. Tworzyli bowiem szaloną zgraję dzieciaków, działającą wspólnie i wspierającą swoje poczynania, jak organizacja nagrań i koncertów, których do czerwca 1984 roku zagrali 7, m.in. Vercelli, Piacenze, Mediolanie i Na Capri.
1: Situazione stazionaria. Ogni cosa sotto controllo. Tutto è stato previsto.

0: czerwcu 1984 roku z nowym bębniarzem Michelem D'Alessio Negazione zarejestrowało w rodzimym studiu Synergy 8 utworów, które z 9 numerami Declino złożyły się na split kasetę Mucchio Selvaggio, wydaną przez Disforia Tape. Wieloskładkowa wkładka zawierała m.in. deklarację muzyków Negazione, że jako zespół zdecydowaliśmy się być na marginesie rynku muzycznego, działającym w undergroundzie, z dala od jakiejkolwiek działalności komercyjnej, jej zachłannych menedżerów, producentów, zakłamanych wydawców i ich mediów. Dobrze powiedziane. Kasetą zainteresował się fanzin Teste Vuote o Sarote, który dołączył ją do swojej gazety, najpierw w nakładzie 1000, a potem 1500 sztuk. Oficjalnie zaś Mucchio Selvaggio pojawiło się na rynku we wrześniu 1984 roku.
1: Noi siamo una minoranza, ma non per questo rinunceremo mai a lottare contro le leggi e le assurde morali di questa

Latem 1984 roku, dzięki listownym kontaktom zawartym z aktywistami w Europie Zachodniej, Negazione i Declino zdecydowało się na pierwsze koncerty poza Włochami. Hodzazzo i Silvio mieli przed sobą egzaminy w szkole. Przygotowali i wysłali anglojęzyczne ulotki zawierające historię obu kapel, ich polityczne credo oraz warunki techniczne, bytowe i finansowe. Była to wtedy pionierska metoda aranżacji tournée, jednak przyniosła przewidywane efekty w postaci terminów koncertów, z których muzycy wybrali 4. W niemieckim Bielefeld i Berlinie, holenderskim Heringe i duńskim Aarhus. Dzięki biletom kolejowym Interrail mogli bez ograniczeń podróżować po krajach Europy Zachodniej. Swoje tournée rozpoczęli 4 sierpnia koncertem w Bielefeld podczas antyrasistowskiego wiecu Chaos Tag, grając przed angielskimi grupami Chaos UK i Disorder. Był to moment, w którym zachodnioeuropejska kultura punkowa i hardkorowa uległa bardzo silnemu upolitycznieniu poprzez konfrontację z neonazistami i policją. Do usłyszenia. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Tak się przedstawiała włoska, właściwie turyńska odsłona dzisiejszego wydania Ars Extremo, przygotowana przez Trykoak. Jak słyszeliście, ciąg dalszy tej opowieści nastąpi, a my wracamy do naszego grania i przed nami trio Hoaxed z Portland w stanie Oregon. To jest żeńskie trio. No i przed nami będzie numer otwierający album Death Knocks. To jest mały remanent, bo album ukazał się w lutym tego roku, a single, właśnie utwór, który wam zaprezentuję, był jednym z singli, który zapowiadał tę płytę, Where the Seas Fall Silent. No i na tym krążku debiutuje nowa basistka i wokalistka April Dimmick.

wracamy, już wracamy na stary kontynent, do Niemiec, do Stuttgartu i przed nami kolejny remanent, formacja Astraea z albumu Atropine, który ukazał się w kwietniu nakładem wytwórni These Hands Melt.

To była strzelana ze Stuttgartu, przepraszam, a my teraz jedziemy do Irlandii, do Ennis, gdzie od 2010 roku działa Vicious Head Society. Grupa zadebiutowała albumem Abject Tomorrow w roku 2017. Drugi krążek Extinction Level Event pojawił się w roku 2021, a w lipcu tego roku nakładem Crime Records pojawił się album numer 3 zatytułowany Call the Void i zapowiadały go dwa single, The Edge of Time i The Void. Ja się zdecydowałem na The Edge of Time.

Vicious Head Society, Call the Void, album, który ukazał się w lipcu tego roku. Wrzuciłem info o kilku koncertach, które odbędą się w nadchodzącym tygodniu. Oczywiście to nie wszystkie. Limited Affliction, Silent Planet, Varials i Orthodox. O bilety na ten koncert tutaj walczyliście. 29 września Warszawa Progresja, Morph, Smierć i Dark Crusade 3 października w Gdyni w Desdemonie, Halas i Earththong 3 października w Krakowie w Kwadracie, 4 października w Warszawie w klubie Niebo. To są propozycje właśnie na nadchodzący tydzień. Halas, o ile dobrze pamiętam, z tego nowego albumu był prezentowany niedawno wrześni. A teraz przed nami znów krótki wypad do Ameryki Północnej, do Północnej Karoliny, i przed nami Stellar Circuits z albumu Phantom Phoenix, który ukazał się 1 września nakładem wytwórni Nuclear Blast, i przed nami Spotlight.

Moi drodzy, zostajemy na kontynencie amerykańskim. Przed nami North Sea Echoes, czyli jeden z licznych projektów muzyków Fates Warning. Tutaj akurat w tym przypadku to jest wspólne przedsięwzięcie wokalisty Raya Aldera i gitarzysty Jima Mateosa. No i na tej nowej płycie How to Cast a Shadow, która ukazała się w lipcu tego roku nakładem wytwórni Metal Blade Records, mamy tutaj żywe bębny, zagrał je, te partie bębną zagrał Dennis Lifflang. Jak mówiłem, to jest jeden z licznych projektów rodziny Fates Warning, bo skoro mówimy o Fates Warning, no to tutaj warto wspomnieć o też Redemption, warto wspomnieć o AZ, warto wspomnieć o Ossi i Kings of Mercia. To są właśnie formacje, w które są zaangażowani muzycy Fates Warning, poza oczywiście zespołem głównym. No i z tego albumu How to Cast a Shadow proponuję wam Villains or Saints, czyli święci czy grzesznicy.

North Sea Echoes, czyli muzycy Fates Warning, Alder i Matthias. To teraz przed nami, co przed nami? Przed nami produkt z Vici Solum Productions albo Vici Solum Records. Tutaj różne, że tak powiem, są pisownie tejże wytwórni, różne nazwy, pod różnymi nazwami występuje. Tutaj zerknę, jak jest w oficjalnym press release, jest Vici Solum Productions, a nawet Campion jest Vici Solum Records. No i w barwach tejże szwedzkiej wytwórni pojawił się 11 września, o ile dobrze pamiętam, tak, 11 września pojawił się nowy krążek greckiej formacji Mother of Millions. Mieliśmy Mother of Graves z Indianapolis w Indianie, teraz mamy Mother of Millions, oni są z Aten, dokładnie mówiąc, z Grecji. Najnowszy album nosi bardzo enigmatyczny tytuł T, po prostu. I grupa całkiem niedawno zagrała trasę promującą ten krążek i 22 września, a więc w tym tygodniu, w minionym tygodniu, wystąpili w Krakowie w Garaż Pubie, a dziś na przykład, właściwie wczoraj, bo już mamy poniedziałek, zagrali w Bukareszcie. Jeżeli chodzi o koncerty europejskie, to przed nimi jeszcze występ 17 października w Tuluzie na festiwalu Ready for Prog. No i przed nami, moi drodzy, numer tutaj jest tak ciekawy, bo właściwie wszystkie utwory oprócz dwóch, oprócz środkowego i ostatniego, mają w tytule The. Więc mamy The Wound, The War, The Aftermath, Innocent, The Ascent, The One, Circle of the Sun, a tymi wyjątkami są S1 i kończący płytę Death. A przed nami będzie The War, który był jednym z singli zapowiadających tę płytę.

I na zakończenie, moi drodzy, ciekawostka. Progressive Latin Metal, czyli formacja dowodzona przez muzyka, który nazywa się Manuel Urgiles. On się urodził w Los Angeles, ale teraz mieszka w Portland, w stanie Maine. No i prowadzi właśnie formację Manuel. I w tym roku pojawiły się już dwa wydawnictwa. Tak, epka Parasite i koncertowy materiał En Vivo Local Motives WMPG. To jest najprawdopodobniej nazwa stacji, w której studio odbył się występ. No i my żegnamy się numerem Ladron z gościnnym udziałem, właściwie Ladron z gościnnym udziałem Patrice Elisabeth Vian. Moi drodzy, co pojawi się za tydzień, czyli w pierwszej październikowej audycji, to wypatrujcie zapowiedzi w tygodniu, czyli 30 września albo 1 października na fanpage'u Rzeźni. My tradycyjnie słyszymy się o 23, a z zapowiedzi mogę powiedzieć, że w przyszłym miesiącu, jeżeli chodzi o gości, to pojawi się formacja Wingless i to będzie 25 października, a co jeszcze, tak jak mówiłem, albo 30 września, albo 1 października na łamach fanpage'a Rzeźni na Buniu się pojawi. Przed nami Manuel, do usłyszenia za tydzień o 23. Cześć!